Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła i kolejne spotkanie z pisarzami, twórcami angielskimi czy też brytyjskimi nawróconymi i kolejne spotkanie z Lewisem. Moimi i Państwa gośćmi są znani z poprzednich już audycji Jarema Piekutowski.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Oraz Michał Gruszczyński.
3: Dobry wieczór.
1: Urwaliśmy naszą opowieść o Lewisie chronologicznie gdzieś przed II wojną światową, w tych niespokojnych latach międzywojnia, a wędrując wraz z jego literaturą przy książce, a właściwie trylogii kosmicznej, czyli przy takiej części jego twórczości,

0: powieści, którą określamy jako fantastyka, science fiction. Omawialiśmy wcześniej także Narnię. To, co fascynuje mnie u Lewisa, to jest łatwość, z jaką on opisywał mechanizm zła działającego w świecie, ale nie bezpośrednio, tak jak nam się zawsze kojarzy zło, tak? Krwawy dyktator, koncłagry, jakieś gabinety tortur, przesłuchiwanie. Nie. Zło działające subtelnie. Zło, które deprawuje ludzi, zło, które sprzedaje się bądź reklamuje się jako dobro.
1: Lewis był doskonałym psychologiem. Jeden z moich ulubionych cytatów z Lewisa to jest taki. Ona jest tego typu kobietą, że żyje tylko dla innych. Tych innych można zawsze poznać po zaszczutym wyrazie twarzy.
0: Coś niesamowitego.
2: Lewis był przede wszystkim, tak jak się już wspomnieli w poprzedniej audycji, bardzo dobrym logikiem, opierającym się na rozumie, ale kierujący się nie tylko rozumem. Można powiedzieć, że i widział po prostu działanie. Tu mi chodzi, proszę Państwa, takie... Trudno jest to tak określić krótko. W każdym razie on widział po prostu niemal to w sposób matematyczny, jak to zło pełza. Coś, co w historii my nazywamy łańcuchem przyczynowo-skutkowym.
0: Arystotelesowski.
2: Tak. I tak jak pan powiedział, że to jest takie zło ewolucyjne. Bo to jest tak, jak też kiedyś mówiono, że jeśli się człowiekowi wyrwie poduszkę od razu spod głowy, to on się obudzi. Ale jeśli robi się to powoli, to on śpi dalej. I jego świat nie ulega zmianie.
1: Oczywiście zło zamaskowane, zło takie nie wprost jest najgroźniejsze. W słynnej książce, o której pewnie będziemy jeszcze mówić, która na polski została przetłumaczona, jej tytuł został przetłumaczony jako Listy starego diabła do młodego. Właśnie stary diabeł do młodego mówi, no na pewno uczono cię tej nudnej sztuki kuszenia seksualnego. Gdyż Lewis tutaj mówi, a to był świat jednak dosyć purytański i kościół dosyć purytański, że...
0: Wciąż jeszcze.
1: Tak. Że te grzechy seksualne, te grzechy tak zwane gorące, typu tam obżarstwo, gniew, nieczystość, to nie są najważniejsze. Najważniejsze są te, które po cichu zakradają się do głowy i ukrywają się pod postacią dobroci swego rodzaju.
0: Tak.
1: Altruizmu. Jak to dwie osoby potrafią sobie nawzajem wyrywać krzesło, żeby właśnie podstawić tej drugiej to krzesło, że on sam nie usiądzie, tylko żeby ten drugi człowiek usiadł i są skłonni się pozabijać, żeby tylko pokazać swój altruizm, tak?
2: Zresztą, tak jak już jesteśmy w listach starego diabła do młodego, on już we wstępie powiedział mniej więcej tak, jak pan powiedział właśnie przed chwilą o państwie totalitarnym, że to nie jest państwo obozów koncentracyjnych, nieważne jak się będą nazywać, że to nie jest państwo masowych egzekucji, krwawych przesłuchań, tylko to jest przede wszystkim państwo totalitarne, to jest państwo rozbudowane biurokracji.
0: Zdaje się, że to jest porównanie piekła, że
2: tak, wstępie,
0: tak, to nie tyle państwa totalitarnego,
2: tak,
0: piekło. To piekła.
2: Że do państwa totalitarnego właśnie.
0: Piekło to jest wielki urząd, gdzie jest mnóstwo urzędników.
1: Tak, jest takie angielskie określenie biurokracji red tape, czyli czerwona taśma i to określenie było inspiracją dla nazwania diabła właśnie, screw tape. Screw, no to jest słowo oznaczające śrubę, ale także oznaczające pewną czynność seksualną w niezbyt ładnej wersji, czy też zepsucie czegoś. I to połączone z tym tape, które pochodzi od tasiemca, czyli tapeworm w języku angielskim, ale także od red tape, czyli biurokracji, czyli jakaś taka boleśnie wkręcająca się śruba, coś zepsutego, biurokracja i tasiemiec, to razem stanowi właśnie owego diabła w jego imieniu.
0: I zobaczcie, panowie, listy starego diabła do młodego pisane są, o ile dobrze pamiętam, on zaczyna je pisać jeszcze w trakcie wojny, tam są zresztą nawiązania do bombardowań Londynu, do takich
2: tak,
0: wydarzeń.
2: Do sytuacji na
0: one się ukazują po wojnie, czyli dzieli nas od momentu ich napisania już ładnych kilkadziesiąt lat, ale Lewis oczywiście słowami, które wkłada w usta, raczej pod pióro starego diabła, owego krętacza, w jakiś sposób przewiduje, antycypuje sytuację, którą teraz niektórzy trafni badacze rzeczywistości określają jako aksamitny totalitaryzm. Czyli to, co rodzi się na naszych oczach, ja nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzą, ale ja to tak widzę. Zachodnie, ponowoczesne cywilizacje, zachodnie państwa, które wprowadzają pewne totalitarne ustawy, ale nie poprzez bat, nie poprzez obozy koncentracyjne, tylko szereg drobnych ustaw urzędniczych w sposób delikatny. Ktoś kiedyś powiedział, że mamy taką wizję totalitaryzmu, takiej antyutopii swoistej, najbardziej chyba znaną, to jest 1984 George'a Orwella, tak? I to jest taka brutalna, oparta na przymusie, na zadawaniu cierp-

0: szczepienia ludziom, antyutopia. Natomiast mamy jeszcze inne wizje antyutopii. To jest na przykład nowy wspaniały świat Huxleya, to jest 451 Fahrenheit, tak?
1: Tak.
0: Roya Bradbury, skądinąd wspaniałego pisarza, o którym też warto by powiedzieć. Tamte antyutopie, one nie zadają jakiegoś wielkiego bólu ludziom. Nie, ludziom żyje się w pewien sposób przyjemnie w tych antyutopiach. I zwróćcie uwagę, panowie, czy nasza współczesna cywilizacja, mówiąc nasza, mam na myśli tą postłacińską, postrzymską cywilizację zachodniej Europy, nie wchodzi powoli w tą fazę, którą Lewis kilkadziesiąt lat temu wieszczył w swoich wystąpieniach, w swoich książkach. Takiej właśnie cywilizacji, która systemem nakazów, ale wprowadzanych bardzo delikatnie, oczywiście z pełną legitymacją najwyższej doskonałej władzy, jaka istnieje, czyli władzy ludu, tak? Władzy demokratycznej. Powoli zaczyna ograniczać to ludzi, ale w sposób bezbolesny. Ludziom żyje się przyjemnie w tym wszystkim.
1: No właśnie, to co mamy dzisiaj, że tak jak nawet, proszę państwa, proszę zwrócić uwagę, że czasami jest debata, która wchodzi na tak zwany temat kontrowersyjny. Kiedyś to było wiadomo, co jest kontrowersyjne. Są dwie opinie i spróbujmy rozmawiać. Dzisiaj temat kontrowersyjny z reguły to jest ten, kiedy druga osoba nie ma argumentów już na naszą rzecz.
0: I odpowiada wtedy, to jest kontrowersyjne.
1: To jest kontrowersyjne, to jest definitywne zakończenie na dyskusja. Zresztą to jest temat kontrowersyjny, a poza tym po co wracać do tego, to jest nieprzyjemne, to jest cierpiące. To dotyczy wszystko.
0: Omówimy to innym razem. I wprowadzimy ustawę przy następnym posiedzeniu Sejmu. Już naszą. Poczekamy, aż tych posłów, którzy jeszcze stawiają opór, będzie mniej na sali. I chytrze wprowadzimy nową ustawę.
2: U Lewisa to jest opisane w tej ohydnej sile doskonale, gdzie Instytut Naukowy zaczyna się rozrastać, tworzy własną policję, ma wsparcie prasy, zresztą sami piszą artykuły do tej prasy i nagle okazuje się, że to, co było pomyślane jako element sprzyjający rozwojowi kraju, no to nagle przeciwko aktualnej sytuacji całkowicie zaczyna się mieć temu porządkowi, który jest i tworzyć nowy porządek, już nie humanistyczny, jak to pan redaktor powiedział, tylko transhumanistyczny, gdyż naukowcy są tam owładnięci taką obsesją, co zrobić, żeby człowieka wyjąć z ciała i przekształcić w formę bardziej trwałą.
1: I takie tworzenie nowego człowieka, prawda? Coś, co jest zawsze jakby marzeniem każdego systemu totalitarnego. Nieważne, jak to się będzie nazywało, czy Übermensch, czy sowiecki ciała wiek, prawda? To jest właśnie stworzenie nowego człowieka.
2: Pozorny humanizm przekształca się w swoje przeciwieństwo.
1: Tak, to jest tak, jak mniej więcej jak było też możemy powiedzieć jakby o pewnej utopii, też bardzo fajny film, o krasnoludkach w reżyserii Louisa Machulskiego, że polokoktowcy nas nie kochają, ale my ich będziemy tak długo kochać, aż oni nas pokochają.
0: To jest te słowa tutaj o tym tworzeniu nowego człowieka, ale w gruncie rzeczy niszczeniu starego, no bo żeby stworzyć nowego, trzeba zniszczyć starego, zniszczyć kulturę, w jakiej on wyrósł, tak? Bo on jest tak mocno skażony tą kulturą. Cywilizacja tworzy się, jak niektórzy znawcy twierdzą, to nie jest kwestia kilku tysięcy lat, to jest często według niektórych obliczeń kwestia 100 tysięcy lat, tak? Nasza cywilizacja tworzyła się przez 100 tysięcy lat i tak łatwo się z nią rozprawić nie da. Ale właśnie, by ludzkość można było zbawić, wpierw trzeba się będzie z nią rozprawić. By człowiek był człowieka bratem, trzeba go wpierw przećwiczyć batem.
2: Szpotański,
0: dokładnie. W prostych, niewyszukanych rymach oddał to, co Lewis i ludzie jemu podobni, pisząc o wiele bardziej wyrafinowanym językiem, też dostrzegali to zagrożenie, które jest wokół nas. Zagrożenie nie w tej chwili dywizjami Waffen-SS i komorami gazowymi, tylko właśnie tym aksamitnym totalitaryzmem. Ja je dostrzegam. Cieszę się, że panowie również. Dostrzegał je również Lewis. I taka znaczna część jego działalności publicznej to były owe odczyty, prawda, w których brał udział, które zresztą sam inicjował. On się uważał za tego wojownika chrześcijańskiego i zarazem cywilizacyjnego.
1: Tak, zresztą to jest jednak nawrót do antyku, jak i do średniowiecza, czyli właśnie debaty, proszę państwa, przecież tak naprawdę niektórzy uważają, że początek reformacji, czyli rozłamu w uniwersalizmie, to było to, że nikt nie przyszedł na debatę z Marcinem Lutrem i on po prostu tak się potem poczuł jakby poruszony w tej swojej, nie wiem, dumie, nie wiem jak to nazwać.
0: Jego ego zostało urażone.
1: Bardzo mocno urażone, że on to, że z tej Wittenbergi to rozesłał wszystkie listy do wszystkich ośrodków akademickich
0: i
1: Europy.
0: I z reformatora kościoła zamienił się w rewolucjonistę.
1: Tak.
0: Bo przecież do tego

0: argumentu, on chciał reformować Kościół Święty, katolicki, niepodzielny, był w końcu zakonnikiem. No i znowu powraca nam wątek, z pierwszej naszej części opowieści o Luisie. Animozje, sympatie, emocje osobiste potrafią bardzo dużo dokonać w życiu, bo przecież właśnie urażone ego, jak wielu biografów twierdzi, urażone ego Lutra spowodowało w gruncie rzeczy rewolucję, tak? Bo to była rewolucja, zerwanie owego, owej jedni chrześcijańskiej, owego uniwersalizmu chrześcijańskiego, który wciąż jeszcze w zachodniej Europie istniał.
1: I tu ogromną zaletą jest kultura angielska z umiejętnością eleganckiej dyskusji. Która to dyskusja była prowadzona w grupie słynnych Inklingów, o których już mówiliśmy trochę przy okazji Tolkiena, i do której to grupy gdzieś około 1933 roku dołączył także Lewis.
0: Czy mamy jakieś opisy tego, jak on się w owej grupie udzielał? Przez niektórych biografów, historyków Inklingów on jest uważany za drugą po Tolkienie co do ważności i aktywności postać. Rzeczywiście tak było?
1: Znaczy, ja w ogóle źle powiedziałem przed chwilą, chciałem się poprawić, że on dołączył. Tak naprawdę był jednym z założycieli. U niego w pokoju się Inklingowie spotykali przez dłuższy czas, ale tam były też takie postaci, które dzisiaj w Polsce są mniej znane, a które miały, można powiedzieć, największy posłuch i autorytet. I to przede wszystkim jest niejaki Charles Williams, który był trochę starszy od...
0: No właśnie, mniej znana postać.
1: Tak, niestety jego książki w Polsce nie zostały wydane, a jest to poza George'em MacDonaldem, o którym mam nadzieję, że jeszcze potem chwila, to jest to najważniejszy, jest to chyba, który wywarł największy wpływ na Lewisa. On wydał takie dwie książki, Wojna w niebie, War in Heaven i Zejście do piekieł, Descent into Hell, które też mają charakter takiego proto-science fiction i czy gdzieś coś między baśnią a współczesnym science fiction, i myślę, że to one zarówno na Narnię, jak i na trylogię kosmiczną wpłynęły ogromnie. Mam nadzieję, że ktoś je w Polsce wyda. Tutaj mój kolega Maciej Szymkiewicz nosił się z zamiarem stworzenia takiego wydawnictwa. No, trzymamy kciuki.
2: To jak zawsze, tak jak też na filmach jest przedstawiane, czy nazwijmy to w pop kulturze, ci dwaj panowie, jeśli chodzi o Inklingów, Lewis, profesorowie Lewis i Tolkien są po prostu nierozłączni. Oni tworzą taką, można powiedzieć, taką dyskusyjną bestię o dwóch głowach.
0: Zabrzmiało groźnie.
2: Tak, ale to tak fajnie brzmi, no tak jak był Chester Bellock, o którym żeśmy mówili, prawda, parę miesięcy wcześniej. W każdym razie to są osoby, które raczej dominują, i tak jak powiedział pan Jarema, co jest jeszcze ważne o Inklingach, też żeśmy wspominali o tym parę miesięcy temu, w trakcie tych spotkań uczestnicy czytali też swoje dzieła, fragmenty pisanych powieści, prac, i tak naprawdę ciekawą rzeczą byłoby się na przykład zorientować, jaki był wpływ na przykład, czy wpływ był jakiś Lewisa na Tolkiena i odwrotnie.
0: To wiemy, to akurat wiemy, bo Tolkien pisał w dużej mierze te swoje dzieła fantasy do szuflady. I on, zresztą no, wystarczy prześledzić cały cykl pisarski, jeśli chodzi o drugiego Hobbita, czyli Władcę Pierścieni, bo przecież to miał być początkowo drugi Hobbit. To jest prawie ćwierć wieku. Od napisania pierwszych słów do wydania. On się z tym nosił, on zaczynał, przeprawiał, poprawiał, nie był zdecydowany. On nie był też zdecydowany, przecież pierwsze odczyty Hobbita są też w kręgu Inklingów. On nie był zdecydowany, czy to wydawać, czy nie wydawać, albo to taka opowieść, którą czytał swoim dzieciom, a Lewis go bardzo silnie naciskał. Jak najbardziej, wydawaj, to jest dobre. On mu kibicował w tym i tu właśnie mojego kochanego Tolkiena nie mogę zrozumieć, że o ile Lewis mu kibicował, dopingował go tak pozytywnie, udzielał mu tej krytyki konstruktywnej, tak jak w Rejsie. Róbmy tak tą krytykę, żeby tej krytyki nie było. To Tolkien się tym samym nie odwzajemnił Lewisowi.
1: Mówiło się, że Tolkiena irytuje ta niezwykła łatwość pisania, którą miał Lewis. Tolkien był perfekcjonistą.
0: Czyli element zazdrości być może podchodził tutaj.
1: Tak, no z tym, że są to domniemania biografii.
2: No tak, no. Z jednej strony być może też mu nie pasowało ten prosty styl pisania. To o którymś mówili w poprzedniej audycji. Właśnie, profesor Tolkien miał widocznie tą inną wizję, on może chciał tworzyć dalej jakby w tej tematyce tych rozbudowanych mitów. Mówię, a tu jest taka prosta opowieść, może on wstydził się opowieści dla dzieci, a przecież jak wiemy, no to jest bardzo ważna rzecz.
0: On się też niepokoił, pamiętam, w paru opracowaniach o Inklingach i o samym Tolkienie pojawia się ten lęk Tolkiena, co koledzy uniwersyteccy powiedzą na to, co koledzy profesorowie szacowni powiedzą na taką, zdawać by się mogło, frywolną

0: pisaninę. Zdaje się, że tutaj też poczucie własnej ważności, które w każdym z nas jest większe czy mniejsze, odgrywało swoistą rolę. No i właśnie, czy panowie wiecie coś na zasadzie swoistej analogii, jak ten lęk wyglądał u samego Lewisa? Czy on bał się, jak ta jego lekka literatura zostanie potraktowana w kręgach akademickich? W końcu był profesorem literatury najbardziej szacownego uniwersytetu.
1: Tu są takie dwa istotne momenty. Pierwsza kwestia jest taka, że Lewis liczył się na pewno ze zdaniem Tolkiena, gdyż w tej ohydnej sile uzupełnił współczesną, ziemską narrację o nawiązania do mitu arturiańskiego, co niestety Tolkien także skrytykował i stwierdził, że to kompletnie nie jest tak, jak powinno wyglądać. Natomiast drugie takie zdarzenie, które wskazywało na pewną wrażliwość Lewisa na krytykę, i to jest takie wydarzenie, nad którym mocno zastanawiają się biografowie, wręcz kuriozalne. Otóż w 1948 roku, w ramach którejś z debat, Lewis dyskutował z panią profesor Elizabeth Anscombe, także chrześcijanką, na tematy związane z teologią naturalną, już bardzo filozoficzne i daleko idące, na temat przyczyny, na temat użycia słowa ponieważ, na temat natury związków przyczynowo-skutkowych, i pani profesor wypunktowała pewne błędy w rozumowaniu Lewisa, jednocześnie będąc chrześcijanką bardzo pozytywnie odnosiła się do jego argumentacji i mówiła, że ta argumentacja dokądś tam prowadzi, tylko ona musi być dopracowana. Natomiast Lewis był kompletnie zdruzgotany po tej dyskusji i stwierdził, że pani Anscombe zmiażdżyła go jako apologetę chrześcijańskiego, i w związku z tym on się zastanawia w ogóle, czy tę apologetykę dalej uprawiać, przynajmniej w takiej formie, w jakiej dotąd uprawiał. I faktycznie do końca życia raczej skupił się na kwestiach pobocznych, nie wprost apologetycznych, tylko na przykład na omawianiu kwestii miłości, w czterech miłościach, w książce właśnie pod oryginalnym tytułem The Four Loves, czy też na koniec życia już w opisywaniu swoich bardzo trudnych doświadczeń, w smutków, grief observed. Natomiast także to było różnie. Najpierw Lewis pisał bardzo dużo i bardzo szybko, zdawałoby się nie przejmując się kwestią krytyki, a nagle okazało się, że jakiś tam jeden argument trafił go prosto w serce.
0: W każdym z nas istnieje jednak coś takiego jak miłość własna.
2: No tak, być może też okazało się, że przestał być tym mistrzem debaty.
0: Trafił na lepszego.
2: Został zdetronizowany. I
0: niczym pan Musashi po przejściu całej Japonii wzdłuż i wszerz, po pokonaniu wszystkich przeciwników, został pokonany przez jakiegoś staruszka z motyką w ręku i stwierdził, że dopiero teraz musi się zacząć uczyć poważnie szermierki, i udał się na górę Fujiyama, by oddać się medytacją. Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
3: Historia Kościoła.
0: I ponownie jesteśmy przy mikrofonach, panowie Michał Gruszczyński i Jarema Piekutowski oraz ja, prowadzący Obrazy z Historii Kościoła, Marcin Bąk. Jesteśmy już po II wojnie światowej w naszej opowieści o jednym z barwniejszych chyba pisarzy, apologetów chrześcijańskich, jakim był Clive Staples Lewis. Pojawiły nam się tutaj listy starego diabła do młodego. Gdybyśmy spróbowali teraz na chwilę ogarnąć na potrzeby naszej audycji i dla wygody naszych słuchaczy, posegregować twórczość Lewisa, tą bardziej znaną. Nie mówimy tu o fachowych jego dziełach naukowych, które powstawały na potrzeby uniwersytetu, tylko tą twórczość bardziej znaną. Czy możemy pokusić się o kilka takich szufladek, które ułatwią nam rozmowę i orientowanie się w Lewisie? Narnia, czyli powieści dla dzieci, opowiadania dla dzieci, tak potocznie traktowane. To jest pierwsza szufladka.
2: To jest pierwsza rzecz. Druga, można powiedzieć już dla ludzi, dla osób jakby dorastających, dla starszej młodzieży, to jest trylogia kosmiczna.
0: Czyli literatura science fiction, jeśli można by tak powiedzieć.
2: I potem już literatura taka, można powiedzieć, taka stricte chrześcijańska, to są właśnie te listy starego diabła do młodego, które po prostu pisze krótko, jest właśnie tak, jak pan powiedział wcześniej, czy pan Jarema, o grzechu, ale o tym pełzającym złu.
1: Dobrze.
0: Tak, złu.
2: O pełzającym złu. I to są trzy te podstawowe rzeczy. Zresztą to zależy też, co komu pasuje, jaki typ literatury. I każdy przecież znajdzie w tych książkach coś innego. Dzieci, choćby nawet czytając, prawda, Narnię, 12-latek inaczej na to spojrzy niż osoba, która ma 42 lata.
1: Ja troszkę inaczej podzielił te dzieła Lewisa.
0: No właśnie.
1: Z jednej strony Narnia faktycznie jako jednak literatura dla dzieci to byłaby faktycznie szufladka osobna. Natomiast jeżeli chodzi o literaturę, o beletrystykę, to tutaj są... To są moim zdaniem nurty ze sobą splecione.

0: To znaczy ta tak zwana literatura chrześcijańska, czyli przede wszystkim listy Starego Diabła do Młodego, potem Toast Screwtape'a, ale także Podział Ostateczny, czy też Wielki Rozwód, bo taki byłby lepszy tytuł tego dzieła, to bym powiedział, że to jest w pewnym sensie jedno z trylogią kosmiczną. Natomiast jeszcze jest cały ten nurt naukowy, że tak powiem cięższy, gdzie między innymi Alegoria Miłości, różne eseje na temat literatury angielskiej i do tego nurtu dołączyłbym także Odrzucony obraz.
1: Wiem, że to jest nieco cięższy, ale wciąż jeszcze to jest popularyzacja wiedzy, prawda? To nie są monografie naukowe, to o czym tutaj rozmawialiśmy.
0: No są także. Na przykład nie wydana w Polsce właśnie Alegoria Miłości, The Allegory of Love, studium tradycji średniowiecznej.
1: Czyli to już jest takie ściśle jego praca naukowa. Szkoda, że nie wydana w Polsce. Myślę, że kolejny apel do tych, którzy nas teraz słuchają i być może mają wpływ na cykle wydawnicze i w ogóle na pomysły wydawnicze. Jest wciąż jeszcze mnóstwo rzeczy Lewisa, które warto by przetłumaczyć na język polski i wydać w Polsce.
0: No ja tu przed sobą mam z 10 jeszcze takich książek, na przykład Beyond Personality, czyli Poza osobowością, bardzo ciekawa pozycja gdzieś tam z dziedziny filozofii apologetyki, która nie została wydana, no i właśnie te rzeczy naukowe. Ale co ciekawe, w ogóle Lewis debiutował wierszem w 1919 roku, wierszem pod tytułem Death in Battle, śmierć na bitwie. No takim dość mocno bym powiedział, dość mocno patetycznym, zresztą wydanym tuż po wojnie, gdzieś tam jeszcze w tych powojennych klimatach, jako pewne odreagowanie. No, nie było...
1: Jego doświadczeń bezpośrednich.
0: Tak, tak. No niemniej nie była to literatura wielkiej próby, powiedzmy sobie.
1: I w ogóle z poezją chyba później, poezją przez siebie tworzoną, nie miał zbyt mocnych związków, raczej się w tym prozatorskim pisaniu wyżywał.
0: Niewiele znam udanych potem prób poetyckich Lewisa, w ogóle niewiele znam tych prób. Chyba z naszych trzech panów, o których mówiliśmy, to najbardziej gdzieś przy poezji pozostawał Chesterton. I chyba najlepiej mu to wychodziło, chociaż też nie było.
1: Tolkien też potrafił wiersze.
0: A no tak, to w obrębie samego Władcy Pierścieni są cudowne wiersze.
1: W polskim przekładzie najczęściej Włodzimierz Lewik. Chociaż i pani Maria Skibniewska parę razy też się wzięła za przetłumaczenie, nawet mową rymowaną, co przecież łatwe nie jest, bo jak się mówi, poezja tłumaczona może być albo wiernie, albo pięknie. Inaczej się nie da.
0: No niestety próbował się za to tłumaczenie brać także pan Jerzy Łoziński.
1: Oj, spuśćmy story na te story i pomówmy o Batorym.
2: Łozizmy. Tak. To jest wiadomo, co
1: Wróćmy może do naszego... Właśnie. Wróćmy do Lewisa. Wspominaliśmy już, że jego biografia nie jest taką biografią prostą. To nie jest biografia, którą dałoby się wsadzić w jakieś ramki modelowego świętego. Tak, jego życie osobiste też nie było łatwe. Miewał związki, tak, z paniami, nie zawsze w swoim wieku, czasem sporo starszymi. Najważniejszy etap jego życia to jest już bliżej końca, prawda? Postać, która wywarła spory wpływ na niego i postać ta pojawia się w filmie
2: Cienista Dolina.
1: Cienista Dolina, do którego wszyscy państwa tutaj namawiamy. Jeżeli kto nie oglądał jeszcze z Anthonym Hopkinsem, koniecznie obejrzeć trzeba. Film, który trudno nazwać biograficznym, bo to nie jest biografia Lewisa, to jest po prostu wycinek, ale szalenie ważny jego biografii. Myślę, że koniecznie trzeba na ten temat coś powiedzieć.
2: Film, proszę państwa, właśnie tak jak żeśmy już powiedzieli wcześniej, przedstawia zarówno i środowisko akademickie i zawiera fragmenty debat Lewisa, czas powstawania jego najsłynniejszego dzieła, czyli Narni, jednocześnie przykład właśnie, kiedy spotyka, byśmy powiedzieli, miłość swojego życia. I co jest bardzo ważne, to nie jest taka ckliwa miłość, tak jak my jesteśmy pokazani, prawda, przyzwyczajeni, że jest cukierkowo. To jest pokazana też miłość dojrzałego człowieka.
1: On ma już tam po 50,
2: jest
1: prawda?
2: Po 50, tak, on jest już tam, on jest renomowany, już profesorem. Jest pokazane, jaki wpływ ma ta osoba na niego i jak ten człowiek w pewnym momencie, że postanawia zmienić to swoje podejście. Co ja przez to rozumiem, że po prostu przestaje żyć, mówiąc kolokwialnie, na kocię łapę, a postanawia się ożenić.
1: Powiedzmy może parę słów o tej postaci, bo to też jest postać nietuzinkowa tej największej miłości życia. To jest Amerykanka, prawda?
0: Tak, jest to Amerykanka żydowskiego pochodzenia, bardzo związana zresztą z tą żydowską tradycją. Jest cudownie sportretowana właśnie w filmie Cienista Dolina, jako taka kobieta z jednej strony niesamowicie wrażliwa, niesamowicie emocjonalna, a z drugiej strony bardzo silna, bardzo odważna.
1: Taka trochę sufrażystka, feministka, taka nowoczesna, nie? Ona tam autem jeździ, jest tak ubrana jak na tamte czasy.

0: dość, rzekłbym, frywolnie, taka kobieta wyzwolona, niezwiązana tą męską, patriarchalną, opresyjną
1: tak,
0: kulturą.
1: Jest pokazane, jak
2: daj
1: ona...
2: nam nie, jednak, Panie Boże, takie feministki dzisiaj.
1: Tak, tak.
0: Właśnie.
1: Tak.
0: W każdym razie, ja taki obraz odniosłem, że to jest postać niezależnej kobiety, ale bardzo silnej i właśnie tak, jak pan Jarema powiedział, z drugiej strony bardzo wrażliwej. Ona ten świat widzi, jaki jest wokół niej. Jak wyglądają kwestie wiary tej kobiety? Szalenie chyba ważne dla całego tego plotu. Ona jest, tak jak pan Jarema powiedział, Żydówką, tak. Ale przechodzi na chrześcijaństwo.
1: Przechodzi na chrześcijaństwo, to jest też właśnie pokazane. Zresztą też, na co chciałbym też zwrócić uwagę, że kiedy ona właśnie przychodzi do tego słynnego już profesora Lewisa, ona nie rozmawia z nim, że prawda, z pozycji klęczącej, tylko jak z równym partnerem. To jest, proszę państwa, to jest naprawdę, ten film jest trudno powiedzieć, zresztą ta audycja nie ma mówić o filmie, tylko my chcemy zachęcić.
0: Ale film dobrze oddaje, tak. Uważany jest przez wielu biografów Lewisa za dobrze zrobiony i pokazujący tą rzeczywistość, ten fragment rzeczywistości dobrze, tak jak on wyglądał.
1: Tak, to jest, no to jest, ja nigdy nie lubiłem tak o filmach rozmawiać, bo uważam, że filmy powinno się oglądać, ale to jest jedno, czyli właśnie mamy pokazane jednak wpływ Lewisa także na ten apologetyzm chrześcijaństwa, że jednak musiał mieć coś w sobie, musiał mówić zajmująco, skoro osoba jedna nie to, że zmienia wyznanie, ale zmienia religię.
2: Czy J. David Mann związana gdzieś tam, jeżeli chodzi o tradycje rodzinne, z judaizmem była przez dłuższy czas komunistką i ateistką i właściwie w momencie, kiedy spotkała Lewisa, to już się nawracała na chrześcijaństwo, z tym, że no, była to, jak to się mówi, kobieta z przeszłością czy po przejściach, gdyż miała wcześniej męża alkoholika, który z dużą przemocą ją traktował i ona przyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych do Lewisa jako jego fanka w pewnym sensie. I to jest pięknie pokazane właśnie w filmie Cienista Dolina, gdzie ona z taką śmiałością staje przed nim. Widać, że gdzieś wewnątrz te emocje grają, bo to jest dla niej bardzo ważna postać, ale bardzo śmiało i momentami wręcz dyskutując z Lewisem, zaczyna tę rozmowę, a Lewis chyba miał słabość do takich właśnie silnych postaci kobiecych, do takich kobiet z charakterem, gdyż podjął ten dialog.
0: Ona przyjeżdża nie tylko z wielką estymą dla swojego mistrza, za jakiego uważa Lewisa, ale przyjeżdża też z tą przeszłością i z całkiem sporym, podrośniętym chłopczykiem.
2: Dwoma synami, Dawidem i Douglasem zresztą. Dawid został potem takim spadkobiercą całej spuścizny Lewisa.
0: No i faktycznie, tak jak panowie powiedzieli, między tym dwojgiem ludzi, to znaczy szacownym profesorem, a zarazem apologetą chrześcijańskim Lewisem, a tą kobietą po przejściach, kobietą z przeszłością, zawiązuje się autentyczna, prawdziwa miłość. Co świadczy o tym, że miłość, może ta prawdziwa, nie jest związana tak do końca z naszą cielesnością, nie jest związana z naszą metryką, z naszym wiekiem, tylko jest to, czy uczucie, czy też akt woli, jakby powiedzieli scholastycy za Arystotelesem, całkowicie niezależny od owych uwarunkowań i przypadłości zewnętrznych. Coś pięknego. Dla mnie coś pięknego.
2: Pani Moore, poprzednia kochanka, choć to akurat było w tajemnicy Lewisa.
0: A, to się nie liczy. Jak w tajemnicy, to się nie liczy.
2: Była od niego 25 lat starsza, ponad 25 lat. Natomiast Joy była od niego młodsza o 17 lat. Także było to w jego życiu coś zupełnie nowego. Oni mieszkali wtedy razem z bratem w domu, z bratem Warrenem w domu po pani Moore i Warren tak nie za bardzo był zwolennikiem tego, żeby tam się wprowadziła jakaś pani domu, ale myślę, że się szybko dogadali, bo to była osoba czarująca i potrafiąca zrobić bardzo dobre wrażenie na innych. Natomiast tu jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Otóż J. David Mann była ciężko chora.
0: To był też nowotwór, zdaje
2: tak,
0: się.
2: Tak, tak. To był nowotwór kości, co gorsza, czyli wyjątkowo
0: cierpiący.
2: Odmiana.
0: Umiera się długo, cierpiąc i do końca zachowując świadomość i czucie.
2: I Lewis, wiedząc to, zdecydował się całą swoją osobą i z wielką siłą na ślub z nią i ten ślub miał miejsce w szpitalu. No, można wręcz powiedzieć, przynajmniej tak spodziewano się, że było to łoże śmierci pani David Mann, późniejszej pani Lewis, ale mimo to on wziął z nią ślub i stał się cud w tym momencie, gdyż ten nowotwór przynajmniej na pewien czas się cofnął, czego lekarze się w żaden sposób nie spodziewali.
0: Czyli oni przeżyli jeszcze czas jakiś jako małżonkowie, chociaż no, mając ten wyrok śmierci gdzieś tam zawieszony nad łożem, ale z drugiej strony każdy z nas

0: go ma. Mhm. Tylko trochę dalej odsunięty.
1: Zresztą, jeśli chodzi o początkową fazę relacji między panią Davidman a profesorem Lewisem, też Tolkien był bardzo niezadowolony, że...
0: A no właśnie.
1: Tutaj... Że jego przyjaciel, no brzydko mówiąc znów...
0: Był zazdrosny. Tak,
1: zazdrosny, ale to jedno, ale że tak się prowadzi po prostu, bo Lewis, znaczy Tolkien, przepraszam państwa, on miał to właśnie tak, można powiedzieć, prosto ułożone, że jak jest kobieta, to musi być żona, prawda? To on tak trochę podchodził, to można powiedzieć, w sposób nawet ultrakonserwatywny, co oczywiście nie,

0: swój uniwersytet, na którym się wyżywał wspaniale, miał swoje kluby, na których się wyżywał właśnie jako ten...
1: Towarzysko
0: też. No tutaj nagle w ustabilizowane życie już panów w sile wieku, o ustabilizowanej pozycji społecznej, wtargnęła jakaś amerykańska żydówka, komunistka, która wyrwała nam naszego kolegę Luisa.
2: No, ja trochę się pokuszę też o psychologię. No, małżeństwo Tolkienów nie było jednak, zwłaszcza w późniejszym okresie, zbyt udane. Tam były różne problemy i być może ta zazdrość, o której pan redaktor powiedział przed chwilą, Tolkien zobaczył, że Lewis przeżywa drugą młodość, sam tej drugiej młodości nie przeżywał niestety. No być może to też zdecydowało, ale to były czasy, kiedy w kościele anglikańskim rozwody jako takie, czy też zawieranie nowego małżeństwa po rozwodzie nie było raczej specjalnie dozwolone, choć jasnych zaleceń w tej sprawie nie miał kościół anglikański i Tolkien po prostu traktował nowe małżeństwo Lewisa jako no, co najmniej niesakramentalne. Niemniej tego ślubu udzielił wielebny Peter Byte, więc to był taki trochę wyłom wobec tego, co w kościele wtedy się uznawało.
1: Zresztą to być może było też jest inne spojrzenie, że jednak tak jak panowie powiedzieliście, że w ustabilizowany świat, czyli w taki piękny, konserwatywny świat, wdarła się taka młoda siła. Całkowicie inny świat. I być może to też była lęk jakby. Co będzie potem z tym jego przyjacielem? Bo przypuszczam, że Tolkien do końca życia tęsknił jednak za Lewisem. Na pewno mu brakowało tych dyskusji.
0: I ciągle wierzył. Podobno do samej śmierci Lewisa, no jednak dużo wyprzedził w wędrówce na tamten świat do pana Lewis, swojego starszego jednak kolegę, trochę starszego Tolkiena. On podobno do końca wierzył, że jednak uda się do tego jedynego kościoła rzymskiego, katolickiego, apostolskiego nakłonić Lewisa, co się w końcu nie udało. Lewis dużo wcześniej z tego świata zszedł, ale zanim zszedł, zeszła jego małżonka. I to było bardzo ważne wydarzenie, które odbicie znalazło w literaturze i opowiemy sobie o tym za chwilę po przerwie.
3: Historia Kościoła.
0: I wracamy ponownie do naszej opowieści o barwnym literacie, barwnym twórcy, jakim był Clive Staples Lewis. Film, do którego kilkakrotnie już żeśmy sięgali we wspomnieniach, ci z Państwa, którzy nie oglądali, koniecznie obejrzeć muszą. Cienista Dolina zawiera w swoich końcowych oczywiście scenach śmierć tej największej miłości Lewisa i jego ogromną rozpacz. To jest chyba najbardziej wzruszająca, przynajmniej dla mnie, scena, kiedy apologeta chrześcijański, który pisze o cierpieniu, o śmierci, o przechodzeniu ze śmierci do życia, z życia do śmierci, doświadcza na własnym ciele, na własnej duszy, czym jest umieranie, czym jest cierpienie. Na mnie to zrobiło ogromne wrażenie i chylę kapelusza przed Sir Antonym Hopkinsem za wspaniałą grę aktorską.
1: Tak, to nie jest nawet rzemiosło, to już jest artyzm aktorski, to trzeba przyznać.
0: On nie był w tym momencie Lewisem, on nie grał Lewisa, on był Lewisem. I ponoć biografowie twierdzą, że to rzeczywiście tak było, że on naprawdę tą Amerykankę żydowskiego pochodzenia bardzo kochał i naprawdę bardzo cierpiał po jej śmierci.
2: Lata 1958-1959 były najpiękniejszymi latami w życiu Lewisa, przynajmniej on tak o nich mówił, gdyż wtedy Joy nie chorowała i właściwie...
0: To było po tej remisji nowotworu.
2: Właściwie nie wiadomo było, no oczywiście wiadomo, że mogła ta choroba powrócić, ale nie było wiadomo kiedy. I oni wtedy wybrali się też między innymi na 10-dniowe wakacje do Irlandii w 1958 roku.
0: Kraina dzieciństwa.
2: Tak, to było swego rodzaju spełnienie, po którym przyszedł potworny cios, który w bardzo wyważony i nieprzesłodzony sposób opisuje potem Lewis w książce Smutek, czyli The Grief Observed, czyli tak naprawdę powinno być to przetłumaczone jako obserwacja żałoby.
0: I teraz zastanówmy się chwilę, bo istnieje taka opinia, że to doświadczenie cierpienia, które w ogóle jest często wspólne dla wielu chrześcijan, w wielu hagiografiach świętych pojawia się taki wątek jak doświadczenie osobistego cierpienia, zarówno fizycznego, jak i duchowego, być może cięższego nawet niż to fizyczne, jest takim doświadczeniem, przez które Bóg ludzi przeprowadza. I że człowiek święty, prawdziwy święty, Hakadosz, wychodzi z tego jeszcze bardziej wzmocniony po takim doświadczeniu.

0: doświadczeniu. I niektórzy biografowie twierdzą, że to, co Louis pisał po tym doświadczeniu cierpienia, śmierci, odejścia jego ukochanej kobiety, było jeszcze bardziej dojrzałe niż to, co pisał wcześniej.
1: Myślę, że dotykamy tutaj w ogóle jednej z najważniejszych kwestii dla człowieka, czyli kwestii właśnie poradzenia sobie z cierpieniem. Kiedy ksiądz Tischner umierał też w męczarniach na...
0: To też był nowotwór.
1: Tak, na raka krtani, to podobno napisał na karteczce dwa słowa. Nie uszlachetnia. Tak, oczywiście odnosząc się w domyśle do cierpienia, gdzie bardzo często w przesłodzony sposób próbujemy powiedzieć, że cierpienie uszlachetnia. Ono nie uszlachetnia samo w sobie, natomiast kiedy czyta się smutek Louisa, to widać pewien proces uszlachetnienia, ale właściwie nie przez samo cierpienie, bo samo cierpienie równie dobrze mogłoby go doprowadzić do złorzeczenia światu, złorzeczenia Boga i Bogu i na pewnym etapie go do tego doprowadziło. On bardzo spokojnie o tym pisze. On pisze, że nie miał nigdy wrażenia, że Bóg nie istnieje podczas tego, co przeżywał, ale jeszcze gorzej, miał wrażenie, że Bóg istnieje i jest zły i on powoduje tę krzywdę. Także jego bluźnierstwo było dużo bardziej przejmujące niż bluźnierstwo wielu ateistów, a jednocześnie można powiedzieć, że było w jakiś sposób uzasadnione względem jego aktualnych wtedy emocji. Natomiast to, co później się stało, to było odpuszczenie i myślę, że to ten akt odpuszczenia, trudno powiedzieć, czy on był wywołany wolą, czy decyzją samego Louisa, czy też to po prostu do niego przyszło, tak, jako pewien...
0: Łaska.
1: Tak, jako pewna łaska, jako coś z zewnątrz, coś w procesie życia, coś od niego niezależnego. W każdym razie na pewno w momencie tego odpuszczenia stał się człowiekiem nie stawiającym oporu rzeczywistości, a więc człowiekiem mądrym i posiadającym pewien pokój wewnętrzny. W ostatnią niedzielę właśnie od pewnego kapłana dominikanina, ojca Janusza Chwasta, usłyszałem podczas kazania, że zło nie może wiele dać człowiekowi, może dać wesołkowatość, pieniądze, natomiast nie może dać pokoju wewnętrznego. I myślę, że w rezultacie tego cierpienia, które przeżył Louis, on ten pokój wewnętrzny zyskał, natomiast tak jak mówię, nie można tego tak łatwo traktować jako reguły, gdyż są ludzie, którzy pod wpływem cierpienia odchodzą od zmysłów i przeklinają cały świat i są zgorzkniali. Także tu trzeba zostawić to otwarte.
2: Tak, tutaj... Przykładem jest to, że po prostu Louis pozostał przy Bogu, prawda, że nie ogłosił apostazji, czy prawda, nie rzucił się być może nawet w wir jakiejś, prawda, sekty, czy jakichś tam łatwych uciech, nie wiem. Myśmy się to nazwali chiromancją, nie wiem, jakiegoś tam tworzenia ogródków, co jest też modne. Nie, on pozostał dalej przy Bogu. Czyli można powiedzieć, że jeśli cierpienie może nie tyle uszlachetnia, co spowodowało to, że on dojrzał jeszcze bardziej.
0: Bardzo mi się tu podoba to, co obaj panowie powiedzieli, żebyśmy byli ostrożni przy takim łatwym potraktowaniu cierpienia jednostkowego, cierpienia wielu ludzi. To jest taka prosta droga do uszlachetnienia się. Nie, ona nie zawsze prowadzi do uszlachetnienia i nigdy nie jest prosta. Jest takie ludowe powiedzonko, kogo Pan Bóg kocha, tego doświadcza. Tutaj ksiądz Kaczkowski, niesamowity człowiek, dotknięty też ciężkim cierpieniem, ciężką chorobą, mówi wprost, to jest nasza biologia. Choroba to jest nasza biologia, to nie jest ani dopust Boży, ani łaska Boża. Pytanie, co my z tym zrobimy, tak? To jest ważne. Co zrobimy z czymś, co otrzymujemy i traktujemy jako dar od Boga, ale czy od losu, tak? Ktoś dostaje talent muzyczny, czy jakikolwiek inny talent, co z nim zrobi? Ale tak samo, co z trudnym doświadczeniem. Samo w sobie, no, jest neutralne, można by powiedzieć, choć ciężko się to zapewne słucha teraz ludziom, którzy są cierpieniem doświadczeni, powiedzieć im, że to jest neutralne. Ale jest to nasza biologia. Każdego z nas może dotyczyć i wielu dotyczy. Natomiast pytanie, jakie podejmiemy decyzje? I tutaj pan Jarema wyraził wątpliwość, że nie wiadomo, czy była to kwestia decyzji Louisa, to jak on się zachował już po doświadczeniu cierpienia, śmierci jego najbliższej, ukochanej kobiety, czy też była to właśnie jakaś łaska, która do niego przyszła z zewnątrz. No, święty Tomasz z Akwinu, za wszystkimi Arystotelikami, bo sam też Arystotelikiem był, jednak stawiałby tutaj na wolę.
1: Także... Znaczy, na pewno to też była konsekwencja tego, w jaki sposób Louis żył dotąd i konsekwencja bardzo wielu wyborów dobrych, wyborów idących w stronę afirmacji życia, a nie przeklinania go. Myślę, że być może on po prostu znalazł się na takim torze, gdzie ze względu na to, jak żył dotąd, to on to cierpienie po prostu przetrwał. Natomiast no, myślę, że każdy wybór podejmowany nawet w dużo wcześniejszym okresie miał na to wpływ. Czy my ten świat oplujemy, odrzucimy, powiemy, że on jest nam wrogi, czy też będziemy starali się kochać. I też wtedy w sytuacji próby to wychodzi.
0: Łatwiej przyjmować nam decyzje, nazwijmy pozytywne, zbożne, wtedy, kiedy mieliśmy pewien nawyk podejmowania takich decyzji wcześniej. Trudniej nam będzie powiedzieć nie Bogu, jeśli do tej pory mówiliśmy tak.
2: Na pewno też duży wpływ miało to, co nieraz żeśmy już wspominali, to podejście jednak racjonalne do niego, ale to ten pozytywny racjonalizm jednak, że żeby nie odrzucać tego Boga. Widocznie doszedł do wniosku, tak jakśmy powiedzieli, że jest jakiś dopust Boży, jakaś próba, którą on musi w jakiś sposób przejść, a co on z nią zrobi, to jest jego wybór. Czyli znów byśmy powiedzieli, w takie jakby wtrącenie katolickie, wolna wola człowieka. I to jest też piękne i też trzeba o tym pamiętać.
1: Louis całą walizkę argumentów usprawiedliwiających Boga opisał w książce Problem cierpienia, The Problem of Pain, bardzo dużo lat przed śmiercią Joy, przed cierpieniem, które sam przeżywał i które ona przeżywała. I to jest bardzo ciekawe, bo moim zdaniem właśnie Problem cierpienia należy czytać jednocześnie właśnie ze smutkiem, z Grief Observe, czyli z jednej strony cała walizka argumentów, ale one w tym momencie, kiedy ból był największy, to nie przemawiały. Natomiast w momencie, kiedy Louis zaczął odpuszczać, to te argumenty wróciły i one w pewnym sensie wskoczyły na swoje miejsce. Także ta cała argumentacja, co prawda, nie pomoże nam, żeby nas mniej bolało, ale w pewnym momencie, jeżeli my na gruncie życiowym to przerobimy, patrząc na Louisa, to być może jest ona w stanie gdzieś tam wskoczyć na swoje miejsce i pomóc coś trochę lepiej zrozumieć.
0: Jak to powiedziała jedna moja znajoma, którą sobie bardzo cenię i jej mądrość też bardzo cenię, po ciężkim doświadczeniu i po cierpieniu życiowym rany zawsze zostają zabliźnione, ale zostają. I nie o to chodzi, żeby starać się je zapomnieć, ale żeby z nimi żyć, bo na tym to nasze życie polega. Życie Louisa po śmierci jego ukochanej żony nie trwało już zbyt długo, prawda?
1: Dwa lata.
0: To jest też coś niesamowitego. Jak na warunki brytyjskie żył stosunkowo krótko, prawda? 60 parę lat i już się z tego świata zabrał.
1: No tak, rok, znaczy tak naprawdę trzy lata dłużej niż Chesterton. Z tym, że nie był, że tak powiem, takiej masy ciała jak Chesterton.
0: Prowadził trochę zdrowszy tryb życia. No palił chyba też trochę fajkę, cygaro. Jak chyba
1: znaczy on akurat papierosy palił. Ja tam w poprzedniej audycji o Chestertonie pamiętam, mówiłem, że on palił papierosy, ale Chesterton papierosy palił rzadziej niż cygara. Natomiast Louis faktycznie był takim palaczem odpalającym jednego od drugiego. Ale jakoś tam, ale uwielbiał pływanie, uwielbiał długie spacery.
0: Nie przejadał się.
1: Tak, nie przyjadał się, w przeciwieństwie do Chestertona, lubił sport. No natomiast też uprawiał na pewno siedzący tryb życia, można powiedzieć. I gdzieś pod koniec, znaczy na początku lat 60. zaczęły się jego problemy z nerkami, potem z sercem. I tak w 63 roku, podobnie jak się urodził, czyli w listopadzie, zmarł.
0: Listopad dla Irlandczyków niebezpieczna pora. Można by sparafrazować klasyka. Umarł jeszcze przed tą wielką falą przemian, jakie przetoczyły się przez uniwersytety Stanów Zjednoczonych, zachodniej Europy. Falą przemian, która w jakiejś mierze uderzała w ów fundament, w owo Tao, tak, o którym pisał i którego bronił. Pokuśmy się tutaj o próbę takiej historii alternatywnej. Jak sądzicie, jak radziłby sobie w roku 68, w oku cyklonu tych przemian kontrkulturowych, jak Louis starałby sobie radzić, jakie wyszukiwałby argumenty, jak stanąłby wobec tych wielkich przemian?
2: No na pewno by się przeciwstawił, ale mam tu jak najbardziej pesymistyczną wizję, ponieważ zostałby pewnie wysłany na wcześniejszą emeryturę, jako ten symbol tego, byśmy, dzisiaj to się na to mówi, nie wiem, byśmy go, używając dzisiejszych określeń, takich najgorszych, że byłby moherem, nie wiem, zaściankowcem i tak dalej. Na pewno by mu zasugerowano, że dla jego dobra i tak dalej, panie profesorze. Na pewno, bo on walczył w sposób właśnie stary, staroświecki, w ten, tak jakżeśmy mówili, w ten sposób tych dżentelmenów brytyjskich.
0: Posługując się arystotelesowską logiką.
2: Logiką, tak, bogatym słownictwem.
0: Zasada przyczynowości, dwuwartościowa logika i tak.

0: dalej.
1: Tak, nikogo by starał się nie obrazić, prawda, nawet jeśli by używał mocniejszego słowa, to na pewno nie, to nie byłby to wulgaryzm, także...
0: Ja bym troszkę inaczej podszedł do tej sprawy, troszkę bardziej optymistycznie, bo tak naprawdę rewolucja kontrkulturowa roku 68, mam na myśli przede wszystkim rewolucję hipisowską w Stanach, może w mniejszym stopniu tą rewolucję, która na europejskich uniwersytetach miała miejsce, to jednak nie do końca była dokładnie przeciwko temu, co głosił Lewis, bo zwróćmy uwagę na to, że jedną z kultowych książek na przykład hipisów w tamtych czasach był Władca Pierścieni Tolkiena, więc myślę, że ten podział... On przechodził gdzieś w poprzek, bo zarówno w tym systemie, który hipisi i kontrkulturowcy krytykowali, były pewne elementy, z których wyrósł Lewis i z którymi się utożsamiał, jak i w tej krytyce, bo ten system obejmował to wszystko, co stworzył zwłaszcza schyłkowy wiek XIX, a więc to mechanistyczne, pozytywistyczne widzenie świata i człowieka, brak otwarcia na emocje, na miłość. Także myślę, że Lewis byłby w stanie docenić, zarówno skrytykować złe strony tej kontrrewolucji, jak i tej rewolucji, jak i dobre strony tej rewolucji.
1: Tak, ale co nie znaczy, bo tak jak pan powiedział, no, Tolkien był symbolem tej epoki, prawda? Zwłaszcza Władca Pierścieni. A nie wiemy nic, jak podchodzono w kulturach hipisowska, jak podchodziła do dzieł
2: znaczy,
1: Lewisa.
2: Narnia, o ile mi wiadomo, była raczej pozytywnie, ale znowuż właśnie, dlatego, że dostrzegano tą warstwę, z kolei krytykowaną właśnie przez wielu krytyków i Tolkiena, i Lewisa, tego sentymentalizmu, tego oderwania od rozumu, powrotu do błogich lat dziecinnych. Natomiast mnie wydaje się, i w ogóle nie przywołaliśmy tutaj bardzo poczytnego w tej chwili Neila Gaimana, ani Davida Pullmana, twórców współczesnych, którzy odwołują się, zarazem krytykując twórczość Lewisa, gdzie jest ta krytyka, powiedziałbym, rdzenna tego, co w Lewisie mnie się najbardziej podobało, owego Tao, owego fundamentu kulturowego. Ja spotkałem się niedawno z takim ciekawym zwrotem fallogocentryzm. To jest bardzo ciekawe pojęcie, które pojawiło się nie pierwszy już raz, ale stało się popularne w książce Judith Butler Uwikłani w płeć. To jest w tej chwili Biblia ideologii gender i jedna z tez, jaka tam się pojawia, to taka, że nasza cywilizacja została właśnie stworzona przez białych, w większości heteroseksualnych mężczyzn i logika również została przez takich mężczyzn stworzona. W związku z tym logika jest w gruncie rzeczy narzędziem opresji kogo? Tych klas posiadających, tych białych, heteroseksualnych mężczyzn nad wszystkimi innymi, w tym także kobietami. Ponieważ Lewis w moim odczuciu bardzo silnie bronił owego fallogocentryzmu, tak? To jest połączenie dość absurdalne słowa fallo z greckiego z logos, tak? On bronił tego fundamentu cywilizacyjnego. W całej kontrkulturze jest silna walka z owym fundamentem, tak, z logiką. Przypomnijcie sobie, panowie, że jednym z haseł rewolucji 68 roku to było hasło zabrania się zabraniać, które tak naprawdę jest parafrazą tego, co powiedział Saint-Just w roku 1793, w czasie największego terroru jakobińskiego. Nie ma wolności dla wrogów wolności. Tak? Czyli wszyscy ci, którzy próbują bronić starego ładu, bardzo szybko poznają się z towarzyszką, z obywatelką, przepraszam, gilotyną. Dlatego wydaje mi się, że tutaj Lewis byłby potraktowany jako jednak ten wróg postępu i być może spotkałby się z dużo ostrzejszą krytyką za życia swego jeszcze, gdyby żył. Nasza audycja ku końcowi już powoli zmierza. Myślę, że jak zwykle w tej części audycji poproszę panów o to, żebyście podzielili się z naszymi słuchaczami dwoma poradami. Po pierwsze, co czytać, w jakiej kolejności czytać, od czego zacząć, jeżeli ktoś na przykład w ogóle jeszcze nie miał do czynienia z żadną twórczością Lewisa. Po drugie, gdzie można znaleźć informacje na temat w ogóle Lewisa? Jakieś portale, jakieś strony fanów Lewisa, tak? Czyli gdzie zwiększać wiedzę o Lewisie. Ale zacznijmy od tej literatury, od czego

0: zacząć samą przygodę z jego twórczością.
1: No to wie, Narnia to jest, wydaje mi się, że to jest niepodważalne, że od tego każdy powinien zacząć przygodę. Następnie, tu już właśnie możemy się zastanawiać, co dać dalej. Czy dać trylogię kosmiczną, czy listy starego diabła do młodego. Kiedy czytać? No bo też jest to ważne. Ja zawsze polecam swoim uczniom, żeby na przykład czytali listy starego diabła do młodego w okresie Wielkiego Postu. Tak jak zimą, bo mówię to o swoim przykładzie, najlepiej mi się czyta właśnie Władcę Pierścieni, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak mi to pasuje. Także Lewis jest na ten czas Wielkiego Postu, a następnie Narnia, zwłaszcza pierwsza część, jest to już czas Wielkiej Nocy, prawda? Okresu zaraz po Wielkiej Nocy. Od tego można zacząć. Czyli na pewno te trzy pozycje trzeba jakoś się zapoznać. No, tak jak pan Jarema mówił, Wielki Rozwód. Także wspaniała rzecz, proszę państwa, i dla tych, co nie lubią czytać.
2: Bo krótka.
1: Niewielka książeczka, także można nawet w kieszeń kurtki, bluzy schować, przeczytać w autobusie, w tramwaju, w metrze. To nam daje też możemy się z tym zapoznać. Film na pewno. Proszę obejrzeć Cienistą Dolinę i naprawdę proszę obejrzeć te trzy części Świata Narni, żebyśmy chociaż potem mówili, co jest lepsze. Czy lepsze dalej są książki, czy jednak film? Czyli co jest ważniejsze, papier, czy używając może starego określenia, no ale jesteśmy wśród konserwatystów, celuloid.
2: A ja bym powiedział trochę inaczej. Celuloid chyba nie.
1: Celuloid, przepraszam, skróciłem. Przepraszam bardzo państwa.
2: W skrócie.
1: Tak.
2: Tak, ja bym powiedział inaczej, dlatego że moi rodzice kupili jedną część Narni, kiedy miałem chyba 10 lat i ona akurat wyszła i to był Siostrzeniec Czarodzieja. Ja nie mogłem się w ogóle przebić przez pierwsze parę stron, także te Narnie kompletnie odłożyłem, więc jeżeli dla kogoś to jest zbyt staroświeckie, napisane tak, albo ktoś już, że tak powiem, wyrósł z Narni, to proponuję, żeby od niej nie zaczynał. Może zacząć paradoksalnie, chociaż to ja wiem, że to łamie wszelkie zasady, mówiąc o czymś takim, może zacząć od ostatniego tomu trylogii kosmicznej, czyli od tej Ohydnej Siły, bo to jest książka, którą da się czytać, nawet jeżeli nie zna się dwóch pozostałych, nawet tym ciekawiej się dwie pozostałe wtedy odczyta, a jest to książka, której odniesienia do współczesnego życia i której takie psychologiczne elementy są po prostu tak uderzające i tak jasne, że ona powinna zrobić wrażenie na każdym, kto trochę interesuje się tym, co się dzieje ze współczesnym światem. Jeżeli ktoś lubi eseje i to takie odnoszące się bezpośrednio do życia, no to polecam Cztery Miłości, bo miłość no to jest kwestia, z którą każdy z nas ma w pewnym momencie do czynienia. Natomiast dzieci oczywiście do czytania Narni zachęcać. Jeżeli tylko złapią, no to tylko się cieszyć, bo to znaczy, że będą miały dobry punkt startowy.
1: Jeszcze jedno, może to nie jest związane bezpośrednio z profesorem Lewisem, ale polecam też posłuchać zespół szwedzki Narnia. To jest melodyjny metal, power metal. Proszę państwa, z tekstami chrześcijańskimi. Także to bym poleciał. Narnia po prostu. Co jeszcze? Powstało też parę płyt zainspirowanych literaturą profesora Lewisa. Myśmy właśnie z panem Jaremą rozmawiali przed wejściem do studia. Płyta amerykańskiego zespołu King's X, Out of the Silent Planet, czyli pierwsza część trylogii z Milczącej Planety. Może też tego, mówię, to proszę też posłuchać.
2: Jeżeli ktoś nie ma alergii na chrześcijaństwo, niech czyta listy starego diabła do młodego, a nawet jeśli ma alergię, niech spróbuje, bo nawet jeżeli nie wierzy w osobowego diabła, to pokazuje ta książka, w jaki sposób zło rozprzestrzenia się w ludzkim życiu.
1: Tak jest. Nawet niech zacznie od wstępu, bo tam też jest napisane, że diabeł zwycięża wtedy, kiedy go albo się powiększa jego istotę, albo kiedy go się całkowicie ignoruje.
0: Nie pozostaje mi nic innego, jak namawiać państwa do lektury. Moimi państwa gośćmi byli w dzisiejszej audycji pan Jarema Piekutowski.
2: Do widzenia, panie redaktorze, do widzenia państwu, życzę dobrej nocy.
0: Oraz Michał Gruszczyński.
1: Dziękuję bardzo panom. Dobrej nocy państwu i dobrych chwil z dobrą literaturą i dobrą muzyką.
3: Historia Kościoła.

0: Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Miło mi się z wami przywitać. Michał Poklękowski. Witam i zapraszam. Co łączy, a co dzieli Polskę oraz Indie? Czego moglibyśmy nauczyć się od mieszkańców tego potężnego azjatyckiego kraju? Czego oni mogliby nauczyć się od nas? Czy Indie to kraj bezpieczny dla turystów? Jakie mity, jakie stereotypy go dotyczą? Czy da się i jak pogodzić w ogóle różnice kulturowe, na przykład w międzynarodowym zespole pracowników? Jest wiele wątków, które dzisiaj poruszymy. Mam nadzieję, że was zaciekawią. Wątków połączonych wspólnym mianownikiem. Moim i waszym gościem jest Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka i ekspertka do spraw Indii. Klaudia specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z Indii i jest autorką książki Masala at Work. To przewodnik po współpracy z Indusami. Witam ciebie w gościnnych progach drogowskazów, Klaudio.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Dlaczego Indie fascynują Polki i Polaków? Dlaczego zafascynowały ciebie? Od tego zacznijmy może.
2: Czy Polki i Polaków, czy mnie? Bo myślę, że ta odpowiedź może być różna, dlatego że...
1: No nie wszystkich oczywiście, nie generalizujemy, prawda? Ale jednak jest liczne grono Polek i Polaków, które to, no, jest zachwycone Indiami, tak? Tak to nazwijmy.
2: Chyba wyszłabym od tego, że Indie są po prostu bardzo, bardzo różnorodne. Ja wiem, że to brzmi jak klisza, kraj kontrastów, słyszymy to wszystko, ale Indie rzeczywiście są różnorodne i nawet jak spojrzysz, wiesz, na ten kraj, jak on jest wielki, różnorodny i geograficznie, i językowo, i kulturowo, i więc z takiej perspektywy nas, Polaków, którzy też coraz częściej tam podróżują, myślę, że przede wszystkim mają dużo do zaoferowania, tak, bo jeżeli chcesz pojechać w Himalaje, to możesz, na południe, gdzie są piękne krajobrazy, możesz, jeżeli szukasz duchowości, to znajdziesz, jeżeli szukasz miast, to znajdziesz, więc Indie naprawdę dużo mogą zaoferować, ktoś się może fascynować Bollywoodem, ktoś jogą, ktoś po prostu doświadczeniem, bo myślę, że to Indie dużo dają. Mhm. Coraz bardziej podróżujemy dla doświadczeń, a nie tylko, żeby kolejny hotel z basenem zobaczyć, więc ja. No Indie na pewno nie zostawią cię obojętnym. Mhm.
1: A jak wynika, Klaudio, z twojego doświadczenia? Co przyciąga Europejczyków, tak, nas, tak, do Indii właśnie, zabytki, nie wiem, egzotyczna przyroda, street food, chociaż tutaj akurat są skrajne opinie w zachodnim świecie na temat indyjskiego street foodu, odmienna kultura, nie wiem, sztuka, co jest na szczycie tej piramidy, tych takich przyciągających magnesów, tak, dlaczego Indie są też coraz bardziej popularnym kierunkiem podróży?
2: Ja myślę, że to może być to wszystko naraz.
1: To, co wymieniłem.
2: I to, że w obrębie tych wszystkich rzeczy, które wymieniłeś, przynajmniej na pierwszy rzut oka nam się nasuwa, że to jest inne. Bo jak się poszuka, to pod spodem też znajdziemy dużo podobieństw i ja to lubię podkreślać, bo jak ja się zajmuję, wiesz, różnicami kulturowymi, to się skupiamy na różnicach często, a my Polacy, zwłaszcza w kontekście Europy, znajdziemy z Indiami też dużo podobieństw, ale jednak na pierwszy rzut oka, a czasami też głębiej, to jest jednak bardzo inne. Czy jedzenie, czy klimat, czy ludzie, czy kultura, czy architektura, że jednak ciągnie nas do tego, co inne, co jakoś pokazuje inną stronę.
1: Ale rozmawiamy bez cenzury, Klaudio, do tego ciebie zachęcam, jak wszystkich moich gości drogowskazów. Indie mają też oczywiście, jak każdy kraj, jak Polska również, tak, swoje słabsze strony. Czy je też dostrzegasz, tak? Co wymaga naprawy w tym konkretnym kraju twoim fachowym okiem?
2: Ja myślę, że jest bardzo dużo takich rzeczy i wiesz, ja też nie lubię romantyzować rzeczy, które są trudne i myślę, że bardzo Indie dobrze. Ciągle się mierzą z, też jako kraj, jako społeczeństwo, z ogromem problemów i takich trudności i czasami to widzą bardziej, czasami to widzą mniej, ale... Pierwsza rzecz to jest właśnie to, że ciągle bardzo dużo kontrastów i biedy, tak? Czyli Indie z jednej strony lubi się podkreślać, że są coraz bardziej nowoczesne, rozwijają się, tylko zawsze drugą stroną medalu tam jest, że jednocześnie też rosną kontrasty i bieda na przykład, tak? Kwestia relacji, na przykład tego, że relacje w Indiach są ważne, że Indie są mocno relacyjne, no ale drugą stroną medalu często jest też korupcja na przykład, nie? Mhm. Więc na przykład to indyjskie, to się nazywa Jugaad w Hindi, czyli taka pomysłowość, innowacyjność, kreatywność, że potrafią z wielu problemów, dla wiele problemów znaleźć rozwiązanie, często przy ograniczonych zasobach. To się świetnie przydaje, ale też wiąże się z tym, że czasami kompromisem jest jakość. Więc tak, Indie to jest ciągle kraj, który z wieloma rzeczami się mierzy.
1: A czego koniecznie Europejka, Europejczyk, Klaudio, powinien w Indiach doświadczyć? Bez jakich wspomnień? Po prostu no nie można z tego kraju wracać.
2: Trudne pytanie, powiem ci, bo
1: specjalistą.
2: Ja myślę tak, ja myślę, że znaczy, jeżeli nie pojedziesz do Indii w takim bardzo hermetyczny sposób, bo znam ludzi, którzy pojechali i tylko klimatyzowany hotel i tak dalej. Jeżeli wyjmiemy coś takiego i rzeczywiście wyściubisz nos poza pewnej bańki, co nie jest trudne, bo to Indie cię dopadną. Nawet jak się będziesz chciał chronić, to Indie i tak cię dopadną. Nawet jeżeli to będzie hermetyczna podróż biznesowa między, wiesz, biurem i hotelem, to ciągle gdzieś tam cię dopadną. Ale jeżeli się troszeczkę jeszcze wyściubisz bardziej niż to, to Indie po prostu tak czy inaczej będą dla ciebie doświadczeniem. I ja lubię mówić, że Indie odbiją to, co ty i tak tam do Indii przywieziesz. Że trochę będą takim lustrem ciebie samego. Więc zależnie obnażą coś, co w sobie nosisz. Teraz zależnie, co ty tam przywieziesz, to Indie to obnażą.
1: Z jakimi też oczekiwaniami tam się pojedzie, prawda? Uprzedzeniami na przykład, tak? Stereotypowym jakimś podejściem i tak dalej.
2: Tak, ale też założeniami na temat świata, tego, co jest dobre, co jest złe, co jest efektywne, co jest nieefektywne, wiesz, jak różne rzeczy powinny działać. To, co do Indii przywieziesz, to Indie to, mówiąc ze Staropolska, zchallenge'ują pewnie w jakiś sposób, nie?
1: No dobrze, to idźmy dalej. To co dla przedstawicieli tak zwanego świata zachodniego, Klaudio, może być absolutnym szokiem, takim nawet kulturowym, poznawczym podczas pobytu w Indiach? Co i dlaczego? Bo wiesz, bo w sieci jest mnóstwo filmów, nie wiem, brud na ulicach, prawda? Ludzie, którzy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne, prawda, gdzieś tam w kątach, w ogóle bezpardonowo. Ludzie na dachach pociągów, na przykład przepełnionych już do granic wytrzymałości. Taki wizerunek Indii też mamy w przekazie, nie tylko medialnym.
2: No bo takie Indie istnieją. Takie Indie istnieją. Ja myślę, że to nie jest kwestia, czy Indie są biedne, czy bogate, nowoczesne, czy jakoś tam zacofane, bo Indie są w wielu aspektach i takie, i takie. Ja myślę, że to, co nas uderza często, jak przyjeżdżamy z Europy, to że tam bardzo łatwo jest tego kontrastu doświadczyć naraz. To znaczy, że tam jest dużo mniejsza segregacja biedy od bogactwa. Na przykład obrazowo możesz mieć, wiesz, walący się sklepik albo już ten, posłużę się przykładem slumsu, tak? Slums obok bogatych dzielnic, biedny sklepik obok pięknego centrum handlowego, tak? Więc tam nie ma tej takiej segregacji mocno. Wiadomo, są bogatsze dzielnice, biedniejsze, tak jak wszędzie, ale dla nas często

0: To jest uderzające to, że tam się nie da uciec przed pewnymi aspektami, bo one są razem, blisko, połączone.
1: Internautki, internauci, Klaudio, planujący podróż do Indii, często pytają w sieci, czy jakoś specjalnie trzeba się przygotować do pobytu tam, w tym potężnym kraju. Jak się też zachowywać na miejscu, żeby nikomu się nie narazić naszym zachowaniem, europejskim zachowaniem, tak? Czy miałabyś jakieś praktyczne wskazówki?
0: Czyli ja myślę, że tak. Na pewno od takiej strony sprawdzić sobie, jakie szczepienia mogą ci się przydać. I tu są różne podejścia, bardzo zachowawcze, bardziej liberalne. Ja jestem za tym, żeby na pokarmowe rzeczy się na przykład zaszczepić, więc jako takie niezbędne minimum, bo to też zależy, jaki to będzie rodzaj podróży, bo wiesz, jeżeli ty masz zamiar spać w namiocie w Himalajach, gdzieś tam się szwendać i błąkać, to to jest trochę inny rodzaj ewentualnych zagrożeń, niż jak będziesz gdzieś tam podróżować z biurem podróży na przykład, nie? Więc to też trzeba sobie odpowiedzieć, jaki rodzaj podróży to jest, więc od takiej strony, nie? Myślę, że jeżeli chodzi o takie różnice kulturowe, których turysta może doświadczyć, czy turystka, to trochę się nastawić na to, że zależnie od tego, gdzie się będzie, ciągle będzie się pewną atrakcją ze względu na kolor skóry. Że to ciągle jednak w Indiach czuć. W metropoliach mniej, w mniejszych miejscowościach bardziej, ale że ludzie się mogą na ciebie gapić po prostu. Raczej nie ma tam tej takiej nachalności, bo tego się często ludzie obawiają, bo jak podróżują do niektórych krajów, że się ich nagabuje na przykład. W Indiach jest tego mniej, mam wrażenie, że rzeczywiście aż tak bardzo nie jest przekraczana ta twoja sfera osobista.
1: W Afryce to jest problem.
0: Częściej to będzie patrzenie się z dystansu, czasami mogą cię poprosić o zdjęcie na przykład, więc bardziej w takich kwestiach. Kontakt wzrokowy jest na przykład taką ciekawą, dla mnie na przykład był takim wtopą, jeżeli mogę powiedzieć o jakiejś takiej wtopie, którą miałam na początku, to że ja jestem jednak nawykła do kontaktu wzrokowego, nawet gdzieś tam z obcymi ludźmi, targ, sklep i tak dalej. Życzliwy, sympatyczny. W Indiach trzeba uważać międzypłciowo na kontakt wzrokowy, bo on może sugerować zainteresowanie większe niż było to twoją intencją, więc...
1: Rozumiem.
0: Więc ostrożnie z kontaktem wzrokowym, z uśmiechem, z taką... Znaczy generalnie uśmiech, życzliwość, tak, tylko mieć na uwadze, że to też może być inaczej interpretowane.
1: Rozumiem. A czy Indie, to idźmy jeszcze dalej, czy Indie są bezpieczne dla turystów, Klaudio, a zwłaszcza dla kobiet? No niektóre źródła piszą wręcz o tak zwanej straszne zupełnie kulturze gwałtu w tym kraju. Czy faktycznie Indie mają potężny problem z przemocą seksualną? Poproszę o taką odpowiedź bez cenzury.
0: Mają, tylko niekoniecznie w tym sensie, w jakim się to nagłaśnia u nas, bo oczywiście tak, zdarzały się i dalej się zdarzają gwałty na turystkach gdzieś tam z Europy czy z Zachodu, ale Indie rzeczywiście mają problem z przemocą i z gwałtami, tylko że w większości są to gwałty w obrębie rodzin.
1: Oczywiście,
0: od osób,
1: tak,
0: które...
1: słyszałem.
0: Więc tu tak, tu to jest ogromny problem i tu nie ma co koloryzować. Natomiast odpowiadając na to twoje pierwsze pytanie, czy Indie są bezpieczne, ja z dużą pewnością mogę powiedzieć, że mogą być. To znaczy, można spokojnie tak sobie zorganizować wyjazd do Indii, nawet będąc kobietą, nawet jadąc solo. I mówię to też z doświadczenia, bo jeżdżę do Indii sama często, żeby on był bezpieczny. I wcale nie trzeba, tak jak mówię, trzymać się bańki, hotel, taksówka, coś, bo naprawdę to można z głową bardzo łatwo zorganizować. Więc ja nie mam, osobiście ja nie mam poczucia, że Indie na każdym rogu czyhają na ciebie zagrożenia. Oczywiście granice rozsądku, tak? Czyli troszeczkę być może inny rodzaj uważności niż, ja to też zwłaszcza lubię mówić w kontekście Polski i tego, że my być może mamy tu taką trochę inną bańkę bezpieczeństwa. Ja na przykład mieszkam w Krakowie na co dzień i do mnie dotarło dopiero po czasie, że to, że ja mogę sobie z imprezy wracać od którejś nad ranem autobusem, komunikacją miejską i bezpiecznie dojść do domu i czuć, że to jest naturalne i normalne, nie wszędzie na świecie jest...
1: Trzeba mieć to z tyłu głowy.
0: Tak, ale absolutnie uważam, że trzeba też mieć taką trochę, wiesz, to trochę tak jak z wypadkami samolotowymi, że my się boimy latać samolotem, bo każdy taki wypadek jest nagłaśniany, tylko statystycznie, jak często to się dzieje, tak? Statystyki gwałtów dla krajów takich jak Stany, czy dla wielu krajów europejskich są znacznie bardziej alarmujące niż dla Indii, jeżeli chodzi o turystów.
1: I ostatnie pytanie na koniec pierwszej części naszego spotkania w studiu, Klaudio. Czy mieszkańcy Indii, tych, których spotkałaś w swoim życiu zawodowo, prywatnie, cokolwiek wiedzą o zachodnim świecie, także, a może zwłaszcza o Polsce, czy patrzą na nas wyłącznie jako, nie wiem, kierunek migracji ekonomicznej, biznesowo na nas patrzą? Co migranci z Indii

0: konkretnie mogą dać Europie? Co mają do zaoferowania twoim zdaniem? Pewnie będzie subiektywna opinia, może też oparta jakieś wskaźniki przebadane naukowo. I czy łatwo na przykład Indusi się asymilują tutaj, powiedzmy, w tak zwanym zachodnim świecie?
1: Nie wiem, na które pytanie najpierw.
0: Jest ich sporo.
1: Jest ich sporo.
0: Możesz nawet na połowę odpowiedzieć tylko.
1: Postrzeganie mnie czasami uderza, bo to pewnie będzie zależało. Spotkałam się z osobami, które gdzieś tam, osoba, od której najmniej bym się spodziewała, że będzie Polskę kojarzyć jakiś pan na targu, który pytał, skąd jestem. Jak powiedziałam, że z Polski, to okazało się, że kojarzy, nie wiem, papieża czy jakiegoś pisarza z Polski. A są osoby, i z tym na przykład się często w Indiach spotykam, że oni patrzą na Europę jak na jeden kraj. Jak zresztą my też tak patrzymy na Indie. No, Indie są jednym krajem, ale więcej sensu miałoby myśleć o Indiach jako o kontynencie. I bardzo często dla Indusów Europa to jest, że ktoś jest z Europy, a poszczególne kraje są trochę jak Stany w Indiach, nie? Więc niekoniecznie dużo wiedzą o Polsce samej w sobie konkretnie, nie? Bardziej mają jakiś obraz Europy, a poszczególne kraje to jest gdzieś już tam, albo kolega już pracuje w Polsce i mówił, że jest spoko i on też by na przykład chciał przyjechać, nie? Więc bardzo często to jest takie wyobrażenie, niekoniecznie jakiś bardzo szczegółowy obraz Polski.
0: Asymilacja, tak. Czy mają łatwość, na przykład, czy się tu odnajdują łatwo, jednak w innej rzeczywistości, tak?
1: Czy w ogóle w Indiach konformizm jest wartością i tam ja widzę bardzo dużą taką gotowość i umiejętność dostosowywania się do warunków i do kontekstu. I to jest jakby wpisane w kulturę, co moim zdaniem też mocno Indusom ułatwia, jak są za granicą, żeby się integrować, żeby adaptować się do różnych rzeczy, wiele rzeczy przejmować. Więc tu mam taką obserwację, że ten rys kulturowy im to mocno ułatwia i tak się rzeczywiście dzieje, ale oczywiście są rzeczy, z którymi jest im tu trudno i takie powtarzalne wątki typu nawiązywanie relacji na przykład, które wygląda w Indiach zupełnie inaczej niż u nas.
0: Dziś w drogowskazach relacje polsko-indyjskie, trudności, zalety pracy w międzynarodowych zespołach, o tym jeszcze powiemy w dalszych dwóch częściach naszego programu, naszej audycji, naszego podcastu. Migranci ekonomiczni, łączenie kultur, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać skrajne, nawet bez szans na współistnienie. Na moje pytania cierpliwie odpowiada Klaudia Frytz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka i ekspertka do spraw Indii. Klaudia specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z Indii i jest autorką książki przepięknie wydanej, gratuluję, Masala at Work, to jej tytuł, to przewodnik po współpracy z Indusami. Michał Poklękowski do rozmowy z Klaudią. Wracam już.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I czas na drugą część drogowskazów. Michał Poklękowski, moi uszanowani, po raz drugi. Stosunki dyplomatyczne między Polską a Indiami nawiązano w 1954 roku. W sierpniu 2024 obustronne relacje podniesiono, może pamiętacie to wydarzenie, do rangi partnerstwa strategicznego podczas wizyty premiera Indii Narendry Modiego w Warszawie. Współpraca obejmuje sferę polityczną, gospodarczą, technologiczno-obronną, a jej rozwój wspierają regularne kontakty wysokiego szczebla, tak czytam się. Mimo znaczących różnic kulturowych możemy i potrafimy się dogadywać, między innymi na poziomie wspólnych interesów. Wiele mieszkanek i wielu mieszkańców Indii przyjeżdża w ostatnim czasie za pracą do Polski. Większość z nich planuje nawet pobyt na dłuższy czas, nawet na stałe nad Wisłą. Jaką z tego będziemy mieli korzyść, a może są też jakieś wady tej sytuacji? Rozmawiamy bez cenzury na ten między innymi też temat. W studiu cały czas jest Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka, ekspertka do spraw Indii. Specjalizuje się Klaudia w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami właśnie z Indii i napisała przepięknie wydaną książkę Masala at Work. To przewodnik po współpracy z Indusami. Witam Ciebie, Klaudio, po raz drugi.
2: Witam ponownie.
1: Masala at Work to Twojego autorstwa praktyczny przewodnik po poruszaniu się w złożoności kulturowej w miejscu pracy. Skupia się na kulturze biznesowej Indii oraz jej przecięciu z globalnymi oczekiwaniami, zwyczajami i sposobami pracy. Dlaczego go napisałaś, ten przewodnik?
2: Zmuszono mnie. Nie, a tak poważnie, to wzbraniałam się długo przed napisaniem książki i poza pewnie takimi mechanizmami jak, wiesz, jakiś imposter syndrome i innymi takimi rzeczami, i bo po prostu pisanie książki to nie jest łatwa sprawa, to stwierdziłam, że Indie są za duże, za szerokie, za różnorodne, że tego się nie da jakoś zamknąć. Ale potem, wiesz, przez 10, 12, 15 lat pracy z różnymi organizacjami i w Polsce i na świecie, zauważyłam, że pojawiają się te same pytania, te same wyzwania, te same interpretacje, te same frustracje, i stwierdziłam, że jakby może zawęzić to chociażby do tych obszarów, to już jest to projekt możliwy. Znaczy też taka trochę misyjność, nie ukrywam, bo jak ja pracuję i widzę, że dużo frustracji wynika z tego, że po prostu nie wiemy, nie rozumiemy i niepotrzebnie się ścieramy, to miałam takie, to po co? To po co? To jak już będziemy, wiadomo, że rozumienie, świadomość, jeszcze to nie jest magiczny guzik i wszystkie problemy znikają, ale to już jest pierwszy ważny krok i stwierdziłam, że może trochę przybliżenie tego pomoże.
1: Czyli tak się też głośno zastanawiam, taka też moja rola w drogowskazach, czy jest w ogóle sens zajmować się różnicami kulturowymi?

0: kolegami w biznesie. Czy jednak różnice kulturowe, Claudio, mogą mieć no, wyraźny, znaczący wpływ na relacje biznesowe? Trzeba mieć je z tyłu głowy, żeby podpisać kontrakt, umowę i tak dalej. Trzeba mieć to z tyłu głowy?
1: Moim zdaniem to jest puzzle układanki. On nie wyjaśnia całości, bo często mamy też taką tendencję, że jak się już zaczynamy wgryzać w kultury i uczyć kulturach, to potem wszędzie widzimy kulturę, nie? To jest tak, mam młotek, to wszędzie widzę gwoździe i nadgeneralizujemy. I zamiast iść w takie, wiesz, przydatne generalizacje i to idzie nam w stereotypy. To też nie jest okej, ale to jest puzzle, który istnieje. Ja go wolę mieć, niż wolę go nie mieć. Ale traktować go z należytym dystansem, to znaczy, że to nie jest o każdym zawsze i w każdej sytuacji, nie? To jest tylko jakiś tam aspekt, który fajnie, żebyśmy mieli, bo on może wiele rzeczy wyjaśnić.
0: To wróćmy do Indusów. Dlaczego Indusi lubią pracować w Polsce? Bo tak zakładam, szykując się do naszego dzisiejszego spotkania w studiu, przeczytałem, że lubią, jak się okazuje. Chociaż też znowu dalecy jesteśmy od generalizowania, tak? Co robią w kraju nad Wisłą, tak? Tak to ujmę. Jak się też u nas odnajdują? Ci, z którymi masz kontakt, powiedzmy, nawet face to face, tak? Co mówią?
1: Na pewno cenią sobie ten, użyję pięknego angielskiego terminu work-life balance, tak? Zresztą ja też jak szkolę w Indiach i czasami pytam, jakie mają pytania na początku warsztatu, to jedno z pierwszych pytań prawie zawsze to jest, o co chodzi z tym waszym work-life balance? Bo rzeczywiście to wygląda w Indiach często inaczej, przynajmniej w takim świecie korporacji. Oni tam pracują dużo, często pracują, są dostępni w weekendy. Jak wyjeżdżają na wakacje, to często ciągle są dostępni. Nie ma tego takiego mocno zakorzenionego rozdzielenia między czasem pracy a czasem prywatnym, a tu to jest i oni na początku się temu dziwią, a potem zaczynają bardzo to cenić. I na pewno w kontekście zawodowym to jest taka rzecz, którą mocno cenią. No pomijam takie aspekty pewnego komfortu ekonomicznego, który też tu mają, nie? Że jednak są w stanie tutaj często zarobić więcej, nawet mimo tego, że koszty życia są wyższe, nie?
0: A czy ci Indusi, Klaudiu, których znasz, tak, spotykają się w Polsce też z przejawami rasizmu, ksenofobii, czy w inny sposób też boleśnie zderzają się z naszą europejską, polską rzeczywistością, tak?
1: Mniej niż nam się może czasami wydawać, bo ja wiem, że my Polacy też mamy często o sobie takie mniemanie, że jesteśmy zamknięci, że
0: hermetyczni.
1: Jesteśmy hermetyczni i tak dalej.
0: To trochę z historii wynika,
1: tak.
0: Też ostatnio o tym czytałem.
1: I takie grupy, i takie incydenty, które się zdarzają, ale od samych Indusów, a zwłaszcza Indusów, którzy na przykład mieszkali w różnych miejscach w Europie, w różnych miastach, bardzo często słyszę, że oni odczuwają, że Polska jest bezpieczna i tolerancyjna. Ja myślę, że też może już czas, żebyśmy spojrzeli na siebie jako Polaków trochę inaczej, trochę bardziej
0: łaskawym okiem. Tak, bo jest taki pogląd, prawda, Polacy rasiści, ksenofobii i tak dalej. No mega to jest krzywdzące, tak? No bo wiadomo, że oczywiście tacy ludzie też funkcjonują w naszej przestrzeni bliskiej, natomiast no wrzucanie nas wszystkich do jednego worka, że jesteśmy tak bardzo hermetyczni, rasistowscy, ksenofobiczni jest po prostu wstrętne, tak?
1: I ja też nie uważam, że to ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wiesz, to może być też związane z jakimiś bardziej globalnymi zjawiskami, że my jeszcze w Polsce nadal w porównaniu do Europy nie mamy aż takiego tutaj w cudzysłowie to zrobię problemu z migrantami, że ciągle jesteśmy trochę gdzie indziej niż teraz już często są kraje zachodnie, ale ja nadal twierdzę, że jesteśmy otwarci i tolerancyjni. Indusi też to odczuwają i generalizując, ale odczuwają i doceniają.
0: A jak Polakom pracuje się z Indusami? Jakie są podobieństwa, jakie są różnice w podejściu stricte do pracy, Klaudio, tak? Co dla przeciętnego Indusa będzie nie do przyjęcia w czasie pracy? Jaka praca? Jakie zasady w niej panujące? A co dla aktywnych zawodowo Polek i Polaków będzie zupełnie normalne w miejscu pracy? A dla Indusa już niekoniecznie.
1: Największą taką różnicą, bo my mamy wiele podobieństw do Indii, tylko to jest takie, wiesz, trochę przesunięte na skali. Czyli jesteśmy na przykład dosyć hierarchiczni, ale mniej hierarchiczni niż Indie, nie? Więc, ale takim największą różnicą, którą ja widzę, to jest kwestia bezpośredniości w komunikacji, zwłaszcza jeżeli chodzi o komunikowanie jakichś takich trudniejszych rzeczy, czyli tego takiego, wiesz, powiedzenia, że spierdzieliłeś, tak? Czyli, że coś jest nie tak, dania takiego feedbacku, że coś jest nie tak, o błędach, albo że coś jest niemożliwe do zrobienia, albo że czegoś się nie da. Że to dla nas bardzo często kulturowo są obszary, gdzie właśnie zabiegamy o to, żeby to było w miarę bezpośrednie, bo to nam buduje zaufanie. Czyli jak ty mi, Michał, powiesz, że coś jest nie tak, to ja to docenię i wręcz to zbuduje moje zaufanie. Zaufanie do ciebie, że mówisz, jak jest w trudnych czasach, można ci zaufać. W Indiach dużo częściej w takich sytuacjach trudnych, problematycznych, gdzie wiesz, gdzie może chodzić o to, że ktoś się jakoś poczuje, że można kogoś urazić, obrazić, znieważyć. Oni będą się uciekać do takiej komunikacji bardziej dyplomatycznej, nie wprost, między wierszami.

0: pierwszej części drogowskazów, że indusi mają taką łatwość, w dobrym tego słowa znaczeniu, kombinowania, prawda? Są tacy kreatywni. No o nas też tak się mówi, jako o nacji, że Polak to wykombinuje wszystko, chociażby z patyka i kamienia, mm-hmm. to raczej jest w stanie zrobić. No to tego pewnie się od siebie nie nauczymy nawzajem, bo to już potrafimy, tak?
1: Tak, to chociaż może tak, być tym, co... tak, tak. Chociaż myślę, że tu jest też kwestia skali. To jest to, co powiedziałam, no tak. że my mamy wiele podobieństw i na przykład nam, tu Polakom, będzie łatwiej trochę zrozumieć ten mindset, to nastawienie Indusów do kombinowania niż na przykład Niemcom, którzy są bardzo, wiesz, kulturowo patrząc i generalizując usystematyzowani i zasadni, tak? Mówią, tak? I tak by ta zasada sama w sobie jest wartością. Dla nas często jak zasada nie ma sensu, to dajemy sobie zgodę na to, żeby wokół tej zasady trochę pokombinować, tak? W Indiach ja myślę, że to po prostu jest przesunięte jeszcze dalej. I w takich sytuacjach, kiedy dla nas Polaków już by się pojawiła lampka, że dobra, tu to już nie, tu już trzeba według zasad, to w Indiach to będzie ciągle jeszcze dużo bardziej relatywne.
0: Rozumiem.
1: Nie?
0: A jakie zachowania Polek i Polaków, ludzi z naszego tak zwanego kręgu kulturowego, z naszej strefy geograficznej, mogą być trudne, szokujące, nie do przejścia, nie do zaakceptowania, tak, dla mieszkańców Indii? Czy możesz coś powiedzieć na ten temat? Na przykład nie, podejście do osób starszych, na przykład, tak?
1: Czy ja myślę, że kwestia hierarchii, tak, tego jak my się odnosimy do... W życiu społecznym to będą na przykład osoby starsze wiekiem, w życiu gdzieś tam w kontekście biznesowym to będą na przykład przełożeni menadżerowie i tego typu sytuacje, że rzeczywiście u nas ta hierarchia, mimo że jest, to jest dużo mniejsza, a zwłaszcza w takim, wiesz, w takiej korpobańce, jak ja to mówię, czyli w takim świecie biznesu, który u nas w Polsce też jest trochę odchylony od tej naszej kultury narodowej, gdzie tam dużo częściej mamy ten taki egalitaryzm, czyli że szef to pierwszy pośród równych i mogę przyjść do ciebie, mimo że jesteś przełożonym, i ci powiedzieć wprost pewne rzeczy, no to tutaj rzeczywiście często te nasze zachowania, zwłaszcza, że coraz częściej jest tak, że te osoby z Polski raportują do przełożonych w Indiach, dawniej to nie było takie powszechne, teraz już jest, że jesteśmy odbierani jako tacy kwestionujący autorytet, nie szanujący hierarchii. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Zajmujesz się, ostatnia kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania w studiu drogowskazów, Claudio, zajmujesz się komunikacją międzynarodową. Na jakich filarach się ona opiera? Bez czego jest niemożliwa? Teoretycznie ze wszystkim da się dogadać, ze wszystkimi, choć czasem bywa trudno, zważywszy na właśnie owe różnice kulturowe, które tutaj dzisiaj się przewijają w trakcie naszej rozmowy. Jak nie dopuścić, żeby stały się one problemem, na przykład w grupie pracowników, różnice kulturowe?
1: Myślę, że przede wszystkim odczarować to, że my jesteśmy w stanie uniknąć nieporozumień. Nasz mózg jest zaprogramowany na to, żebyśmy się nie dogadywali. Ja wiem, że to brzmi
0: szukanie
1: ekstremalnie.
0: Problemów, tak.
1: Szukanie problemów, ale też to, że żyjemy tak bardzo w swoich, wiesz, tych subiektywnych matriksach, że my nie potrzebujemy jakichś wielkich różnic międzykulturowych, żeby wpadać w ten taki błąd założonej identyczności, że ja myślałam, że ty myślałeś, że ja myślałam, czyli że to jest oczywiste. A jak do tego jeszcze dołożysz, wiesz, różnice kulturowe, to w ogóle jest prawie pewne, że my będziemy mieć nieporozumienia. I dla mnie przede wszystkim taką kompetencją, którą warto ćwiczyć, to jest jak my reagujemy na nieporozumienia, nie? Nie tylko, żeby ich unikać, bo unikniesz za cholerę, tylko żeby potem nie rozkręcać tej takiej, no to kto zawinił i tak dalej, tylko umieć powiedzieć, że no pewnie się, mieliśmy inne mapy na tą sytuację, tak? Czyli mieliśmy różne rozumienie tej sytuacji, pogadajmy. I to pogadajmy jest ważne, bo ja czasami na szkoleniach słyszę, to dobra, to kto do kogo ma się dostosować, bo jak my teraz się uczymy o Indiach i jak oni mają z komunikacją, to znaczy, że my teraz musimy robić po ich niemu na przykład, tak? Czemu, wiesz, i jakby dostosowanie się, to jest jedna ze strategii. Ja też zachęcam, żeby do tego podejść tak zadaniowo, tak? Czyli jak ty lubisz kombinerki, lubisz kombinerkować, to świetnie, ale jak ktoś przyjdzie i poprosi cię, żebyś wbił gwoździa, no to pytanie, czy ty masz młotek w portfolio, nie? Więc żeby do tego podejść nie, kto ma rację albo kto do kogo powinien się dostosować, tylko czy ja chcę być efektywna i czy ja mam narzędzia, to jest raz, ale sama świadomość różnic, czy dostosowywanie się, to jest często za mało. I to też wiemy z badań, że takie różnorodne zespoły, czy różnorodne organizacje, poza świadomością różnic, potrzebują czegoś, co tak ze staropolska się nazywa voicing, czyli gadanie o tych różnicach w konstruktywny sposób. Czyli że my umiemy, ja umiem przyjść do ciebie, Michał, i powiedzieć, zauważyłam, że robisz to czy to w inny sposób, albo w taki i w taki sposób. Ja mam inne przyzwyczajenia, albo ja mam inne oczekiwania, czy możemy o tym pogadać? Nie? Czyli, że ja nie traktuję tych różnic kulturowych jako takiego słonia w pokoju, a mam wrażenie, że to jest bardzo powszechne, że nawet w takich organizacjach, które mają wieloletnie doświadczenie pracy międzynarodowej, ciągle do tych różnic kulturowych podchodzimy, czy ja mogę o tym pogadać, czy to nie będzie dziwne, czy to nie będzie jakieś faux pas, czy ja nie urażę. Nie mamy wyjścia. Jak nie zaczniemy tego adresować trochę wprost, ale konstruktywnie, to będziemy się kręcić w kółko.
0: Z moimi pytaniami mierzy się dzisiaj Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa.

0: trenerka, ekspertka do spraw Indii. Klaudia specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z Indii. Jest autorką książki Masala at Work, to przewodnik po współpracy z Indusami. Rozmawiamy o podobieństwach, różnicach kulturowych między Polską i Indiami. Rozmawiamy o też wyzwaniach związanych z pracą w międzynarodowym środowisku. Michał Poklękowski do rozmowy z Klaudią. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni już za chwilę. Zapraszamy.
1: SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się Wam po raz trzeci i ostatni w tej edycji. Relacje między Polską a Indiami, choć geograficznie odległe, charakteryzują się niezwykle bogatą historią, bardzo dynamicznym rozwojem, prowadzącym do ustanowienia partnerstwa strategicznego. Od momentu nawiązania stosunków dyplomatycznych, co miało miejsce, raz jeszcze przypomnę, w roku 1954, oba kraje budowały więzi oparte na wspólnych wartościach, wzajemnym szacunku i rosnącym zrozumieniu dla swoich strategicznych interesów. Dziś w obliczu zmieniającej się globalnej dynamiki, jak czytam, Polska i Indie widzą w sobie kluczowych partnerów zdolnych do wspólnego rozwiązywania wyzwań i wykorzystywania nowych możliwości zarówno w sferze politycznej, gospodarczej oraz też kulturalnej. O tym dziś w programie. W studiu drogowskazów niezmiennie Klaudia Frycz-Malik. Klaudia jest psycholożką międzykulturową, trenerką, ekspertką do spraw Indii, specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z tego kraju, z Indii. Jest autorką książki Masala at Work, którą dostałem w prezencie. Bardzo Tobie, Klaudia, dziękuję. Leży bezpiecznie na studyjnym stole. To przewodnik po współpracy z Indusami. Witam Ciebie po raz trzeci i też ostatni w tej edycji drogowskazów.
2: Cześć.
1: Indie balansują między tradycją a nowoczesnością. To kraj potężnych kontrastów. Już o tym rozmawialiśmy trochę. Na moment jeszcze wróćmy. Te kontrasty, tak, tam nowoczesność plus na drugim biegunie jest, mamy to zacofanie, tak? Nas w Europie mogą szokować na przykład aranżowane małżeństwa, prawda? Mm-hmm. Czy takowe mają jakiekolwiek zalety? Może mają. Indusi patrzą na to zupełnie inaczej. Inaczej my na to patrzymy, tak, tu w Europie. Czy jednak opierają się jednak na krzywdzie głównie kobiet?
2: Absolutnie nie. To jest pierwszy mit do obalenia, bo to w naszym postrzeganiu my patrzymy na małżeństwa aranżowane z pewnej perspektywy, czyli z perspektywy tak zwanych małżeństw z miłości, to się nazywa, tak? Tak. Love marriage. Co już w ogóle samo nazewnictwo jest takie skrzywione moim zdaniem, bo to sugeruje, że w tych małżeństwach aranżowanych nie ma miłości, albo ona się ma jakoś tam zrodzić z czasem, to jest po prostu inny aspekt miłości, tak? Czyli nam z kolei wtłoczona, ja się lubię przewrotnie pytać, jak się mnie ludzie pytają, czy małżeństwa aranżowane mają sens, to się pytam, czy małżeństwa romantyczne mają sens, nie? Moja babcia miała małżeństwo aranżowane, żeby nie szukać daleko. One absolutnie logicznie wpisują się w kulturę, w której powstają, bo to nie jest unia jednostek, czyli dwie osoby teraz podejmują nieszkodliwą społecznie decyzję o tym, żeby ze sobą być, tylko to jest unia rodzin, tak? Czyli dwie rodziny się ze sobą łączą, a więc absolutnie w tym kontekście ma sens, żeby rodziny były w tą decyzję zaangażowane, niekoniecznie zmuszają. Ja wiem, że nam się to kojarzy, że to jest małżeństwo z przymusu. Zdarzają się i takie, ale większość z tych małżeństw aranżowanych jest jednak z włączeniem i za zgodą i akceptacją osób, które w małżeństwo wchodzą, więc to nie jest tak, z naszej perspektywy się czasami wydaje, że to jest jakiś przymus,

0: bo nam się też ciężko nam jest sobie wyobrazić, że wyobrażasz sobie, że pytasz swoich rodziców, dziadków, ciotki, żeby to oni ci gdzieś tam, jakby dla nas to jest nie do pomyślenia, tam to absolutnie ma sens, bo to zwrotnie też, po pierwsze trochę hierarchia też tutaj wchodzi, że to jest duża decyzja, która będzie dotyczyła dużej grupy ludzi i ona musi być logiczna, mieć sens, więc powinny ją nosić te, wiesz, barki w rodzinie, które są doświadczone. Młodzi bardzo często mają zaufanie, że ci starszyzna wybierze lepiej niż oni sami by wybrali. To jakby tutaj ten element przymusu wcale nie jest taki drastyczny, jak nam się wydaje, albo w ogóle go nie ma. Po drugie, potem zwrotnie to jest też po to, żeby mieć oparcie w tej rodzinie. Ja pamiętam taką sytuację, jak byłam w Indiach i rozmawiałam z taką dziewczyną, masażystką, gdzie w międzyczasie się okazało, że ona ma jakieś problemy osobiste, mąż, alkohol, przemoc w domu, więc ja ją tak zapytałam, wiesz, tak empatycznie, czy jakby, bo ona powiedziała, że myśli o odejściu. Ja mówię, czy będzie miała wsparcie w rodzinie, jak od niego odejdzie, wiedząc też, że być może, wiesz, jest jakoś uzależniona też nieco ekonomicznie. I ona wtedy tak na mnie spojrzała, taka zdziwiona, mówi, nie, ale my mieliśmy małżeństwo z miłości, tak jakby, nie? Czyli dla niej było oczywiste, że w rodzinie męża nie będzie miała wsparcia, ale w swojej też nie, nie? A więc te małżeństwa aranżowane, zachęcam, żeby na nie spojrzeć w kontekście. I w kontekście one mają bardzo dużo sensu. No też opierają się na innych kryteriach, czyli nie na motylach w brzuchu i na takim dopasowaniu jednostek, tylko bardziej na, jak to powiedzieć po polsku, companionship, czyli na takim, wiesz, towarzyszeniu sobie, czyli na tych takich elementach, które też z zasady potrafią być trwalsze niż te motyle w brzuchu.
1: To o twoim związku małżeńskim z obywatelem Indii porozmawiamy sobie za chwilę, dobrze? Ale jest jeszcze jedna kwestia, do której chciałbym na moment wrócić, bo wiem, że też interesuje słuchaczki i słuchaczy takich rozmów, jakie prowadzimy w drogowskazach. W Polsce i w Europie panuje taki pogląd, że Indie to kraj braku higieny, prawda? Takiego brudu, po prostu, tak? A skosztowanie takiego lokalnego street foodu dla przeciętnego Europejczyka może zakończyć się nawet w szpitalu. Co w Indiach należałoby, też w tym zakresie może tak, o którym teraz mówię, według ciebie poprawić w pierwszej kolejności, żeby nieco to jakoś poprawić po prostu?
0: Co? To są rzeczy, które są trudne do zmiany, myślę, globalnie, ale one dotyczą dwóch rzeczy. Pierwsze, takiego bardziej poczucia społeczeństwa obywatelskiego, czyli takiego dbania o ogół. Myślę, że tego jest w Indiach mało. Takiego poczucia, że jest się odpowiedzialnym za więcej niż tylko twój własny ogródek. Twój własny ogródek będzie bardzo czysty w Indiach. Twoje mieszkanie, twój sklepik. Mój mąż zawsze opowiadał, że miał kolegę ze slumsów i jak tam chodził do tego slumsu go odwiedzać ku niepocieszeniu swoich rodziców, to on mówił, że to klepisko, ta chata, to było zawsze tak czyste, że tam można było siedzieć a z drugiej strony zaraz obok, tak, może być, wyrzucisz te śmieci tylko, że za płot, nie? Więc jedna rzecz, i tego się nie buduje, wiesz, w dzień, tydzień i miesiąc, a poza tym potrzebna jest współpraca wszystkich, tak, bo jak ja będę dbać o ogół, ale inni wokół nie będą dbać o ogół, to będę czuła, że zostaję w tyle, nie? Więc po pierwsze takie poczucie społeczeństwa bardziej obywatelskiego i takiej odpowiedzialności za dobro wspólne, tego myślę w Indiach jest mało, a po drugie jednak pewne standardy i regulacje, których trzeba się trzymać i że tutaj w tym obrębie przez to, że do zasad, do reguł podchodzi się w Indiach elastycznie i bardzo często nie jest to jakoś mocno egzekwowane i to może dotyczyć wszystkich.
1: No mają też problem z ochroną środowiska generalnie, prawda?
0: Tak, że jednak to jest często jednak wiele ludzi w Indiach funkcjonuje na zasadzie takiego, wiesz, survival mode, nie? Że nie mają nie mają miejsca i przestrzeni na to, żeby się martwić wielkimi sprawami typu środowisko. I nie mówię tego w usprawiedliwiającym jakimś kontekście, tylko w takim, wiesz,
1: tłumaczącym
0: reality,
1: pewne zachowanie.
0: Tak jest, nie? Że jakby to jest codzienność wielu osób w Indiach, więc myślę, że to i właśnie kwestia tego, że zasady często nawet jak są, to jest bardzo duże przyzwolenie na to, żeby je łamać, że to nawet widać, wiesz, w jakimś kwestii na przykład ruchu drogowego, przekraczania gdzieś tam zasad ruchu drogowego, że nawet jak jesteś złapany, to te konsekwencje nie są aż takie poważne, dotkliwe, a to gdzieś jakoś zwrotnie nie motywuje do tego, żeby się tymi zasadami jakoś tak mocno przyjmować. I to też może dotyczyć jakichś standardów dotyczących, wiesz, BHP na przykład, czy higieny, nie?
1: Klaudio, szybkie strzały. Indus czy Hindus?
0: Według mnie Indus, jeżeli mówisz o obywatelu Indii, a Hindus, jeżeli mówisz o osobie, która się identyfikuje z hinduizmem. Więc oba terminy, tylko dotyczące czego innego. Językoznawcy czasami uznają oba i tu jest debata. Ja uważam, że warto to rozdzielić w ten sposób właśnie.
1: Święte krowy, nietykalne święte.

0: krowy, czy faktycznie są aż tak nietykalne?
1: Tak.
0: Są nietykalne.
1: Tak, są, to widać. Ja też myślałam, że tam pojadę i się okaże, że to tylko było tak, wiesz, w filmach. Nie, rzeczywiście, te krowy, zdarza się nawet, że w dużych miastach na tych ulicach są. Ja sama kiedyś siedziałam w aucie pół godziny, bo krowa nie chciała zejść z drogi. Też było takie fajne poobserwować, jak ja na to zareagowałam, jak zareagowali na to współpasażerowie indyjscy, nie? Gdzie dla nich po pierwsze to było, no okej, okay. Norma, zdarza się, a dwa, że się nie niecierpliwili się tym jakoś, nie? Zrobiliśmy piknik na drodze generalnie wtedy, nie? Mhm. Ale no, mi skoczyło ciśnienie, mhm. Nie.
0: System kastowy niszczy Indie, uniemożliwia temu krajowi spektakularny rozwój, czy właśnie skleja ten kraj, trzymając go w kupie po prostu?
1: I tak, moim zdaniem. Mhm. To znaczy w jakimś sensie, tak jak każda hierarchia, jest trochę po to, żeby w chaosie był porządek,
0: no tak.
1: Więc trochę porządkuje, trochę skleja, trochę pewne rzeczy utrzymuje w ryzach, a jednocześnie myślę, że jest takim hamulcowym i wiele rzeczy takich negatywnych też generuje. Nie? Mm-hmm.
0: Czas na twoje osobiste doświadczenia. Muszę cię o to zahaczyć.
1: Już się boję.
0: A skąd? Ja jestem łagodny. Czego nauczyło ciebie, Klaudia, małżeństwo z Indusem, tak? Jak wychowujecie razem dzieci, mając z tyłu głowy też te różnice kulturowe, inne tradycje, inne języki ojczyste, tak?
1: Cierpliwości nauczyło mnie na pewno, ale też w takim, wiesz, nie tylko w takim cynicznym sensie, nie? Że do nich to trzeba mieć cierpliwość, tylko w takim sensie, że no właśnie, na przykład w podejściu do czasu, ja mam bardzo tykający zegar od dziecka taki, że trzeba się spieszyć, że czas jest cenny, czas jest zasobem, jak się gdzieś spóźniam parę minut, to już wiesz, mam ogromny stres i tak dalej. Indie mnie trochę nauczyły zadawać sobie pytanie, no i co się stanie, tak? Czyli jeżeli, bo czasami coś się stanie, samolot na ciebie nie poczeka, a czasami nie stanie się wiele, tak? Nie stanie się nic i że czasami pośpiech i stres są niepotrzebne, więc tego się, za to jestem wdzięczna, bo tego mi nauczyły Indie. Czyli nie to, żeby zupełnie olać, wiesz, zegarek i czas, tylko żeby zadawać sobie przytomne pytanie, z czego ten wewnętrzny pośpiech, mm-hmm. pośpiech wynika. Mm-hmm. No ale też, no, tak jak każde doświadczenie międzykulturowe, a ono jest, wiesz, w małżeństwie jeszcze bardziej intensywne, to żeby zawieszać tą oczywistość, czyli że coś jest oczywiste, normalne, jedyny słuszny sposób robienia rzeczy. Pamiętam nasz konflikt o to, kiedy myjesz zęby rano. Kiedy myjesz zęby rano? Przed śniadaniem czy po śniadaniu?
0: Znaczy powinno się chyba przed?
1: No
0: nie
1: właśnie.
0: Wiem.
1: A jak myjesz? No jak?
0: Wiesz co, ja myję raczej zaraz po przebudzeniu.
1: Najpierw. No właśnie. Tak. Ja miałam, wiesz, to takie też no, pewnie wyuczone, że po śniadaniu umyj zęby, po posiłku umyj zęby. Dla mojego męża było oczywiste, że trzeba, przecież wstajesz z tą, wiesz, śmierdzącą i tak dalej, że trzeba umyć przed śniadaniem. No więc bardzo długo trwała debata, czy przed i czego uczyć dzieci. Więc ja mówię, pójdziemy do specjalisty, pójdziemy do stomatologa, on nam to rozstrzygnie. No i kurczę, do cholery powiedział, że jedno i drugie ma sens, więc najlepiej myć i przed i po.
0: O.
1: Bo są powody, czemu przed i są powody, czemu po. No i na tym się skończyło, że nasze dzieci, które nie lubią mieć zębów, teraz muszą mieć dwa razy.
0: A języki? W jakich językach, jakimi językami posługują się wasze dzieci?
1: Polskim i angielskim. Są płynnie dwujęzyczne. Ja oczywiście miałam ambicje, że jeszcze język, któryś z Indii, bo to też,
0: tak.
1: Ale że ten ojczysty mojego męża, albo chociaż Hindi będą znały. Tylko okazuje się, że trzeba do dzieci w tym języku mówić, żeby one w nim mówiły i że jakoś tak nie odziedziczyły języka w genach, nie? Tylko urody. Więc polski, angielski.
0: A jak to jest mieć rodzinę w ogóle w Indiach, tak? Jak ciebie ta rodzina twojego męża traktuje? Jakie są twoje odczucia? Czy zawsze pozostaniesz gdzieś tam, no jednak obca, może za mocne słowo, tak? Czy jednak duża serdeczność ciebie dotknęła z tamtej strony?
1: Absolutnie. Ja nie wiem, czy miałam takie szczęście, czy po prostu no, mój urok osobisty jednak i kwestia tego, że ja pięknie umiem w relacje, sprawiły, że ja jestem bardzo zakorzeniona i przyjęta przez rodzinę tam w Indiach. Nie odczuwałam tak naprawdę pierwszą, tylko miałam taką rozmowę, mówię taki wywiad, trochę jak rozmowę o pracę z teściem. Teś już nie żyje, ale jak się dowiedział o tym, że jego syn jest w związku z Europejką, to była najtrudniejsza rozmowa o pracę, jaką miałam. Już potem stwierdziłam, że idę na własną działalność, nie będę chodzić na... Ale wiesz, zdałam, nie? Zdałam i o to chodzi, że on potem w tym momencie, kiedy przeszłam u niego w głowie z obca do swoja, to już nie było kompromisów. To już byłam swoja i jestem swoja. I jak tam jeżdżę sama, to no, czuję się, że jadę do siebie. I oni też zawsze to podkreślają, że ty jesteś nasza.
0: To gratuluję. Cieszę się twoim szczęściem. Jeszcze też nam się tutaj otwiera, tak już kończąc powoli, też ważny temat, myślę, i chciałbym chociaż go liznąć, że tak to ujmę. Kryzys migracyjny. Ostatnie lata, no to problem w Europie, prawda? Taki pęczniejący, mam wrażenie, i trzeba go jakoś rozwiązać. Od tego nie uciekamy.

0: zaczniemy, czy w dobie też, Klaudio, to moje pytanie, czy w dobie technologicznego rozwoju automatyzacji pracy AI, tak, potrzebujemy na naszym kontynencie niewykwalifikowanych migrantów, także z Indii, chociaż mogę założyć, że akurat z tego kraju przyjeżdżają do nas ludzi, którzy coś potrafią, prawda, konkretnego, nie? Bo wiesz, bo może dla nich nie być pracy na przykład, tak, w Europie, nie? No jest też taki scenariusz i on jest całkiem realny w dobie tych dynamicznych zmian, które dzieją się w sposób piorunujący absolutnie.
1: Może tak być i dlatego ja też nie czuję się, wiesz, jakby kompetentna odpowiedzieć, bo ja myślę, że my wszyscy stoimy przed jakimś takim ogromnym znakiem.
0: A nas pytania. Też to dotknie, oczywiście, że tak.
1: Tak, więc ja myślę, że wiesz, nawet ja jako osoba, która mocno pracuje z ludźmi, pracuje z sobą, ja też mam pytania o to, czy kiedyś, wiesz, treningi online, czy warsztaty online, czy z jakimś agentem i tak dalej mnie nie zastąpią, a myślę, że w tych branżach, gdzie Indusów jest najwięcej i tu mówię o tych takich, może nie niewykwalifikowanych pracach, ale na przykład najprostszych pracach programistycznych, czyli takie IT, ale też takie to zwłaszcza to prostsze IT, no to to już nie jest obawa, to już jest rzeczywistość, nie? Więc
0: jeszcze oni wiedzą, w co oni się pakują, nie? Tutaj i ja zmierzając w kierunku Europy, czy właśnie będzie sens w ogóle tutaj istnienia z takiego ekonomicznego punktu widzenia.
1: Nawet. Tak, zwłaszcza, że wiesz, jakby też z drugiej strony jest ogromny i teraz nasilony przez ostatni rok, dwa, to jest niesamowita skala tego, jak te procesy idą do Indii z firm tutaj. Ja pamiętam, że w grudniu tego roku jeszcze czytałam statystyki, ile jest tych takich centrów, tak? Centrów usług wspólnych w Indiach i to było około 1700, a teraz już aktualizowałam te statystyki i to jest ponad 2100, czyli w ciągu pół roku 400 nowych firm jakby otworzyło swoje centra tam. I wiesz, my to odczuwamy, bo my tracimy pracę teraz w Polsce tutaj. I to są trudne. Dla mnie to też są inne rodzaje szkoleń, kiedy ja szkolę osoby, które współpracują z Indusami, a kiedy szkolę osoby, które właśnie tracą pracę i mają tych Indusów szkolić i są pełne różnych emocji. Więc ja nie wiem, wiesz, czy nie będzie tak, że po prostu dla Indusów też coraz więcej pracy będzie na miejscu i coraz więcej sensu będzie zostać tam i pracować, no bo to się tam bardzo dynamicznie rozwija, więc ja nie wypowiem się, jak będzie, bo nie wiem, bo myślę, że wszyscy mamy dużo znaków zapytania, ale ja trochę z ciekawością, trochę z obawą obserwuję, ale ze znakiem zapytania, nie?
0: Dobrze, zostawmy to też ekspertom, tak? Za takich tutaj w rynku pracy się nie uważamy, no ale możemy sobie swobodnie podyskutować, tak? Jest na to przestrzeń w drogowskazach. A czy Indusi jako migranci tworzą swoje enklawy? Czy jednak są chętni do integracji? Oczywiście na tę integrację też musi być przestrzeń, to my musimy im na to też jakoś pozwolić, prawda? Czy są otwarci, łatwo się asymilują? O to już pytałem, tak? Ale czy są raczej właśnie może o to ciebie zapytam, czy są raczej skłonni do tworzenia takiego trochę społeczeństwa równoległego? Co wiadomo, nie jest do końca dobre, czego przykładem jest zachodnia Europa, Skandynawia i tak dalej.
1: Ja mam wrażenie, że znowu dzieje się i to, i to. Mhm. Czyli z moich doświadczeń oni i potrafią gdzieś tam trzymać się razem w tym sensie, że jakieś kulturowe wydarzenia razem świętują, szukają też może w sąsiedztwie osób, a teraz jest to coraz bardziej łatwe, z którymi mogą się trzymać razem, ale to nie wyklucza tego, że też szukają kontaktu z lokalnym społeczeństwem, że jak pracują tutaj, to mają relacje ze współpracownikami, którzy są stąd lokalni. Więc mam wrażenie, że oni i to robią jednocześnie.
0: Ja powiem tobie, że kilka tygodni temu miałem okazję być zaproszonym na tak zwany brunch, to tak się ładnie mówi, w takim no, fajnym hotelu nad Zalewem Zegrzyńskim pod Warszawą i jednym z kucharzy był obywatel Indii. Młody chłopak, młody mężczyzna, no miał, nie wiem, ze 30 lat, fantastyczne dania robił. I tak się go, wiesz, tak podszedłem, pogadałem, nawet po polsku już potrafił nieźle mówić, tam po angielsku, po polsku rozmawialiśmy i się go zapytałem. Ja mi powiedział, spojrzał mi w oczy, powiedział, że fantastyczny kraj, że on się tu czuje fantastycznie, jest pięknie, ma pracę przede wszystkim, jest tutaj szczęśliwy. To usłyszałem 3 tygodnie temu od obywatela Indii mężczyzny.
1: Tak, i myślę, że fajnie, żebyśmy podkreślali, że te głosy są, że ich jest dużo, bo mi się wydaje, że nam naprawdę jest czasami trudno spojrzeć takim życzliwym okiem na siebie samych, że ciągle gdzieś pokutuje ten taki, to takie poczucie, że u nas to zawsze gorzej, nie? To myślę, troszkę nasza też przywara tego narzekania się włącza.
0: Tak, chyba właśnie jest w istocie. Ostatnie pytanie na koniec naszej długiej dzisiejszej rozmowy, za którą już teraz bardzo tobie dziękuję, Klaudio. Czego dotyczą relacje biznesowe na linii Polska-Indie? Jakich sektorów, nie wiem, czy masz wiedzę na ten temat, tak? Jakiego rodzaju biznesy może tak najczęściej robimy my, Polacy, z Indusami?
1: Poza tym takim korporacyjnym światem, w którym ja mocno funkcjonuję, to dużo się, czy dużo, nie wiem jaka to jest skala, żeby nazywać to dużo, ale taka branża automotive, produkcyjne branże, tam szukają bardzo często, czy to komponentów, czy żeby tam procesy właśnie mieć, czy dostawców stamtąd, więc na pewno dużo więcej ciągle importujemy niż eksportujemy, nie? Czyli to jest bardziej ciągle...
0: Ale nie tylko ciuchy generalnie, tak? Ściągamy
1: Nie. Dużo jest wokół, poza tym, co nam się kojarzy, czyli IT, to jednak mechaniki, tak? Okay. Czyli branża mechaniczna, branża automotive, maszyny, auta, samoloty.
0: Taka strefa technologiczna. Tak, że tutaj jest współpraca, tak? Taka indyjsko-polska,
1: tak,
0: okej.
1: Okay. Tak.
0: No i kończymy. Moim i waszym gościem była dzisiaj Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka, ekspertka do spraw Indii. Klaudia specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z Indii i jest autorką książki Masala at Work. Ja bardzo tobie pięknie, Klaudia, dziękuję za poświęcony czas i za dzisiejszą rozmowę.
1: Ja również dziękuję za zaufanie.
0: Mam nadzieję, że warto było przejść do drogowskazu.
1: Absolutnie. Mam nadzieję, że słuchacze też podzielą ten entuzjazm, który my tutaj mamy.
0: To dziękujemy sobie nawzajem. Musi być równowaga. Po podcasty drogowskazów zapraszam nieustająco na YouTube, na Spotify, wszędzie tam, gdzie szukacie swoich ulubionych, mam nadzieję, wartościowych podcastów audio. Michał Poklękowski, dziękuję, do usłyszenia, wszystkiego spokojnego. Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Poniedziałek, Michał Poklękowski, zapraszam. Fala krytyki ze strony rządzących i wielkie rozczarowanie medyków to po decyzji prezydenta w sprawie tzw. Lex Szarlatan. Karol Nawrocki skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy miały usprawnić walkę z pseudomedycznymi praktykami. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Zdaniem prezydenta rząd w ustawie wrzucił do jednego worka niebezpiecznych oszustów oraz wiele legalnych działających firm i osób.
3: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan.
2: Premier komentuje krótko: prezydent zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów. Minister zdrowia dodaje: będziemy domagać się narzędzi do obrony pacjenta. A rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula przyznaje, że środowisko medyczne liczyło na podpis.
4: To są przepisy potrzebne polskiemu pacjentowi. Skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego powoduje odsunięcie ich w czasie.
2: Prezydent zapowiedział własny projekt ustawy, który ma m.in. wprowadzić nowy rodzaj przestępstwa – nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych.
1: Polki i Polacy zwrócili już ponad 3 miliardy opakowań kaucyjnych. Resort Klimatu i Środowiska podsumowuje system działający od października zeszłego roku. Do tej pory na jednego obywatela przypada średnio 86 zwróconych opakowań. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
5: Opakowania, które do tej pory udało się zebrać, po recyklingu mogłyby wypełnić około 4 tysięcy ciężarówek. W Polsce funkcjonuje już 60 tysięcy miejsc, w których można oddawać swoje puszki i butelki. Powoli zaczynają też powstawać punkty zbiórki poza sklepami.
6: W Warszawie jest ich już 61. Docelowo w Warszawie ma być automat. Zaplanowane jest w ciągu 3-4 lat postawienie około 4 tysięcy automatów w całej Polsce, również w Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, na Śląsku.
5: Mówi wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. Plany zakładają, by w pierwszym roku działania systemu kaucyjnego do zwrotu trafiło 77% wszystkich opakowań.
1: Choć automaty stanowią jedynie 29% wszystkich punktów zbiórki, to trafia do nich aż 88% wszystkich zbieranych opakowań. Zmiany w podatku CIT uderzą przede wszystkim w zwykłe firmy, komentują przedsiębiorcy. Docelowo od przyszłego roku CIT wyniesie 22% dla spółek, które osiągną powyżej 50 milionów euro przychodów. Przedstawiciele biznesu czują się oszukani, bo ich zdaniem zapowiedzi zmian pojawiły się nagle i bez wcześniejszych konsultacji.
7: Już od wielu lat poziom inwestycji prywatnych w Polsce jest bardzo, bardzo niski. To oczywiście się będzie przekładało na naszą konkurencyjność, na wzrost gospodarczy już w najbliższych latach. I teraz jeżeli po raz kolejny zaskakuje się przedsiębiorców podwyżkami podatków, i to jednak naprawdę znaczącymi, to można się spodziewać kolejnego spadku inwestycji.
1: Mówi Michał Borowski z Business Center Club. Jak dodaje, podwyższony podatek CIT może w rzeczywistości spowodować obniżki wynagrodzeń, a nawet redukcję miejsc pracy.
7: Od szeregu lat takiej poważnej, nawet takiej wizji, jak ma ten system podatkowy wyglądać, żaden rząd nie przedstawił. I to powoduje, że mamy cały czas do czynienia właśnie z takimi, danie to nawet przypadkowymi łatami czy akcjami. Nagle zmieniamy tutaj, zmieniamy tam. Progi podatkowe pitowskie są atrakcyjnym medialnie hasłem, ale one tak naprawdę niewiele zmieniają w całym obrazie systemu podatkowego.
1: Zanim jednak zmiany wejdą w życie, ustawa musi przejść przez parlament, a potem uzyskać podpis prezydenta Nawrockiego. Internauci mocno podzieleni w sprawie klipu promującego Polskę. Do sprawy odniósł się nawet premier. Chodzi o pierwszą z trzech reklam przygotowanych przez polską organizację turystyczną, w której wystąpili Jesse Eisenberg, Ania Rubik i Robert Lewandowski. O szczegółach Mateusz Gąbiewski.
8: Według badania przeprowadzonego przez Res Futura Data House aż 85% internautów uznało kampanię polskiej organizacji turystycznej za wizerunkową porażkę. Nawet premier żałuje, że nie był reżyserem klipu.
9: Gdybym był, to bym pewnie może trochę inaczej ten scenariusz zbudował.
8: Wojciech Kardyś, specjalista od marketingu internetowego, podkreśla z kolei, że takie akcje powinny być oceniane za efekt.
10: Tego się obawiam, że my wydamy te pieniądze, 7 milionów, i nie zobaczymy efektu.
8: Niedługo mają zostać opublikowane kolejne klipy kampanii kręcone w Gdańsku i Krakowie.
1: Tarnów szykuje się do roli w serialu Netflixa. To małopolskie miasto ma być tłem dla nowych nocy i dni.

0: szczegóły zna Justyna Świderska, zasłuchana w temat muzyczny z pierwszej ekranizacji słynnej powieści.
1: Zdjęcia będą kręcone na tarnowskiej Starówce, która ma odegrać rolę Kalińca.
2: Tarnów jest tak piękny, że mógłby być przestrzenią do kręcenia wielu różnych filmów, seriali.
1: Mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Ekipa filmowców pojawi się na ulicy Żydowskiej, Placu Kazimierza i na Wielkich Schodach. Mieszkańcy chwalą ten pomysł.
3: No jest wiele urokliwych uliczek, no na pewno będzie pięknie.
1: A gdyby był casting, bo wiem, że będą, dla statystów, tak. Chciałaby pani spróbować sił?
3: No może bym chciała. W sumie czemu nie? Chętnie.
1: Pierwszy klaps w Tarnowie ma 24 września.
2: Trochę niedogodności z tego tytułu może się pojawić, ale efekt promocyjny jest bardzo ważnym elementem.
1: Dodaje prezydent Kwaśny.
0: Ekipa filmowa w Tarnowie ma się pojawić już na początku września. Spędzą tam ponad miesiąc.

0: SK Rock Warszawa.
1: Kontrowersyjna ustawa o panteonie narodowym z podpisem prezydenta Ukrainy. Jest nowy rekord Polski w biegu na 1500 metrów.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła szósta. Michał Poklękowski. Dzień dobry, zapraszam na pierwszy dziś poniedziałkowy raport. Kryminalni w akcji po skatowaniu 36-latka na osiedlu willowym w Krakowie. Od tego zaczynamy. Małopolska policja opublikowała zdjęcie z miejskiego monitoringu poszukiwanego mężczyzny i prosi teraz o pomoc w jego identyfikacji. Przypomnę, 36-latek został brutalnie pobity w nocy z czwartku na piątek. Zmarł w karetce pogotowia. Po tej tragedii mundurowi zatrzymali 9 osób. Po przesłuchaniu zostały zwolnione.
3: Wszystkie 9 osób zostało zwolnionych. Na tę chwilę zgromadzony materiał dowodowy nie daje podstaw do przedstawienia im zarzutów. Policjanci nadal intensywnie pracują nad tą sprawą. W dalszym ciągu wykonywane są czynności, zabezpieczane i analizowane są informacje.
1: Informuje Iwona Szelichowicz z Małopolskiej Policji. Według doniesień medialnych ofiara była fanem Hutnika. Oświadczenie wydała Wisła Kraków. Stanowczo potępiamy wszelkie akty przemocy i agresji w związku z tragedią w Nowej Hucie i komentarzami sugerującymi udział osób utożsamianych z naszym klubem w tym wydarzeniu, napisano na stronie internetowej Białej Gwiazdy.
2: To jest raport.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o panteonie narodowym. Dokument budzi w Polsce potężne kontrowersje i obawy. Dlaczego? O tym Kuba Krzyżak.
4: Ustawa w Polsce budzi kontrowersje, bo przepisy dają możliwość upamiętnienia dowódców ukraińskiej powstańczej armii czy organizacji ukraińskich nacjonalistów, którzy są odpowiedzialni za zbrodnie na Polakach, m.in. na Wołyniu. Wołodymyr Zełenski zapewnia, że w panteonie upamiętnione zostaną postaci, które poprzez swoją działalność na rzecz niepodległości dają dziś Ukraińcom natchnienie, aby byli silni. Tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto jest dla nas bohaterem, podkreślił ukraiński przywódca. Na razie nie ma potwierdzenia, że w panteonie znajdą się szczątki przywódców UPA. Wiadomo, że spoczną tam prochy sprowadzonych już wcześniej dowódców OUN.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Nowy rekord Polski w biegu na 1500 metrów. O niemal 2 sekundy poprawiła go Klaudia Kazimierska. Stało się to podczas memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, zaliczanego do Diamentowej Ligi.
5: Myślałam sobie, że jak nie tutaj, to gdzie? Jak nie teraz, to kiedy? Byłam dość skupiona, ale słyszałam doping i tak przez pierwsze 2 okrążenia się słyszy, co się dzieje. Potem trochę się wyłącza już mózg i uszy, ale na pewno na linii startu czułam niesamowity doping i aż ciarki miałam.
1: Mówiła Kazimierska, która zajęła 4. miejsce, także 4., ale w biegu na 400 metrów była Natalia Bukowiecka, która na Stadionie Śląskim osiągnęła swój 2. wynik w tym sezonie. Na podium udało się stanąć Pii Skrzyszowskiej, która była 3. na 100 metrów przez płotki.
6: Pogoda.
7: Ja tu chciałam Państwu sprawdzić pogodę i zaraz o niej opowiem, ale na razie przeczytałam taką informację, że wpływ słabnącego golfsztormu na klimat Europy będzie dramatyczny, no i na tle globalnego ocieplenia, zamiast Europa się nagrzewać, będzie się chłodzić i efekt będzie tego taki, że będziemy mieli bardzo ostre zimy. Ja nie wiem, czy mi się podoba taka prognoza pogody, ale dzisiaj będzie jako tako, dzisiaj może skwaru nie będzie, ale jak patrzę w te prognozy dalej, to jeszcze się zrobi ciepło.
8: O, proszę bardzo, czyli jest jakaś dobra wiadomość. Wspominałeś golfsztorm. Zimą jak najbardziej golf potrzebny.

0: Tarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
1: Dzień dobry Państwu, w raportach SC Rock Michał Pokrzękowski, a dzisiaj rozmawiamy o największych oszustwach, jakie Wam wciskano i o jakich słyszeliście.
2: Tym gorszym to nie było oszustwo, co nie zmienia faktu, że najgorsze oszustwo to jest: będzie dobrze, Siętara.
1: A nie będzie? Dzień dobry Państwu.

0: No i mamy to. Dzień dobry Państwu, to jest poniedziałek, czas na 6 na 9 w odsłonie nadal urlopowej. Redaktor Olszewski na urlopie, redaktor Ziętarska wróciła i działa.
1: Ale on będzie siedział pod palmą, słuchajcie, tak naprawdę pod palmą, na tak zwanym all excuse me, czyli all inclusive, i będziemy sobie z niego drzeć łacha.
0: Oczywiście.
1: I będziemy sobie z niego dworować i będziemy mu potwornie zazdrościć. Ja sobie właściwie mogę pozazdrościć, to ja jeszcze zanim o oszustwach, to ja jeszcze szybko opowiem. Dobra, bo się jaram. Ja jestem troszeczkę
0: na adrenalinie, co cię trafi?
1: Wczoraj wgnałam po prostu w te pędy, żeby zdążyć dziś na poranek, więc w nocy dojechałam z Motoclassic Wrocław. Prosto już tu wbijam, po prostu jeszcze pełna absolutnie emocji. Słuchajcie, było tyle niesamowitych perełek, że bardzo ciężko w ogóle sobie wszystkie je wymienić, to w ogóle nie sposób. Ale tym motem przewodnim była Francja i francuskie samochody. W związku z tym nie mogło zabraknąć Bugatti, bo jakby ktoś myślał, to wcale nie jest włoski samochód. Ettore Bugatti oczywiście był Włochem, niemniej jednak firma była w Alzacji, która najpierw była niemiecka, a potem była francuska, więc firma Bugatti jest firmą francuską. I przyjechała pani Caroline Bugatti, z którą zrobiłam wywiad. Teraz muszę ten wywiad koniecznie przetłumaczyć, co mi trochę zajmie czasu. Co nie zmienia faktu, że pani Caroline jest wnuczką Ettore Bugattiego, więc była to dla mnie wielka przygoda, żeby się z nią spotkać. Grand Prix dostało auto, słuchajcie, które się nazywa Talbot Lago. Niezwykłe absolutnie, jak dzieło sztuki motoryzacyjnej, a właściwie rzeźba jeżdżąca. Ostało się chyba w karoserii chyba jedno auto tego typu. On w środku ma ilość tam karatowe złoto, wiesz? Ja tak zajrzałam, myślę sobie, Boże, jakie ładne w złocie, i pan mówi, tak, bo to jest prawdziwe złoto, żeby nie było. Auto niezwykłe, absolutnie unikatowe i niesamowite, więc cudownie było z nim poobcować. Ale z nowych samochodów, ponieważ było Bugatti, to było Bugatti Tourbillon też pokazane, którego sobie tam pooglądałam, popatrzyłam i pofilmowałam i poopowiadałam o nim trochę. 250 sztuk wyprodukowanych, 4 miliony euro. I to jest największe oszustwo, jakie można sobie wyobrazić. To Wojtek, kupisz sobie kiedyś taki, wiesz?
0: Na pewno, nie, no oczywiście, że tak, pewnie.
1: No i 1800 kuca, 8 i 3 litra silnik plus 3 elektryki, jest grubo.
0: Proszę Państwa, i to są piękne wspomnienia Asi, można też odwiedzać jej social media, tam wszystko zobaczycie, jak to wyglądało, jeśli nie dotarliście na Motoclassic. A my dzisiaj odnosimy się do pewnego Amerykanina, który w 2012 roku został wykluczony spektakularnie z zawodów z mocą wsteczną od 1 sierpnia 1998 roku. Chodzi o słynnego kolarza Lance'a Armstronga. I to było jedno z największych oszustw zdemaskowanych we współczesnym sporcie. I dziś z tej okazji rozmawiamy o oszustwach, które wam towarzyszą, które uznajecie za te największe.
2: To może największym oszustwem to jest na pieniądze z komunii, że niby je kiedyś dostanę, że niby coś tam i no i to niby trwa do teraz, a tam już mam troszkę nastukane.

0: ponad 40 lat.
1: Dzień dobry, witam, poniedziałek.
2: Eskaro. No to zapraszamy do telefonu, do Messengera.
3: Ten kawałek dobrze rokuje.
4: Jak dobrze rokuje, toczy się Royal Blood i 10 over 10.

0: Największe oszustwo, o jakim słyszałeś?
1: Cała polityka polska.
0: Czyli uważasz, że politycy oszukują?
1: Nie wszyscy, ale znaczna większość.
2: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Reklama.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Castorama!
5: W teorii okazje na ogród się skończyły.
4: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Od czego zaczynamy?
7: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego? W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody.

0: Zabawy przez cały dzień, a kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Julinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na julinek.com.pl.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Reklama.

0: Będzie dobra Więtara. To już ostatni poniedziałek w tym tygodniu.
1: No, państwo to potraficie pocieszyć. Dzień dobry ponownie. Przypominamy, dzień poniedziałek. Dzisiaj rozmawiamy o największych oszustwach, z jakimi zdarzyło wam się spotkać.
2: Na przykład różne rzeczy można sobie kupić i ja nie wiem, czy oni mnie nie, wiesz, nie naciągają trochę, bo na przykład w Polsce można sobie kupić tak zwany luksus natury i tak zatytułowane jest ogłoszenie sprzedaży jeziora. Tak, można sobie kupić podobno jezioro. A jezioro będzie tam. Ono jest w miejscowości Bitkowo, w powiecie gołdawskim, posiadłość 24 hektary, z prywatnym jeziorem, które ma 480 metrów długości. To już trochę popływać można. No i taki luksus natury kosztuje 4,5 bańki.
1: Cztery kawalerki w Warszawie.
2: Tak, dostęp do akwenu mają tylko właściciele, więc można się pluskać na golasa. Nawet można nie używać gaci kąpielicznych, wyobrażasz to sobie. Nad jeziorem znajduje się drewniany pomost, a w wodzie zadomowiony mówiły się leszcze.
1: I kto proszę, jeszcze?
2: Myślałam sobie od razu, jak się tam będę opalić na głos. O konie, liny, amury i szczupaki się zadomowiły też, możemy, ale ze szczupakiem się kąpać nie
1: możemy się zastanawiać, ty, ja, Kądziu, ale myślę, że pobliscy deweloperzy mają już plan.
3: Co to są te?
4: Spółdzielcze punktowce.
3: Aha.
4: Panie dyrektorze, tak? Tu jest jezioro.
3: A, to nie. A nie, dobrze. To jezioro damy tutaj, a ten niech sobie stoi w zieleni.
5: 6 na 9.

0: Idź precz, ale to nie do Michała. Michał dopiero co wchodzi. Michał Poglankowski, raport Eski Rok 6.31.
1: Eska Rok. Raport.
2: Zapraszam. Do szpitala trafił 16-letni kierowca hulajnogi elektrycznej, który w Kościelnej Wsi, to w Wielkopolsce, zderzył się z 17-letnim kierowcą auta osobowego. Nastolatek jechał bez kasku i bez świateł. Władze Maroka nakazały swoim służbom granicznym przepuszczanie masowo wkraczających do hiszpańskiej Ceuty migrantów 30 i 31 lipca, aby uniknąć ich śmierci. Zadeklarował to marokański minister sprawiedliwości.
3: To jest raport.
2: Stan zdrowia króla Norwegii Haralda V pogorszył się w weekend, poinformował norweski dwór królewski. U 89-letniego monarchy, który od poniedziałku przebywa w szpitalu, wykryto bakterie we krwi. Król dostaje antybiotyki i według komunikatu najnowszego zareagował na leczenie.
1: SK Rock Sport.
2: Rekord Polski poprawiony na Stadionie Śląskim. Podczas memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, zaliczanego do cyklu Diamentowej Ligi, Klaudia Kazimierska poprawiła rekord w biegu na 1500 metrów. Dla Polki to najlepszy sezon w karierze. Przed tygodniem zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy. Piłkarze reprezentacji Polski zatrzymali triumfatorów Ligi Mistrzów w lidze francuskiej Rennes, w którym grają Sebastian Szymański i Przemysław Frankowski. Zremisowało z Paris Saint-Germain 2-2. Pierwszy z Polaków popisał się kapitalnym trafieniem z dystansu. Drugi zaliczył asystę przy drugim golu.
4: Ziętarska, Olszewski. Góralski 6 na 9 w SC Rock.

0: Michael Stipe i Andrew Watt, I Play the Fool, a my dzisiaj razem z Państwem rozmawiamy o największych oszustwach, z jakimi zdarzyło Wam się spotkać.
1: To jest prawda, my też trochę tak Play the Fool generalnie, codziennie. Oszustw jest naprawdę od groma, ludzie nam wciskają kity, na przykład to, że pieniądze szczęścia nie dają, co to jest w ogóle za bzdura galopująca. Jak człowiek ma pieniądze, to przede wszystkim się nie musi martwić o różne rzeczy, może sobie sprawiać różnego rodzaju przyjemności, więc wydaje mi się, że to jest takie słabe trochę, żeby tak mówić ludziom, że pieniądze zupełnie szczęścia nie dają. Może nie same te banknoty, co je trzymasz w ręku, ale co możesz z nimi zrobić?
0: Albo ciężka praca zawsze się opłaca.
1: Nie zawsze,
0: no niestety. Właśnie nie zawsze.
1: Nie, wcale nie.
0: To są ładne hasła,
1: bardzo,
0: które hołdujemy, bo ciężko harujemy, wiadomo.
1: Ale ej, na przykład to, co cię nie zabije, co cię wzmocni. Po prostu ten, kto wymyślił, co cię nie zabije, to cię wzmocni, to naprawdę ja go chcę spotkać, tego człowieka. Nie, po prostu jak cię czeka, dręczy, to go dręczy i jest zmęczony i ma dość.
0: Mi strzelił kręgosłup i co prawda mnie to nie zabiło, ale przez to utrudniło dalsze funkcjonowanie
1: nie czujesz
0: w karierze
1: się
0: sportowej. Oczywiście, że tak. A Państwo co uważacie?
2: No, pierwsze trzy rzeczy, które przychodzą mi do głowy na temat oszustwa, to takie trzy instytucje jak państwo, kościół, małżeństwo.
0: Ale małżeństwo? Nie rozumiem.
3: Największym oszustwem jest, jak wchodzi się do pracy i każdy mówi sobie: dzień dobry, oby nikt was tak dzisiaj nie oszukał.
4: Telefon zaufania Eskirok 691-613-613. Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Ty plus słodkie chwile.

Przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Paydeck. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.

0: 1 sierpnia. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
4: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
5: Reklama.

Dzień dobry. Największe oszustwa to serwują nam politycy. Przykładów można wymieniać, ale takim największym chyba przykładem jest zabranie

0: pieniędzy Polaków z funduszy otwartych emerytalnych do ZUS-u i wmówienie im, że to nie są ich pieniądze. Pozdrawiam.
1: Nagraj się na Messengera Eski Rock.

0: Dziś razem z Państwem rozmawiamy sobie na temat największych oszustw, z jakimi się spotkaliście. No i mówiliśmy tutaj o słynnych hasłach, takich powiedzonkach typu ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz, ale chcielibyśmy też nawiązać do tego, co Państwu przychodzi do głowy.
1: Dla mnie największym oszustwem jest przysłowie mądry Polak po szkodzie. Polak po szkodzie jest tak samo głupi, jak i przed szkodą, albo jeszcze głupszy.
0: Oczywiście, że tak.
2: Kocham to. Naprawdę, takie fałszerstwo po prostu po zbóju ostatniego czasu, to jest fałszywy fortepian Poderewskiego.
0: To chyba a propos Polak mądry po szkodzie.
2: Ja osobiście bardzo kocham tę historię, ponieważ stoi za nią człowiek, który był moim wychowawcą w liceum, pan Jan Żaryn. I pamiętam, że kiedyś powiedział na którejś wywiadówce mojej mamie: pani Mario, no jakby musimy się przyzwyczaić do tej sytuacji, że Joanna niczego w życiu raczej nie osiągnie.
0: Ale no mylił się?
2: Nie wiem, tego to nie mnie oceniać, co nie zmienia faktu, że został zakupiony fortepian, który miał należeć do Jana Paderewskiego. Później niestety ustalono, że ta historia to było jedno wielkie oszustwo i on nigdy w życiu, nawet pan Paderewski, nie stał obok tego fortepianu, ale Muzeum II Wojny Światowej pokazywało go jako przykład współczesnego falsyfikatu.
0: Ale świetnie, że go jednak wykorzystali, czyli bo jednak, tak to by były przepalone pieniądze, a tak to zobaczcie, specjalnie go kupiliśmy. A propos fortepianu, od razu przychodzi na myśl jedno pytanie.
3: Fortepian da się zasłonić. Ale czy słonia da się zafortepianić?
4: SK Rock.
5: Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Poniedziałek to jest zawsze takie zabawne swoją drogą, jak nagle człowiek przegląda te tytuły, ma takie... Boże,
2: tyle rzeczy
1: mnie
2: ominęło, ludzie, kochani.
1: Dajcie spokój, słuchajcie, na przykład zwyczajny dzień Roxany Węgiel i Kevina Mgleya. Walizka za 5 000 zł, torba za 30 000 zł, a na deser Porsche warte 1 000 000. Wojtek, kurczę, jak oni zjedli to Porsche.
2: Szybko. U mnie z kolei wystrojona Sylwia Grzeszczak popija szampana i kroczy za rękę z ukochanym. Pytanie od pudelka, czy fajna para? Pewnie, że fajna. Trzeba się przecież cieszyć z małych rzeczy, prawda, pani Sylwio?
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
5: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
4: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
5: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
4: No w Brikomanie, a gdzie?
6: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
7: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
8: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
10: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
9: To w ogóle możliwe?
10: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty.

0: SK Rock Warszawa.
1: Na dziś zaplanowano przesłuchanie kierowcy po wstrząsającym wypadku w Krakowie, w którym zginęli rodzice 8-miesięcznego dziecka. Nowe prawo wchodzi w życie. Chodzi o przepisy dotyczące tak zwanego patostreamingu.
2: SK Rock. Raport.
1: Minuta po siódmej, Michał Poklękowski, zapraszam. Odpowie na pytania śledczych i usłyszy zarzuty. Na dziś zaplanowano przesłuchanie kierowcy po wstrząsającym wypadku w Krakowie. 26-letni Hubert B. w sobotni wieczór zjechał autem na chodnik i uderzył w małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. Rodzice, oboje w wieku 32 lat, zmarli w szpitalu. Dziecko walczy o życie, jest w ciężkim stanie. Przyczyną utraty panowania nad samochodem była nadmierna prędkość, informuje nas prokurator Mariusz Boroń.
3: I to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku. Najprawdopodobniej zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
1: Za zarzuty, które ma usłyszeć kierowca, grozi do 8 lat więzienia.
2: To jest raport.
1: Moskwa i Kijów wymieniają ciosy. 3 osoby zginęły w wyniku rosyjskiego ostrzału Charkowa. Są także ranni. Lokalne władze informują o uszkodzeniach infrastruktury cywilnej. Z kolei na południu Rosji doszło do serii eksplozji. Celem tych ataków miały być 3 duże magazyny firmy Ozon. Ukraińskie drony uderzyły w obiekty w kraju Stawropolskim, Dagestanie i Krasnodarze. Nowe prawo wchodzi w życie. Chodzi o przepisy dotyczące tak zwanego patostreamingu. Dzięki temu surowi będzie można karać osoby zarabiające na przykład na upijaniu się podczas transmisji w internecie. Jakie kary przewidziano dla patoinfluencerów? O tym Jakub Krzyżak.
4: Nawet 3 lata więzienia za publikowanie w sieci treści przedstawiających przestępstwa czy poniżające traktowanie innej osoby. Jeśli takie materiały przedstawiają dodatkowo małoletniego, wtedy kara rośnie do 5 lat odsiadki. Przepisy wchodzą w życie po 30 dniach od podpisu prezydenta. Jednak Karol Nawrocki już wtedy zaznaczał.
5: Brakuje dostatecznie precyzyjnej definicji patostreamingu. Powstają też wątpliwości co do egzekwowania prawa wobec transmisji prowadzonych spoza granic Rzeczypospolitej.
4: Przepisy przewidują też pewne wyłączenia, jeśli treść została opublikowana w związku z działalnością artystyczną, edukacyjną czy prasową.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Valle Castellana, miejscowości we włoskiej Abruzji, paliwo sprzedawane jest po niższej cenie niż w całym kraju, o 20 eurocentów mniej za litr. To wyjątkowa sytuacja we Włoszech, gdzie notuje się kolejny wzrost cen paliw. W górskiej osadzie stację benzynową kupiła gmina i oferuje ceny, jakich nie ma nigdzie indziej we Włoszech.
6: Czy ta gmina nazywa się Scoli?
7: Pogoda. No teraz już rano skwaru nie ma i chyba tak już nie będzie, że człowiek wstaje rano i może założyć sobie bluzeczkę z krótkim rękawkiem. Na razie póki co w Warszawie 14, w Białymstoku 13, w Gdańsku 13, w Kielcach 13, właściwie chyba wszędzie 13.
6: No w ciągu dnia, proszę Państwa, dzisiaj nie cieplej niż 20 stopni powyżej zera, do tego wszystkiego możliwe przelotne opady deszczu. Szczególnie będzie można je zauważyć w województwie mazowieckim. Dzień dobry.
0: SK Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SK Rock.
6: A dzisiaj o największych oszustwach sobie rozmawiamy, prawda?
7: Tak, ja się przeklikałam na środę, wszędzie słońce. I wcale was nie oszukuję.
6: No trudno, co robić, jakoś sobie z tym poradzimy. Michale Poklękowski, co u ciebie w raportach?
1: Polski Sejm będzie miał parlamentarium, o tym powiem w raportach.
6: Co to jest parlamentarium, ludzie? SK Rock. A proszę Państwa, jeszcze zapomnieliśmy wspomnieć o tym, że dokładnie dziś, ale w 2001 roku miała miejsce premiera tego pięknego filmu.
8: Nie potrafi pan postępować z ludźmi.
9: Synku, przeczytałem 1500 książek, jak postępować z ludźmi. Kiedy ty dłubałeś w nosie i zjadałeś swoje gile, skakałem jak żabka po głowach takich jak ty frajerów na sam szczyt.

0: Ajajaj, pan Kazik miał pracowity weekend. W Warszawie kończył męskie rania, w Poznaniu piękny występ zespołu Kult na Rokowiźnie. Wszystko to możecie państwo zobaczyć na naszym Instagramie. No a Rokowizna jeszcze w przyszły weekend w Krakowie.
1: Tak, to prawda. Krzysiek zrobił sobie nowy tatuaż beze mnie. Bardzo mnie to martwi, że beze mnie, ale jadę do Krakowa w ten weekend i zobaczę, też jadę z Krzysiem, może on zrobi sobie kolejny i nigdy nie wiadomo, co się wydarzy.
0: Krzysiu to nasz szef działu promocji, pozdrawiamy go bardzo serdecznie. Dzisiaj razem z państwem wspominamy rok 2012, wtedy amerykański kolarz Lance Armstrong został wykluczony z zawodów z mocą wsteczną do 1998 roku i dożywotnio zdyskwalifikowany za niedozwolone stosowanie środków dopingujących. No, taki mieliśmy klimat, że wtedy słyszałem taką historię, że generalnie wszyscy kolarze się wspomagali, a niektórzy wpadali.
1: No widzisz, to się zdarza. Fakt faktem, że dzisiaj o oszustwach dzwonił do nas też słuchacz, którego serdecznie pozdrawiam, który powiedział, że pani przestrzeże pani Joanno do wszystkich tych ludzi, którzy dają się oszukać na miłość.
0: O, a propos tego.
2: Dla mnie największym oszustwem jest na przykład małżonka. Dlatego, że jak się na przykład kładziesz spać i pytasz żony w łóżku, czy może byśmy coś ten teges, to nagle się okazuje, że a to głowa ją ćmi, a to oko ją boli, a to paznokieć jej schodzi, a to zaspana jest. Ale jak kupisz na przykład wycieczkę na 2 tygodnie na Bali, to nagle wszystkie problemy znikają i wszystko jest w porządku.
0: Czyli to trzeba tą wycieczkę.
1: No właśnie, ale poczekaj, ten teges to chodziło o jajecznicę, tak?
0: Tak.
3: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Ten kawałek.
4: Ten kawałek.
3: Dobrze rokuje.
0: I to się wtedy napada, nie? I to się zateguje.
1: A, to wszystko jasne. Teraz Rolling Stones i You Know I'm No Good.

0: Reklama.
1: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
2: Klasa, a nawet klasyka.
1: A rap?
2: Też klasa.
3: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
4: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
3: Alior Bank. Pewni swego rytmu.

0: 80% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
3: Reklama. SK Rock. Gramy dla was.

0: miałem w tym tygodniu nocki, właśnie wracam sobie do domu. Pewnie położę się spać i przegapię konkursy, a zależy mi na gaciach kąpielowych, ludzie. I z tej okazji zaśpiewam wam coś, czego na pewno nie powinniście puszczać na antenie. Oj, wy masy mierą, manie! Masy ma uda! I wiecie co dalej, nie?
1: No wiemy, wiemy.

0: ale prawie jak oryginał,
1: chciałam powiedzieć wszystkim tym, którzy włączyli właśnie radio, tak to jest SK Rock.
0: Pan Gniewomir tak się do nas wgrał, nagrał. Panie Gniewomirze, żeby pan tego więcej nie robił, te gacie kąpielowe do pana lecą. A gdybyście państwo reflektowali na cały zestaw gadżetów, to mamy konkurs.
2: Poranne dochodzenie. Poranne dochodzenie w SC Rock. To jest.
1: No i trzeba będzie teraz odgadnąć, kim jest tajemniczy człowiek, o którym będziemy opowiadać. Czy ja już mogę dać pierwszą podpowiedź?
0: Zapraszam cię serdecznie.
1: Proszę bardzo, ta postać ma sporo wspólnego z pięknym stawem.
0: Ta postać zakolegowała się również ze słynnym Fryderykiem.
1: I w tym przypadku to ojciec miał mleko pod nosem.
0: Tak, ojciec tej postaci. Kto to jest? Messengerowski Rok, tam czekamy na państwa zestaw gadżetów, w tym gacie kąpielowe również czekają.
2: Poranne dochodzenie. Eski Rock.

0: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: Co wymyślił pan Ettore Bugatti? Pomyślał sobie, kurczę, mam super silniki, zrobię ci ja super pociąg. I jak powiedział to kurczę?
0: Łukasz Bąk.
2: Ten oto człowiek w 92 roku wpadł na pomysł. Kurde, chcę stworzyć takie auto, które będzie jechało ponad 400 na godzinę, będzie samochodem cywilnym i będzie miało ponad 1000 koni mechanicznych.
0: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
0: Autopromocja.
5: Eski Rock. Raport.

0: Michał Poklękowski, zapraszam. Wprowadzenie limitu wynagrodzeń dla medyków poprawi kondycję finansową placówek medycznych w Polsce. To działanie zmierzające do tego, by placówki nie wpadały w korkociąg wynikający z coraz wyższych płac personelu medycznego, oświadczył prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak. Około 7 tysięcy osób, w tym strażaków oraz ich bliskich z różnych regionów Hiszpanii, protestowało wczoraj na północnym wschodzie kraju przeciwko nieskutecznej prewencji przeciwpożarowej i zbyt niskim nakładom na straż pożarną. Uczestnicy akcji protestacyjnej są wściekli, że rząd w Madrycie znajduje pieniądze na wszystkie inne cele, ale na modernizację i wzmocnienie straży pożarnej już nie.
1: To jest raport.
0: Kancelaria Sejmu planuje stworzenie nowoczesnego Muzeum Parlamentaryzmu. Ma już na to zgodę wszystkich klubów poselskich, a nawet zabytkowy budynek przejęty za darmo, pisze o tym poniedziałkowa Rzeczpospolita. Będzie to Centrum Edukacji Parlamentarnej o nazwie Parlamentarium.
1: SK Rock Sport.
0: GKS na piątkę. Zespół z Katowic aż 5-0 wygrał u siebie z Wisłą Płock w jednym z niedzielnych meczów piłkarskiej Ekstraklasy. Remisy padły w pozostałych spotkaniach. Pogoń Szczecin 2-2 zremisowała z Wisłą Kraków. Serię porażek przerwał Radomiak, który bezbramkowo zremisował z Zagłębiem Lubin. Hubert Hurkacz wygrał turniej ATP rangi Challenger w Cancun. W finale pokonał Sebastiana Baeza. Argentyńczyk wygrał pierwszego seta, ale w dwóch kolejnych lepszy był Polak. Dzięki wygranej Hurkacz wróci do czołowej 50 rankingu.
2: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9.

0: Proszę Państwa, szybko się zaczęło i jeszcze szybciej się kończy. Dosyć niespodziewanie zaraz się okaże, że mamy już zwycięzcę tego oto konkursu.
1: Poranne dochodzenie w SC Rock.
0: Przypominam tylko, że zabawa polega na tym, że my Państwu przedstawiamy ciekawe ciekawostki z życia danej osoby, a Wy musicie zgadnąć, o kogo chodzi.
2: No ja nie wiem, co tutaj się wydarzyło, po prostu tego to jeszcze chyba nie grali, odkąd tu jestem, to żeby tak od razu pyk. Mało tego, po tych podpowiedziach, które moim zdaniem nie są jakieś super jasne, na przykład, że ta postać ma sporo wspólnego z pięknym stawem.
0: Albo ta postać zakolegowała się ze słynnym Fryderykiem.
2: Tak, i w tym przypadku tej postaci to ojciec miał mleko pod nosem.
0: No i Państwo próbowaliście.
3: Witam serdecznie. Czy może chodzi o matę?
0: No i to nie jest mata, pozdrawiamy serdecznie, ale okazało się, że równolegle pan Paweł nagrał taką wiadomość.
4: I tajemniczą postacią w dzisiejszym dochodzeniu jest Kuba Badach.
0: No i zepsuł nam pan zabawę.
2: No ale halo, to nie jest oszustwo w dodatku, to jest autentyk. I oczywiście chodziło o piękny staw, o krasny staw.
0: Tam się urodził Kuba Badach.
2: Tak jest. No i że się zakolegowała ze słynnym Fryderykiem, to ma dwa Fryderyki.
0: A ojciec Kuby Badacha był prezesem spółdzielni mleczarskiej, więc mleka miał pod nosem. Gratulujemy. Kuba Badach zresztą ma dzisiaj urodziny, więc wszystkiego najlepszego. A panu Pawłowi wysyłamy zestaw nagród.
1: Poranne dochodzenie w SC Rock.
0: To już wolę tego pana, co śpiewał Wymasuj mnie, Romanie.
5: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
10: Klasa, a nawet klasyka.
9: A rap?
10: Też klasa.
11: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
12: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
11: Alior Bank, pewni swego rytmu.
13: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
14: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
15: Reklama.

0: Największe oszustwo, o jakim słyszałaś?
1: Kiedy jest się na jakichś warsztatach tanecznych i instruktor mówi, że tańczymy po raz ostatni.
2: Albo kiedy pytasz żonę, słuchaj, jedziesz już, tak, już jestem w drodze, a tak naprawdę dopiero się maluję przed lustrem.
3: Boże, pod tym względem najlepszy zawsze był mój tata. Ja pamiętam, moja mama do niego dzwoniła, mówiła, ale Włodku, gdzie jesteś? I on mówił, a ja już dojeżdżam do domu. 3 godziny później dojeżdżał dopiero i nagle mówił, że pod samym domem był straszny korek. Ja nie wiem, ja pierwsze pytam, po co? O nie, bo wiesz, nie chcę tak mówić, że jeszcze mi się zajdzie, to taki chce być miły. Ja mówię, świetnie, naprawdę super.
2: Zupa stygnie, ludzie czekają. Ta. O największych oszustwach dzisiaj sobie z Państwem rozmawiamy. Pamiętacie Złoty Pociąg? Jak pod Wałbrzychem kopali, rany, wydobywali i mówisz, tam na pewno jest, że na pewno ten skarb, tylko trzeba go wykopać.
3: Chyba jest tam.
2: Oczywiście,
3: jednak,
2: tylko jeszcze się nie dokopali. Kto jeszcze?
4: Pani Ziętara dobrze mówi, pieniądze szczęścia nie dają. Tak mówią ci, co je mają. Pozdrawiam.
3: Stary, dobry numer. Rzeczywiście, ci, co mają pełne konto, mówią, nie, słuchajcie, to szczęście nie daje, ale ci, co ich nie mają, to generalnie do szczęśliwych nie należą.
2: I trochę jeszcze w temacie pieniędzy.
5: Chciałem powiedzieć, że w kwestii oszustw uważam, że dorosłość jest jednym wielkim cholernym oszustwem. Tak przereklamowana i tak niedorzecznie zmanipulowana, że to jest po prostu głowa mała. Wszystkim nam się wydaje, a będę miał 18 lat, to sobie pójdę do sklepu, będzie fajnie, ale nie. Fajnie by było, otwierasz lodówkę, a tam wiesz, że żarcie jest, nic ci na głowę nie pada. Wszystko jest nieskomplikowane, proste, masz się tylko uczyć więcej.
6: Telefon zaufania Eskirok.
7: Witam ponownie, bo jakoś tak jeszcze nie mogłem się pogodzić z tym, że się dozłączyłem.
6: 691 613 613.

0: No i raz w ciągu godziny przychodzi ten moment, kiedy musimy to zrobić.
1: Ach, szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
2: Dajcie spokój po prostu z Kolim. W otoczeniu dzieci śpiewa, że zrobi ją na blacie, a Kałamaga i Jeżowska miażdżą króla Latino.
0: To jest w ogóle wielka afera, naprawdę. Nie wiem, czy słyszałaś.
2: Nie, nie, ogromna. Bo widzisz, no to też mi afera. Rodzice tych dzieci wyglądali na zadowolonych. Może myśleli, że śpiewa o pizzy?
0: I dlatego zrobi ją na blacie. Oczywiście, że tak. Poza tym wybraliśmy 5 najlepszych i 5 najgorszych stylizacji Marceli Leszczak. Tylko które są które?
1: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły regulamin na pko.com.pl.
9: Od czego zaczynamy?
10: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego. W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
11: Koniec lata? Nie!
12: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum! 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No! I tak przyspiesza się z GAG!
13: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
12: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
14: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
3: Reklama. Rok Warszawa.
15: Koni ubojnia drobi w miejscowości Wojszki. Do walki z ogniem ściągnięto 20 zastępów strażaków. Norwegia będzie wydobywać mniej ropy. Co to oznacza dla Polski? O tym za chwilę.
11: SK Rok. Raport.
15: Jest 8. Michał Poklękowski, zapraszam. Policjanci z Lubina zatrzymali 2 pseudokibiców podejrzanych o pobicie i pozbawienie wolności mężczyzny. Pobity przebywa w szpitalu. Decyzją sądu zatrzymani 33 i 34-latek, a zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
11: To jest raport.
15: Kłęby dymu na Podlasiu i duża akcja strażaków. Płonie ubojnia drobi w miejscowości Wojszki. Do walki z ogniem ściągnięto 20 zastępów ratowników.
16: W tej chwili trwają działania gaśnicze. Pożar jeszcze nie został.

0: zlokalizowany, to znaczy nie został opanowany. Spalił się budynek produkcyjny z częścią biurową. Wewnątrz budynku nie było inwentarza.
1: Relacjonuje Jarosław Lewocz z Komendy Strażaków w Mońkach. Przyczyny pojawienia się ognia na razie nie są znane, tym zajmie się policja po ugaszeniu pożaru. Norwegia będzie wydobywać mniej ropy, to może oznaczać kolejną presję na ceny paliw. Od marca, kiedy Amerykanie rozpoczęli operację wojskową w Iranie, w efekcie czego zablokowana została cieśnina Ormus, kierowcy muszą się liczyć z drożyzną na stacjach, a teraz Norwegia, największy europejski dostawca ropy, zapowiada zmniejszenie wydobycia, co może przełożyć się na wzrost cen. O szczegółach Mateusz Gębiewski.
2: Norwegia chce szukać nowych złóż ropy i gazu, bo obecne zasoby będą stopniowo wyczerpywać się, a wydobycie na norweskim szelfie ma spadać. Dla kierowców w Europie może to oznaczać presję na wzrost cen paliw. Mniejsza produkcja jednego z najważniejszych dostawców ropy na europejski rynek oznacza bowiem mniejszą podaż surowca. W ostatnich dekadach odkryliśmy duże zasoby, ale one też się wyczerpują, dlatego potrzebujemy nowych odkryć na szelfie. Przyznał norweskiej telewizji Torgir Sturdal, szef norweskiego Urzędu do Spraw Zasobów Morskich. W swoim raporcie urząd zaznacza, że jeśli sytuacja się nie poprawi, to w 2050 roku norweskie wydobycie ropy może spaść nawet do zera.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Czy wszystko już przygotowane? Koniec wakacji za pasem. Pytamy więc o wyprawkę szkolną.
4: Czy macie już wyprawkę do szkoły?
5: Ja jeszcze nie.
6: Mam już prawie, że wszystko.
7: Nie, zeszyty niepotrzebne.
4: A dlaczego?
7: No ja na iPadzie piszę wszystko.
8: Mamy.
4: Wszystko?
8: Wszystko.
9: Plecak, piórnik, zeszyty, kredki, długopisy.
4: A podręczniki?
9: Podręczniki dostajemy ze szkoły. Jedynie ćwiczenia, jeżeli mają być dołożone do danego przedmiotu, to trzeba tam drobną opłatę uiścić. To, że dzieci otrzymują podręczniki ze szkoły, jest to jednak wielka ulga dla portfela rodziców. Szczególnie po wakacjach.
4: Dużo w tym roku trzeba wydać na wyprawkę?
9: Jak się nie szaleje, wybiera się tylko to, co jest potrzebne, to można niedużą sumę.
7: Same podręczniki to potrafią kosztować 400.
5: Tak 600 wyszło.
1: O szkolną wyprawkę przechodniów, młodych przechodniów w Łodzi na Piotrkowskiej pytała Ela Piotrowska.
10: Pogoda.
11: Ostatnie podrygi konającej ostrygi. Chodzi mi oczywiście o wakacje. To się już kończy. To strasznie smutne jest. Ja
12: przecież
11: pamiętam.
12: Nie chodzisz do szkoły, to co ci to
11: nie, ale wiesz co, ja po prostu to wspominam. Pamiętam, że jak się pojawiały jarzębiny, to wiadomo było, że już jest przechlapane, bo jak jest jarzębina już na drzewach, to znaczy, że będzie zaraz rok szkolny się zaczynał i trzeba będzie zacząć tę mękę. I teraz sobie myślę, dobra, to okej, spoko, ja mogę wstawać 4:30, ale już przynajmniej nie muszę iść na matmę.
12: No ale lekcje odrabiaj, pamiętaj, do programu trzeba być przygotowanym. Proszę Państwa, a propos pogody, bo cały czas jesteśmy w tym programie, gdzie trwa prognoza pogody.
11: A, to jest pogoda, a to ja przepraszam.
12: Dzisiaj od 19 do 21 stopni powyżej zera na wschodzie naszego kraju, w centralnej Polsce możliwe przelotne opady deszczu i spokojnie, jeszcze widziałem nagłówki, że upał do nas wróci, przynajmniej na chwilę.
13: Sześć na dziewięć.
14: Sześć na dziewięć.
13: Dziennarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
12: Albo nie wróci, bo tak to bywa z pogodą.
11: Bardzo mi się podoba kwestia oszustw. Dzisiaj to jakie są największe oszustwa? Napisałeś, dorośli ogólnie ogarniają życie. Fajny blef.
12: Michale, co u ciebie?
1: Władze Nowej Zelandii chcą odciąć dzieci od social mediów, o tym w raportach.
11: Słusznie.
12: TikTok się nie pozbiera.
11: Aj, spokój.

Wiesz, ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

0: Dzisiaj razem z Państwem rozmawiamy sobie na temat największych oszustw w historii świata, które Was najbardziej dotknęło, o których rozprawiacie i sobie o nich wspominacie.
1: W historii świata. Czekaj, ja w ogóle dochodzę do tego teraz, również za pomocą Państwa, że właściwie blefy to nam wciskają od dziecka.
0: Oczywiście, że tak.
1: To jest po prostu niewiarygodne.
0: Że będzie to, Pani że zadowolona.
1: Będzie, o, to jest hit po prostu. Będzie Pani zadowolona. A to ekipy remontowe.
0: Tak, oczywiście, że tak.
1: Ale królowo mówił do mnie Pan, który potrafił schrzenić mi każdy remont. Tak, królowo złota, to nie Mercedes. A ja naprawdę tak do mnie mówił. A ja mówiłam, panie, ale też nie syrenka, nie? Jakby zróbmy to chociaż na poziomie Passata, żeby to jakoś działało. No i tak kiedyśmy toczyli rozmowy, ale tych blefów jest naprawdę od groma. Przede wszystkim właśnie to, że ucz się uczy, a nauka to potęgi klucz. Jak będziesz miał dużo kluczy, to zostaniesz klucznikiem.
0: No, albo dozorcą. Kto z Państwa?
2: Największe kłamstwo. Po tygodniowej eskapadzie zabytkowym samochodem w dobrym towarzystwie, po pięknym, urokliwym Dolnym Śląsku, kiedy w poniedziałek czas wrócić do pracy, największe kłamstwo to dzień dobry.
1: Coś w tym jest? Czy pan zabitał na motoklasik Wrocław, do Dolnym Śląsku, zabytkowym samochodem? To by się bardzo ładnie kleiło.
0: Przypadek? Tak sądzę. Życie kibica sportowego też do łatwych nie należy. Zobacz, mundial, mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku i w Kanadzie. No jedno wielkie oszustwo, tam ma mnóstwo dziwnych sytuacji, działo się na linii Donald Trump i Gianni Infantino. Albo rok 2008, na pewno doskonale pamiętasz, tamtejsze Euro. Ostatnia minuta meczu, Polska-Austria. Howard Webb dyktuje rzut karny dla Austrii. Austriacy strzelają, 1-1, Polska nie wygrywa. No oszustwo, którego dzisiaj nie możemy sobie wybaczyć.
1: Straszne. Dobrze, że się od ciebie tego dowiaduję.
3: To muszę was zmartwić, ale łapówkarstwo to jest oszustwo, a w tym jesteśmy jedni z najlepszych na świecie.
0: Byście państwo chcieli przekupić?
1: Ja, absolutnie spoko, przyjmiemy.
4: Telefon zaufania Eskirok. 691-613-613. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ostatnio jak ciebie, Asiu, w piątek nie było, Kondziu powiedział, że państwo się dowiedzą, kto wykonuje ten utwór, jak wrócisz, więc proszę bardzo.
1: Dobrze, bardzo proszę teraz. Bear McCreary / Duff McKagan, Chad Smith, Brendan McCreary, Cool Kids.

0: Reklama.
1: Już w najbliższą środę przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Warszawie. Zapraszamy 26 sierpnia od godziny 9 do sklepu przy ulicy Żupniczej 10. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
2: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
3: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
4: Koniec lata. Nie.
5: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
6: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
5: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
7: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
8: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd. Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Ale przywalili z samego rana. No i tak można poniedziałek zaczynać.
1: No jak, jasna jasność. To wszyscy mówią, że dzień dobry to jest to największe oszustwo w poniedziałek. Ale mówiliśmy o tym w ramach oszustw, że pieniądze niby szczęścia nie dają, ale jednak jak człowiek nagle znajdzie gruby cash, to się cieszy.
0: Oczywiście.
1: Podczas prac prowadzonych, uwaga, w Dendermonde w Belgii, na terenie dawnego browaru, grupa robotników pracujących, ja zresztą widziałam i czytałam o tym, że był wśród nich również taki 18-letni gość, który po prostu przyjechał sobie podorabiać i on głównie wykopał tysiące złotych monet i dziesiątki sztabek złota. Znalezisko jest dziś warte około, uwaga, siedzicie, trzymajcie się mocno, 9 milionów euro. To jest ponad 38 milionów złotych według obecnego kursu, sprawdziłam. Policja szuka właściciela i w związku z tym, że szukają właściciela, to już się kilka osób zgłosiło z roszczeniami dotyczącymi skarbu. No i opowiada szef policji, no mieliśmy już kilku obywateli, którzy chcą ubiegać się o złoto. Przedstawiają bardzo różne dokumenty.
0: Słuchaj, no to skoro właścicieli jest kilku, to może jakiś podział.
2: 4 sztaby pan Lipski, 1 sztaba Siara.
3: Dlaczego tak nie porówno?
2: Pomysł był mój, wykonanie moje. Morales mój, darowałem ci życie, to 4.
4: 6 na 9, S0.
0: Tak, jakiś też przez Belgię przejeżdżałem, ty pewnie też. No, to tak, nam też się należy.
1: Ej, poczekaj, mnie 3, tobie 1.
0: Czekaj, że co?
1: No.

0: 8.30 zbliża się nieubłaganie. Za chwilę Michał Poklonkowski z raportem, ale wcześniej zaglądamy do Meliny.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Oni z tym Banderą to wychodzą z, taką, z takim entuzjazmem, nie? I się dziwią w ogóle, że cały świat nie kocha Stepana Bandery, nie? Oni wychodzą, baćko nasz Bandera, wiesz, i wychodzi, były już w tej chwili ambasador Ukrainy w Niemczech i radośnie opowiada, jak to wszyscy Ukraińcy są z Bandery, wiesz, w niemieckiej prasie i nagle się okazuje, że w Niemczech to budzi cholerne oburzenie, no, że się po prostu nie da. Nie da się wyjść, nie da się wyjechać poza granicę Ukrainy i opowiadać, że Bandera był wspaniały, że Szuchewicz był wspaniały, albo będą się siedzieć kisić tam i wtedy niech sobie tworzą Banderland i wtedy niech sobie, wiesz, wieszają flagi, jakie tylko chcą i opowiadają, wiesz, piszą eposy na temat tych swoich bohaterów. Albo będą musieli tę politykę zweryfikować.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie reporter Witold Szabłowski.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców powiatu łaskiego przed sygnałami syren. Dziś przed południem odbędzie się tam trening systemu alarmowania. Szwedzki sąd zdecydował właśnie o aresztowaniu 18-latka pod zarzutem zabójstwa 17-latki i zranienie 3 chłopców w szkole. Domniemany sprawca zaatakował uczniów z mieczem.
5: To jest

0: Raport.
1: Władze Nowej Zelandii zamierzają zakazać osobom poniżej 16 roku życia korzystania z sieci społecznościowych, zapowiedział premier tego kraju. Platformy będą miały obowiązek weryfikowania wieku użytkowników, m.in. przez wykorzystanie technologii rozpoznawania twarzy oraz cyfrowych dokumentów tożsamości.
2: SK Rock Sport.
1: Polskie siatkarki zagrają dziś o drugie zwycięstwo na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone na inauguracji turnieju w Turcji pokonały Węgry 3-0. Ich drugimi rywalkami będą siatkarki z Łotwy, które teoretycznie są najsłabsze w grupie. Początek meczu o 15. Iga Świątek zrezygnowała z udziału w rywalizacji mixtów podczas wielkosztamowego US Open. Polka przekazała, że potrzebuje kilku dni odpoczynku i chce skoncentrować się na przygotowaniach do gry w singlu. Ostatnie tygodnie dla Świątek były intensywne. W ostatnim turnieju w Cincinnati dotarła do półfinału, w którym przegrała z Jessicą Pegulą. US Open startuje w niedzielę.
3: Zientarska, Olszewski, Góralski, 6.

0: Dzisiaj razem z Państwem debatujemy sobie na temat oszustw, zarówno tych historycznych, które się pojawiły jako fejki, czy to w mediach, czy po prostu dookoła nas, czy to generowane przez polityków, czy przez naszych sąsiadów, po różne te hasła związane z tym, że ucz się ucz, pieniądze szczęścia nie dają.
1: Czy w ogóle generalnie jakby
0: sport to zdrowie.
1: Im dalej w las w tym programie, tym bardziej mam wrażenie, że strasznie mnie oszukiwali w życiu.
0: Mówiliśmy o budowlańcach i majstrach wszelkiego typu.
2: Tak. Jak chodzi o fachowców, no to co? To panie kochany, fuga przyjdzie, fuga zakryje.
1: Ja to się przekrzepie. A wszystkie cudowne za ogłoszenia samochodowe, stan salonowy idealny, a te wszystkie ryski to w salonie się na pewno.
0: Oczywiście,
1: tak,
0: że tak.
1: Nie jest płakał, jak sprzedawał.
0: Pierwszy kierowca jeździł tylko w niedzielę do kościoła.
1: No to niski, oryginalny przebieg, w 15 lat 160 tysięcy, rewelacja po prostu, no.
0: 20-letni pracownik z 30-letnim doświadczeniem. No i jeszcze o wakacjach i o szkole była mowa.
3: Zientara, ty chcesz mi powiedzieć, że do szkoły? To nie. Mama budziła 7:30. No może o 7:00. Kanapeczki zrobione. Tata podwiózł. No bo wiecznie mobilni przecież. Odkąd pamiętam o samochodach, się wypowiada twoja rodzina. A teraz stajesz 4:30, jesteś szczęśliwa. Chyba tu blefik czuje, co? Dorosłego.
1: Nie, wcale nie. Bo ja nie muszę chodzić na matmy i uczyć się do klasówek, ale ja sobie uświadomiłam teraz tę straszną ściemę w życiu. Nikt mnie nie woził do szkoły. To jest największy skandal. Jeździłam autobusem. Mało tego, cała rodzina spała, bo oni wszyscy.
0: Czyli kanapki nie były zrobione.
1: Kanapki musiałam sobie zrobić sama. Wsiadałam w 195. Wysiadałam, jeszcze musiałam przebiec przez park.
0: Chcesz chusteczkę? Czyli słuchacz nie miał racji, tak?
1: Nie.
4: Panie, tak się nie robi!
5: Eska. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio.

0: Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram. A do tego pieczarki 500 gramów, 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
7: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
8: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Największe oszustwo, o jakim słyszałeś?
2: Pani od chemii mówiła, że chemia jest prosta, przyjemna i łatwa.
1: A twoim zdaniem nie jest?
2: Nie, jest bardzo ciężka.
3: Oczywiście, ciężka.
4: Ale jak jeszcze? Proszę cię, na przykład FE.
3: Co to jest FE? A, że w sensie skrót mówisz. Mi bardziej chodziło o to, że ostatnio kupowałem proszek do prania.
4: A, no.
3: Kurde, wiesz, jakie to ciężkie?
4: To jest spokój. Masz windę?
3: To mam, ale i tak mi było ciężko.
5: Oszustwo? Ja się dziwię, że jeszcze nikt dzisiaj nie powiedział, że największym oszustwem to jest makijaż kobiety. Wieczorem wszystko pięknie. Rano budzisz się z nową kobietą. PS, nie mogłem tego naprawić wcześniej, bo jechałem z żoną.
3: Co innego makijaż u mężczyzny?
4: O, zdecydowanie tak. Poznałam kiedyś takiego. Bardzo pięknie wyglądał jak kobieta, ale przedstawił mi się basem, powiedział: Mario.

0: ty i ja musimy już zmykać, ale na szczęście jest z nami Jaro Sobierajewicz, który Państwa przejmuje. Jaro, dzień dobry.
1: Jaro, cześć, jak ci było na Rakowiźnie? Opowiadaj.
2: Ja chciałem wam powiedzieć o tej ściemie, która jest w ogóle w życiu, bo tak mówicie o tych ściemach. No. I mówili, idź do radia, będziesz jeździł na festiwale, będziesz miał po prostu zarąbiste życie.
1: Jeździsz?
2: No i jeszcze. No i co? Ciśnie się to słowo na G, no.
1: Ale
2: bo...
1: weź, no co, ale co, że nie masz zarąbistego życia? Przecież masz.
2: Nawet po koncertu nie widziałem spokojnie. No bo ciągle gdzieś latasz, z kimś musisz gadać.
1: Ale słuchaj, no przecież ja widziałam na Instagramie, Krzysio się wytatuował, mnie nie było, ja się nie zgadzam, ja też. Chcę.
0: Ale nie zobacz,
2: pojedziesz gość... w czwartek.
0: Rozmawiał sobie.
2: Pojedziesz, zobaczysz.
1: Tak, pójdę, pojadę, się wydziaram.
0: Rozmawiał sobie z Titusem, rozmawiał sobie z Kultem. Stał za kulisami. Połowa osób na tym koncercie chciałaby tego doświadczyć. A on, nie, że zdenerwowany, że nie mógł sobie piwka wypić i normalnie pooglądać.
1: Kapibara maruda.
0: Jaro, przyjemnego programu ci życzymy. Wypoczywaj. Dzięki. Państwa zostawiamy w dobrych rękach. Dziękujemy.
3: Proszę się odsunąć, wychodzimy.
4: To było 6 na 9 w ESC Rock.
3: Prosisz takiego, żeby się odsunął, on złośliwie siedzi. Ja nie wiem, naprawdę.
4: Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
9: No, bo mają wszystko taniej.
8: A jeszcze jakiś?
9: Bo mają najlepszy wybór.
8: No i?
9: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
8: Ciekawe, co jeszcze?
9: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
10: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
17: Lidl, to się opłaca.
18: W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz

0: Do ukraińskiej stolicy przyjechali już m.in. brytyjski premier, szef Rady Europejskiej oraz prezydenci Mołdawii i Estonii. Wezmą udział w naradzie tzw. koalicji chętnych. Jego producenci ogłosili właśnie, że powstanie czwarty sezon, a chodzi o popularny serial 1670.
1: SK Rock. Raport.
0: 9:02, czas na raport. Michał Poklękowski, zapraszam. Przywódcy ściągają do Kijowa, do ukraińskiej stolicy przyjechali już m.in. brytyjski premier, szef Rady Europejskiej oraz prezydenci Mołdawii i Estonii. Wezmą udział w naradzie tzw. koalicji chętnych, czyli grupie państw, które wspierają Kijów w wojnie z Rosją. A to przy okazji obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Równo 35 lat temu stała się ona niezawisłym państwem. 35 lat temu nadszedł ten dzień. Nadejdzie również dzień, kiedy w Ukrainie zapanuje pokój. Wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy chcemy żyć w historycznych, po prostu spokojnych i bezpiecznych czasach. O to walczymy, z wiarą w siebie. Zaznaczał prezydent Ukrainy. Przypomnijmy, Polska była pierwszym krajem na świecie, który oficjalnie uznał niepodległość Ukrainy.
1: To jest raport.
0: Policja publikuje zdjęcie poszukiwanego po tragedii w Krakowie. Opublikowano zdjęcie mężczyzny, który może mieć związek ze skatowaniem 36-latka. Ofiarą był Jakub B., pseudonim Jankes, kibic i zawodnik sekcji pięściarskiej klubu Hutnik Kraków. W tej sprawie zatrzymano już 9 osób, które po przesłuchaniu zostały wypuszczone. Mateusz Chłyston zbiera aktualne informacje w tej sprawie. Mateuszu, dlaczego zatrzymanych wypuszczono?
2: W oficjalnym komunikacie policja przekazała, że na obecnym etapie sprawy nie było podstaw, by przedstawić im zarzuty.
3: Każdy nowy szczegół jest dokładnie sprawdzany. Sprawdzają również policjanci alibi tych osób, które zostały przesłuchane.
2: Tłumaczy Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. Śledczy opublikowali tymczasem wizerunek poszukiwanego w sprawie pobicia, którego jak dotąd nie udało się namierzyć. Przypomnę, do tego napadu doszło w nocy z czwartku na piątek. 36-letni mężczyzna został zaatakowany przez grupę 5 osób. Po upadku został skopany na chodniku. Napastnicy mieli też przy sobie ostre narzędzia. Poszkodowanego znalazła przypadkowa osoba, która wezwała pomoc. Mężczyzna zmarł jednak w drodze do szpitala.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: A w nim świetna wiadomość dla fanów serialu 1670. Jego producenci ogłosili właśnie, że powstanie czwarty sezon. A dokładnie zrobił to twórca roli Jana Pawła, Bartłomiej Topa.
4: Otóż Jan Paweł nie powiedział jeszcze ostatniego hop, hop, hop. Więc spotkamy się w czwartym sezonie. 1670! No i fajnie, nie?
0: Zaledwie 3 tygodnie temu premierę miał 3 sezon serialu. Kolejny ma trafić do streamingu w przyszłym roku.
5: Pogoda.
0: Na południu Polski będzie przeważnie pogodnie, z niewielkim zachmurzeniem. W pozostałych regionach więcej chmur, miejscami przelotnie popada. W północnych regionach niewykluczone burze. Na termometrach od 18 stopni na Mazurach i Suwalszczyźnie, przez 20 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu.
5: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: kiedy mówiłem im w weekend, że niektórym przypominają zespół The Doors, a nawet są nazywani polskim The Doors, odpowiadali, no może trochę jest coś na rzeczy, a może jednak bardziej The Rolling Stones, a może coś pomiędzy. A ci, z którymi rozmawiałem o zespole Jam, tam na festiwalu w roku wyznamowili raczej, nie, to bardziej Lynyrd Skynyrd, czyli ci, którzy godzinę przed Jamem rozpoczynali. Pierwszą z godzin kultowych historii, które mam dla Państwa dziś przygotowanych, w poniedziałek 24 sierpnia. Pan Jaro mówi, dzień dobry, zaczynamy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Leave Me Behind, Nickelback.

0: Aerosmith i Crazy. 27 minut po 9. Odpaliłem sobie Google Maps, włączyłem sobie podgląd satelitarny i patrzę sobie na miejsce, o którym teraz będę Państwu opowiadał. Kompletna dziura, pośrodku absolutnie niczego.
1: Kultowe kawałki w Esce Rock.
0: Rzeczywiście, wieś kompletna. 24 sierpnia 1975 roku, a więc 51 lat temu, w miejscu o nazwie Rockfield Studios w Walii, zespół Queen rozpoczął nagranie do jednego ze swoich największych przebojów. To był taki pomysł, połączenie rocka, opery z dodatkiem fragmentów a cappella. Autorstwa był Freddiego Mercurego, który, jak wspominali później pozostali członkowie Queen, myślał o takiej piosence jeszcze pod koniec lat 60. No i to Freddie kierował całą pracą, całego zespołu, jako jedyny, chyba jako jedyny wiedział, jak nagranie ma ostatecznie wyglądać. Nagranie jednej jedynie piosenki trwało przez 3

tygodnie. May, Mercury i Taylor śpiewali swoje partie wokalne przez kilka dni. Wspominają, w co ciężko dziś uwierzyć, że robili to od 10 do 12 godzin dziennie, uzyskując ponad 200 osobnych ścieżek. A taśmy, bo kiedyś tak nagrywano, na których pracowano pod koniec nagrań, stały się niemal przeźroczyste. May wspominał, że jak umieszczał taśmę pod światłem, to mógł przez nią patrzeć. Nie obyło się też bez problemów po nagraniu, bo wytwórnia twierdziła, że prawie 6 minut to zbyt dużo, żeby kawałek mógł stać się popularny. No ale zespół postawił na swoim. No i jak wiemy, miał rację.

0: Wczoraj Barcelona grała swój pierwszy mecz w nowym sezonie La Liga, wygrywając na wyjeździe Selcze 5-0. Nie mówię teraz przypadkowo o Barcelonie, ponieważ pan Janusz Panasewicz jest kibicem Barcelony. Rozmawiałem sobie z nim w czasie poznańskiej rokowizny. No i mogę chyba zdradzić, że wybiera się z synami za 2 miesiące, dokładnie prawie za 2 miesiące, po 25 października na El Clasico do Barcelony. Zazdroszczę, panie Januszu, naprawdę. Bardzo, ale to bardzo. Kryzysowa narzeczona Lady Bank za nami, a przed nami m.in. spotkanie Survivor.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
5: Eszka Rock Radar.
6: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Twórca kultowych przebojów i legenda polskiej sceny rockowej wcale nie może liczyć na spokojną starość. Choć Tomasz Lipiński wywarł ogromny wpływ na rodzimą muzykę, jego perspektywa finansowa rysuje się w ciemnych barwach. Artysta otwarcie opowiedział o swoim świadczeniu emerytalnym. ZUS zaproponował mu żałosną stawkę, a więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
5: Eskarok Radar.
7: Hi, this is John Entwistle.
8: And this is Pete Townsend.
7: Of The Who.
9: Hi, this is Carlos Santana.
10: Hey, my name is Skin.
11: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on Eska Rock.

Survivor i Burning Heart. Tak się składa, że dwa ich największe hity są związane z serią, filmową serią przygód boksera o ksywie Rocky. A teraz będzie o gościu, na którego najbliżsi wołają Badders. No też fani również oczywiście tak robią, choć tak naprawdę nazywa się Mark William Bedford. Wieloletni basista, kompozytor zespołu Madness.

0: Careless Whisper w wersji zespołu Cedar na chwilę przed godziną 10. To teraz raport Deski Rock. Posłuchajmy, co dzieje się na świecie, a po 10 w kolejnych wspominkach w kultowych historiach, między innymi o niestety rocznicy śmierci pewnego muzyka, który odchodził z tego świata równo 5 lat temu. Zapraszam.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Co wymyślił pan Ettore Bugatti? Pomyślał sobie, kurczę, mam super silniki, zrobię ci ja super pociąg. I jak powiedział, to kurczę.
1: Łukasz Bąk.
3: Ten oto człowiek w 92 roku wpadł na pomysł. Kurde, chcę stworzyć takie auto, które będzie jechało ponad 400 na godzinę, będzie samochodem cywilnym i będzie miało ponad 1000 koni mechanicznych.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja, autopromocja. Melina, Melina, Eski Rock.
7: Bo ja nie wierzę w to, że można żyć i mieć dobrosąsiedzkie stosunki z trupami w szafie. Więc ja widziałem od początku, jak te trolle działają, jak ci wszyscy wołyń pamiętający, wiesz, gdzie wchodzisz w profil kogoś, kto wołyń pamięta i tam wiesz, i masz same kotki, pieski i antyukraiński content, nie? I gaśnice. I nagle się okazuje, że wiesz, z kim masz do czynienia, wiesz, skąd te posty są pisane.
1: Melina.
8: A w najbliższej Melinie reporter Witold Szabłowski.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
9: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
12: A to pewnie szefa długo nie będzie.
11: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
12: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
11: No w Brikomanie, a gdzie?
13: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepsze

0: jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, co się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
6: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Reklama.
9: W prokuraturze na pytanie śledczych odpowiada właśnie 26-latek zatrzymany po sobotnim tragicznym wypadku w Krakowie. 4-metrowa wyrwa w kanale Modrym. Pomorscy strażacy od razu ruszyli do akcji. To w Bągarcie w powiecie sztumskim.
10: SK Rok. Raport.
9: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Przesłuchanie po tragedii w Krakowie. Sprawca zapewne usłyszy zarzuty. W prokuraturze na pytania śledczych odpowiada właśnie 26-latek zatrzymany po sobotnim wypadku. Hubert B. zjechał autem na chodnik i uderzył w małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. 32-letni rodzice zmarli w szpitalu. Niemowlę jest pod opieką lekarzy. Jego stan medycy określają jako stabilny. O szczegółach Jakub Solarz.
11: Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że sprawca stracił panowanie nad pojazdem i z dużą prędkością wjechał na chodnik wprost w 3-osobową rodzinę. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności, informuje Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej.
12: Najprawdopodobniej zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
11: Śledczy nadal zabezpieczają nagrania z monitoringu i przesłuchują świadków tego zdarzenia. Stan poszkodowanego w wypadku 8-miesięcznego dziecka lekarze określają jako niezagrażający życiu.
9: Alkomat nie wykazał obecności alkoholu w powietrzu wydychanym przez kierowcę. Pobrano mu krew do szczegółowych badań.
5: To jest raport.
9: Z rządu płynie sygnał, że odmowa będzie oznaczała złamanie prawa, ale nie wszyscy mają zamiar stosować nowe przepisy. Weszły już w życie zmiany, przypomnę, w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Teoretycznie będzie można tego dokonać w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Rząd zapowiada monitorowanie samorządów, które odmówiłyby dokonania transkrypcji, a wiadomo, że nie ma zamiaru tego robić na przykład Zakopane. Burmistrz miasta Łukasz Filipowicz nadal uważa, że sprawa nie do końca jest jasna.
13: No, narzędzie możemy mieć. Pytanie, czy to narzędzie daje nam pole do działania zgodnego z przepisami. No, według nas nie jest to zgodne z przepisami, nie jest zgodny z konstytucją. Zresztą Trybunał Konstytucyjny się też jasno wypowiedział i to my jako gmina nie jesteśmy od tego, żeby rozwiązywać potężne spory prawne między ustawodawcą a Trybunałem Konstytucyjnym.
9: Całkiem inaczej jest w Lublinie, informuje Anna Czerwonka z tamtejszego magistratu.
14: Jesteśmy w pełnej gotowości na wdrożenie nowych zasad wynikających z rozporządzenia. Od poniedziałku będziemy działać zgodnie z nowymi przepisami.
9: W Polsce dokonano do tej pory około 200 takich transkrypcji.
5: Słuchacie raportu w SC Rok.
9: Około 4-metrowa wyrwa w kanale Modrym. Pomorscy strażacy natychmiast ruszyli do akcji. To w Bągarcie w powiecie sztumskim. Przez uszkodzenie kanału i rozmywanie wału okoliczne tereny były zagrożone podtopieniem.
15: Sytuacja wymagała natychmiastowej interwencji i taka interwencja została podjęta. W sprawnej, szybkiej akcji przelewanie wody zostało skutecznie zatrzymane, a uszkodzony fragment wału zabezpieczony przy użyciu worku typu Big Bag. I dzisiaj od rana nasi pracownicy pracują w celu pełnej odbudowy tego wału i zabezpieczenia tej wyrwy. Także tutaj sytuacja

0: Gdzie to skończyła utalowana?
1: W zlewni Zalewu Wiślanego, choć rzeki osiągały wysokie stany, sytuacja zaczyna się stabilizować i nie stanowi już zagrożenia. Służby nadal jednak całodobowo monitorują sytuację.
2: SK Rock Biznes.
1: W lipcu liczba udzielonych kredytów ratalnych wzrosła o 38%, a mieszkaniowych o 33% względem lipca ubiegłego roku, poinformowało Biuro Informacji Kredytowej. Dodało, że wartość wszystkich rodzajów kredytów mieszkaniowych wzrosła rok do roku o 45%. Niemieckie media chwalą premiera Kanady za zdecydowaną reakcję na cła karne nałożone na jego kraj przez Stany Zjednoczone. Komentatorzy zwracają jednak uwagę, że polityka odwetu może być ryzykowna ze względu na zależność Kanady od USA. Prezes UOKiK-u prowadzi postępowania wyjaśniające dotyczące praktyk największych bukmacherów, poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dodał, że sprawdza, czy firmy te nie stosują rozwiązań, które mogą nakłaniać konsumentów między innymi do częstszej gry. Jeszcze aktualne ceny walut: za dolara płacimy 3,73 zł, euro jest wyceniane na 4,31 zł, frank szwajcarski na 4,58 zł i funt brytyjski na 4,97 zł.
2: Pogoda.
1: Na południu Polski przeważnie pogodnie z niewielkim zachmurzeniem. W pozostałych regionach więcej chmur, miejscami przelotnie popada. W północnych regionach niewykluczone burze. Na termometrach od 18 stopni na Mazurach i Suwalszczyźnie, przez 20 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu.
2: A teraz
3: kultowe kawałki, kultowe historie.
2: Zaprasza Jarosław Bierajewicz.

0: marzenia Johna Lennona sprzed ponad 55 lat. Imagine, to właśnie on, Westerok. 12 już minut po 10. Za moment, tak jak wspominałem przed raportem, takie niestety smutne wspomnienie sprzed 5 lat i odejście pewnego wybitnego muzyka, ale zanim do tego dojdziemy, najpierw ci żyjący.
1: Ten kawałek. Dobrze. Dobrze rokuje.
0: Billy Morrison to ten, który gra na gitarze w zespole Bielego Idola, a Dexter Holland, no to chyba tego to wyjaśniać specjalnie nikomu nie trzeba. Czym się zajmuje i gdzie?

0: Piękne to życie, chociaż rzeczywiście kruche. I teraz będzie o takim, które skończyło się równo 5 lat temu.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: Charlie Watts. Człowiek, który nie opuścił ani jednego koncertu Stonesów, od kiedy pojawił się w kapeli w styczniu roku 63. Aż do początku sierpnia 2021 roku, gdy zespół informował, że Charlie nie wybierze się z chłopakami w trasę. No filter. Rzecznik perkusisty precyzował, pisząc w oświadczeniu, że Charlie przeszedł jakiś zabieg, który miał się skończyć sukcesem, ale lekarze doszli do wniosku, że potrzebuje odpoczynku i regeneracji. A potem zabrał też głos sam muzyk, mówiąc, że ciężko pracuje, by wrócić do formy. A był, pamiętają, COVID-19. Więc, żeby nie ryzykować, poprosił swojego wspaniałego przyjaciela Steve'a Jordana, by zagrał za niego. I obiecał wrócić. Ale nie wrócił. Odszedł 24 sierpnia 2021 roku.

Ja to powinien Państwu opowiadać o muzyce, ale ten kawałek będzie mi się kojarzył do końca życia z teledyskiem i bohaterką, która się tam pojawia, Hailey Berry. Zresztą swoją drogą pani Hailey miała niedawno urodziny, 14 sierpnia, 60, ale wciąż wygląda naprawdę znakomicie.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Od czego zaczynamy?
5: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego. W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
9: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
10: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
11: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.
12: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars. I'm Slash.
13: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. Słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

Your Love, The Outfield, Esther Rock. A teraz przypomnę Państwu okładkę albumu Nevermind grupy Nirvana. Ta słynna okładka z Bobasem w basenie, dolarem, wędką. No generalnie Państwo doskonale ją pamiętają. Dokładnie 5 lat temu na 30-lecie wydania płyty Nevermind zespołu Nirvana do sądu zgłosił się Spencer Elden, czyli już ten duży, wyrośnięty Bobas, który pojawił się na okładce. No i te 5 lat temu wytoczył zespołowi proces, w którym twierdził, że nagie zdjęcia w basenie to pornografia dziecięca, a jego wizerunek wykorzystano bez zgody. I twierdził, że okładka wyrządziła mu krzywdę, no i generalnie chciał za to kasę. Obrona wskazywała, że rodzice Eldena znali fotografa, wyrazili zgodę na sesję, no i przyjęli za nią $200, a sam Elden miał przez lata czerpać korzyści z rozgłoszu. Proces, który pojawił się na wokandzie dokładnie 5 lat temu, ostatecznie skończył się odrzuceniem pozwu. Sąd federalny zamknął sprawę, orzekając, że zdjęcie nie stanowi tej wspomnianej pornografii dziecięcej. No i pan Elden żadnych pieniędzy od Nirwany nie uzyskał.

0: przypominam album Nevermind Nirwany, a to też jest ten sam rok, 1991. Tylko trochę inny rodzaj rocka. Mr. Big i To Be With You, Westerok. 11 i raport przed nami.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ja sobie uświadomiłam teraz tę straszną ściemę w życiu. Nikt mnie nie woził do szkoły. To jest największy skandal. Jeździłam autobusem. Mało tego, cała rodzina spała, bo oni wszyscy...
3: Czyli kanapki nie były zrobione.
2: Kanapki musiałam zrobić sama. Wsiadałam w 195. Wysiadałam, jeszcze musiałam przebiec przez park.
3: Chcesz chusteczkę? Pamiętacie Złoty Pociąg? Jak pod Wałbrzychem kopali, wydobywali i mówisz tam na pewno jest, że na pewno to jest kar, tylko trzeba go wykopać.
2: No, chyba jest tam.
3: Oczywiście,
2: jednak,
3: tylko jeszcze się nie dokopali.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzeda.

0: Wieki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama. 9 osób zatrzymano po dramatycznych wydarzeniach w powiecie zambrowskim. Za chwilę szczegóły. Rosja wykorzystuje gangsterów do aktów sabotażu, informują media.
8: SK Rock. Raport.
7: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Nie żyje generał Mirosław Różański. Od tej wiadomości zaczynamy raport o 11. Były wojskowy był senatorem i przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej w Izbie Wyższej. Zmagał się z nowotworem krwi. W latach 2015-17 generał Różański był dowódcą generalnym rodzaju Sił Zbrojnych. Miał 63 lata.
9: To jest raport.
7: Po awanturze i bójce wjechał w ogrodzenie. Miał rany postrzałowe głowy. 9 osób zatrzymano po dramatycznych wydarzeniach w powiecie zambrowskim. Poszkodowany 28-latek, jak się dowiadują nasi reporterzy, trafił do szpitala w ciężkim stanie. 4 osoby wypuszczono. Wśród pozostałych 5 jest podejrzewany o próbę zabójstwa.
10: Pozostaje zatrzymanych jeszcze 5 osób, w tym główny sprawca, wobec którego zostały wydane zarzuty. Dzisiaj będzie przesłuchiwany i dzisiaj będzie podejmowana decyzja co do środków zapobiegawczych, które miałyby być zastosowane wobec niego.
7: Informuje Katarzyna Kluczek-Kapalewska z prokuratury rejonowej w Zambrowie. Policja przeszukała już mieszkanie głównego podejrzewanego.
10: Funkcjonariusze policji ujawnili substancję udurzające w pomieszczeniu użytkowanym przez tego mężczyznę. Znaleziono przedmioty przypominające broń.
7: Za usiłowanie zabójstwa grozi dożywocie. Nie rozpowszechniajmy mowy nienawiści i wzajemnych oskarżeń, apeluje starosta tatrzański. Andrzej Skupień reaguje tak na oskarżenia Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt pod adresem górali jako rzekomych sprawców podpalenia ich samochodu. Przypomnijmy, auto spłonęło w nocy z soboty na niedzielę przy pensjonacie w Grodzie.
11: W związku z tą sytuacją bardzo proszę o powstrzymanie się z osądami. Tę sprawę wyjaśnia policja. Poinformujemy o jej wynikach. Mam nadzieję, że uda się ustalić przyczynę pożaru. Do tego czasu proszę, nie rozpowszechniajmy dezinformacji, mowy nienawiści czy wzajemnych oskarżeń. Poczekajmy na wyjaśnienia.
7: Padają oskarżenia, że to zemsta górali za sobotni protest przeciwko transportowi konnemu do Morskiego Oka. Na miejsce szybko wezwano policję i straż pożarną, mówi Andrzej Król, Łęgowski, komendant PSP w Zakopanem.
12: Pierwsze próby gaszenia podjęły osoby postronne, świadkowie tego zdarzenia. Samochód uległ niewielkiemu nadpaleniu w tylnej części oraz w obrębie tylnej osi. Nie udało nam się wskazać przypuszczalnej przyczyny tego zdarzenia.
7: Według wstępnych ustaleń policji rzeczywiście doszło do podpalenia. Dios uruchomił już zbiórkę internetową na nowy pojazd. Aktywiści chcą zebrać 1 000 000 zł.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Rosja przeprowadza falę aktów sabotażu wymierzonych w zakłady zbrojeniowe w Europie, wykorzystując zwerbowanych członków lokalnych grup przestępczych, by testować reakcję NATO, poinformował dziennik The Telegraph, powołując się na źródła w zachodnich służbach wywiadowczych.
13: Pogoda.
7: Na południu Polski przeważnie pogodnie, z niewielkim zachmurzeniem. W pozostałych regionach więcej chmur, miejscami przelotnie popada. W północnych regionach niewykluczone burze. Na termometrach od 18 stopni na Mazurach i Suwalszczyźnie, przez 20 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu.
13: SK Rock. Kultowe kawałki i kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Jutro będę wspominać wokalistę zespołu R.E.M. w temacie orientacji seksualnej, ale państwo pozwolą, że dzisiaj jeszcze ugryzę się w język. Imitation of Life w SC Rock. Już 11 minut po godzinie 11. Czas na pana Grzegorza Kupczyka, który podpytuje mnie ostatnio SMS-ami, żebym pomógł wybrać drugiego singla. Nie, miałem tego chyba nie mówić na antenie. Sorry, Grzegorz. Nie, nie, cofam to, co mówiłem. Nic absolutnie z nim, z Grzegorzem nie piszę.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Bo to Party Doll się państwu podoba, prawda?

0: ballada, ale piosenka z bardzo dobrą energią. Edyta Bartosiewicz, O śnie, z lat 90. A teraz historia jeszcze starsza.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Wspomnimy tego, który już nie żyje. Odchodził w listopadzie roku 2020 w Hiszpanii. Jak wielu muzyków pochodzących z chłodniejszych rejonów, głównie z Wielkiej Brytanii, przeprowadził się pod koniec życia na południe Hiszpanii i umierał gdzieś w okolicach Alicante, dokładnie w miejscowości Agost. Ale nie będziemy mówić o śmierci, tylko o urodzinach, które miały miejsce, gdyby żył. Miałby dzisiaj 81 lat. Ken Hensley, czyli człowiek, który w zespole Uriah Heep odpowiadał za pisanie przebojów. Był głównym kompozytorem. To on napisał Jolly Morning, Easy Living, czy piosenkę, którą zaraz Państwu zagrał, w której zresztą nawet jeszcze zaśpiewał. Choć on generalnie odpowiadał za Hammonda, czyli za organy, klawisze, z których słynął, to jednocześnie potrafił też świetnie grać na gitarze. Generalnie był multi-instrumentalistą. W sumie po prostu olbrzymi talent. Na tą rocznicę, 81. urodzin, zagrajmy to Lady in Black.

0: teraz, jak to się ładnie mówi, wśród młodzieży, pro tip dla tych zapominalskich kibiców piłki nożnej, którzy jadą gdzieś w Polskę z Wielkopolski w koszulce z dwiema literkami LP na piersi. Gdy ktoś was zapyta, czy to skrót od nazwy aktualnego piłkarskiego mistrza Polski, zawsze możecie odpowiedzieć, że nie, to Linkin Park. Burn It Down zagrało w SC Rock. A za moment Def Leppard.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
6: Klasa, a nawet klasyka.
5: A rap?
6: Też klasa.
7: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
8: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
7: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle Coming w aplikacji Circle K.
12: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza w multimedialnym parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd. Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
15: Reklama.
16: Eska Rock. Radar.
17: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Slash został doceniony przez naukowców. Nie każdy o tym wie, że Slash od dziecka interesuje się gadami. Teraz ta wieloletnia miłość do przyrody doczekała się spektakularnego zwieńczenia. Naukowcy odkryli nowy gatunek węża i postanowili nazwać go na cześć gitarzysty Guns N' Roses. A więcej szczegółów odnośnie tego gada znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
15: Eskarok. Radar.
18: Hey, what up, everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
19: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
19: and Flea, inviting you
13: to keep it tuned
11: right here

Some Sugar on Me zespołu Def Leppard. A teraz wspomnienie sprzed ponad 10 lat, gdy prowadziłem Westerok, taką audycję, którą dziś mniej więcej prowadzi Krzysiek Sokołowski. Moja nazywała się wtedy W ciężkim stanie. Generalnie byłem człowiekiem od tych cięższych brzmień. I przychodziły wtedy do radia różnego rodzaju, już nie kasety, tylko płyty, głównie takie nagrywane metodą domową, różnych młodych zespołów, które pytały, czy może by tak ich nie zagrać na antenie. Wśród tych propozycji, które dostawałem, była też ta od zespołu Loch Ness. Taka trochę heavy metalowa grupa, w składzie której był człowiek, który potem stał się znanym solistą. Człowiek, który ma dzisiaj urodziny. Człowiek, którego już Państwo mogą z tym heavy metalem nie kojarzyć. I słusznie, bo to była historia naprawdę, tak jak mówiłem, sprzed lat. Krzysztof Zalewski, bo to o nim mowa, ma dzisiaj urodziny. 42. Krzychu, wszystkiego najlepszego.

0: Always, zespół Bon Jovi. To ja już mówię do usłyszenia. Za moment Łukasz przejmie stery Westerok, a pan Jaro i kultowe historie wrócą tu jutro po 9 rano.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
3: No, bo mają wszystko taniej.
2: A jeszcze jakiś?
3: Bo mają najlepszy wybór.
2: No i?
3: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
2: Ciekawe co jeszcze.
3: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
4: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka.

0: maksymalnie 3 za złotówkę na kartę oraz wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej, a wszystkie produkty Kinder 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
2: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
3: Reklama.
4: Wsparcie dla Ukrainy. W Kijowie rozpoczyna się spotkanie koalicji chętnych. W raporcie przekręt na wojsku z zarzutami dwóch przedsiębiorców. Kontrolują oznakowanie policjanci w akcji przed pierwszym dzwonkiem.
5: SK Rock. Raport.
4: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Rusza Narada Sojuszników Ukrainy. W Kijowie rozpoczyna się spotkanie koalicji chętnych. Głównymi tematami są wsparcie obrony przeciwlotniczej i zwiększenie presji na rosyjską gospodarkę. Do Kijowa przyjechali m.in. brytyjski premier, szef Rady Europejskiej oraz prezydenci Mołdawii i Estonii. A to przy okazji obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Równo 35 lat temu stała się ona niezawisłym państwem. Tymczasem od rana Rosja kontynuuje ataki na ukraińskie miasta. Na cel wzięto m.in. Odessę. Wiadomo o zniszczonych marketach budowlanych i magazynach. 5 osób zostało rannych. Rosja użyła rakiet lotniczych, a także dronów uderzeniowych. Niestety, kiedy leci tak dużo naraz, nie udaje się zestrzelić wszystkich celów. Dlatego dochodzi do trafień m.in. w Odessie. Informuje rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ignat. Łącznie Rosja wystrzeliła w Ukrainę 8 rakiet i blisko 150 dronów.
5: To jest raport.
4: To był przekręt na wojsku na miliony. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwóch przedsiębiorców zaangażowanych w dostawy wyposażenia osobistego dla żołnierzy. Według śledczych hurtownicy mieli świadomie dostarczyć sprzęt niezgodny z zamówieniem i zataić przed armią nieprawidłowości. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Na jaką kwotę oszacowano straty?
6: Według śledczych dwaj hurtownicy, dostarczając sprzęt sprzeczny z wymogami wojska, narazili Skarb Państwa na stratę rzędu 20 milionów złotych. Tyle właśnie wynosiło ich wynagrodzenie. Wyposażenie, które dostarczyli, trafiło do 4. bazy logistycznej we Wrocławiu. Śledczy przeszukali tę jednostkę, ale też firmy i mieszkania zatrzymanych. Mężczyźni zostali już przesłuchani. Prokurator wojskowy zarzucił im oszustwo, którego kwota przekroczyła 10-krotność wartości mienia, którym handlowali. Obaj zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
4: Są zarzuty po pożarze katowickiego targowiska. W nocy z piątku na sobotę spłynęło kilkanaście boksów handlowych. Straty są ogromne. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Za pożar odpowie zatrzymany 23-latek z Zabrza.
7: Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury rejonowej Katowice Północ i usłyszał zarzut sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru w zbiegu ze zniszczeniem mienia z obostrzeniem kary. Czynu dopuścił się, działając w warunkach recydywy. Podejrzany przyznał się do zarzutu.
4: Mówi Dominik Michalik z katowickiej policji. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Policjanci w akcji wszystko z myślą o uczniach przed pierwszym dzwonkiem. Mundurowi sprawdzili oznakowanie i infrastrukturę drogową w rejonie szkół w całym województwie łódzkim.
8: Policyjna lustracja miała przede wszystkim ocenić, czy infrastruktura drogowa zapewnia uczniom bezpieczne dotarcie do szkoły. Funkcjonariusze przyglądali się m.in. oznakowaniu pionowemu oraz poziomemu, przejściom dla pieszych, sygnalizacji świetlnej oraz widoczności znaków drogowych.
4: Informuje Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Wszystkie zauważone nieprawidłowości zostały przekazane zarządcom dróg, którzy mają czas na ich usunięcie przed rozpoczęciem roku szkolnego. Od 1 września policjanci będą też intensywniej kontrolować okolice szkół.
3: SK Rock Biznes.
4: Przywrócenie stałych kontroli na granicach Niemiec będzie miało poważne konsekwencje także gospodarcze dla Polski, podkreślił wicepremier Radosław Sikorski. To komentarz szefa MSZ do wypowiedzi współprzewodniczącej Alternatywy dla Niemiec. Wczoraj Alice Weidel zapowiedziała, że w przypadku przejęcia władzy przez jej partię Niemcy wypowiedzą umowę z Schengen i zrezygnują z waluty euro. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w pierwszym półroczu wzrosły o 13,7% rok do roku i wyniosły 100 miliardów złotych, podał dziś Główny Urząd Statystyczny. Nakłady na budynki i budowle wzrosły o 8,9%, a na zakupy wzrosły o 16,3%, w tym na środki transportu. Nowe umowy najmu i ekspansje, czyli dobór dodatkowego metodu.

0: Arbitrażu przez dotychczasowych najemców odpowiadały za 60% aktywności najemców na polskim rynku magazynowym w pierwszej połowie roku, wynika z danych JLL. Jednocześnie stopa obu 3 miesięcy z nieco ponad 7 do 6,3%.
1: Pogoda.
0: Dziś pochmurno i chłodno, miejscami przelotne opady deszczu, a w północnej i północno-wschodniej części kraju lokalne burze. Temperatura od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na południu i zachodzie, a ciśnienie 1007 hektopaskali.

0: To hej i byłabym Westrock w poniedziałek 24 sierpnia o godzinie 12.12 dokładnie. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry Państwu. No niestety, przyszedł poniedziałek, jak co tydzień. I ten poniedziałek jest najbardziej znienawidzonym dniem przez nas wszystkich. Chociaż nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale koncepcja tego Blue Monday, tego najbardziej znienawidzonego poniedziałku ze wszystkich poniedziałków, to tak naprawdę był chwyt marketingowy pewnego biura podróży, które chciało sprzedawać wycieczki. No ale o tym może kiedyś indziej. Natomiast o tym, że dziś jest poniedziałek, będę Państwu jeszcze przypominał, dlatego że postanowiłem, że spróbuję w jakiś sposób dziś Państwu ten poniedziałek osłodzić. W jaki? Ano będą prezenty, ale do tego jeszcze dojdziemy. Teraz U2 i Street of Dreams to jest numer, który zapowiada krążek, o którym jeszcze nic nie wiemy, chociaż ja podejrzewam, że on się gdzieś jakoś na początku jesieni pojawi, no bo proszę Państwa, U2 na początku jesieni będzie świętowało 50 lat istnienia. Łukasz Szeciłowski, kłaniam się nisko i zapraszam.
1: Ten kawałek to wrokuje.

Tacoma i Daleka Droga do Domu to jest jeden z tych zespołów, proszę Państwa, który uruchamia we mnie mój lokalny patriotyzm, no bo ja z Łodzi pochodzę, tak samo jak i Koma. Tymczasem przed nami zespół zza oceanu, który generalnie planował ogromną trasę z okazji 50-lecia swojego istnienia. Niestety, problemy zdrowotne wokalisty Dee Snidera pokrzyżowały bardzo mocno te plany. Na ten moment panowie ogłosili właśnie niedawno jesienną po Stanach Zjednoczonych. To jest 10 dat, a miało ich być zdecydowanie więcej. No i na miejsce Dee Snidera załapał się Sebastian Bach, czyli dawny wokalista grupy Skid Row. Bardzo jestem ciekawy, jak te koncerty wyjdą z Sebastianem Bachem na wokalu i bardzo jestem ciekawy, czy doczekamy tego, że jednak Twisted Sister przyleci chociażby do Europy. Już nie mówię nawet o Polsce, bo przyznam szczerze, byłem na koncercie tego zespołu w 2003 roku i to był jeden z lepszych koncertów w ogóle, na jakich w życiu byłem. Także zobaczyć ich jeszcze raz na żywo, to byłoby coś niesamowitego. No to Twister Sister i I Wanna Rock. Rock.

0: Jak zrobić z tradycyjnej irlandzkiej pieśni ludowej z XVII wieku przebój? Ale najpierw trzeba go dać grupie Thin Lizzy. To był rok 1972, żeby go nagrała, a potem jeszcze Metallice. No i wtedy ta pieśń staje się sławna na cały świat. Whiskey in the Jar to Metallica, Westy Rock za nami, a już za chwileczkę po polsku będzie, bo to będzie kult. I po co wolność?
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Co wymyślił pan Ettore Bugatti? Pomyślał sobie, kurczę, super silniki, zrobię ci ja super pociąg. I jak powiedział to kurczę?
1: Łukasz Bąk.
3: Ten oto człowiek w 92 roku wpadł na pomysł. Kurde, chcę stworzyć takie auto, które będzie jechało ponad 400 na godzinę, będzie samochodem cywilnym i będzie miało ponad 1000 koni mechanicznych.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
11: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
1: Reklama.

Royal Republic i Venus w SC Rock. Doszły mnie słuchy, proszę Państwa, że działo się na tej rockowiznie w Poznaniu. Przypominam, że w najbliższy weekend kolejna rockowizna, ostatnia w tym roku, tym razem w Krakowie i też Royal Republic się tam pojawi. Tymczasem dziś jest, proszę Państwa, poniedziałek, najbardziej znienawidzony dzień tygodnia. Ja postanowiłem Państwu ten poniedziałek osłodzić prezentem od Eski Rock. Mam piękny, stalowy kubek z napisem Nie mamy hamulców, oczywiście z logiem Eski Rock i do tego dorzucę jeszcze smyczkę. Wszystko to zapakuję Państwu w kopertę i wyślę. Pod warunkiem, że podzielicie się Państwo ze mną swoimi sposobami na poprawienie sobie nastroju w poniedziałek. Czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eski Rock. Najlepszy sposób na poprawienie sobie nastroju w poniedziałek dostanie ode mnie właśnie taki kubek i smycz Eski Rock. Tymczasem teraz przed nami systemowy down i toxicity.

0: Pearl Jam i Alive w Westerok na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Za chwileczkę wybije 13, to oznacza najświeższy raport. Po raporcie czeka już na Państwa Linkin Park z numerem Breaking the Habit.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Westerok.
2: Pomijam, jak się wtedy nazywała książka?
3: Jak nakarmić dyktatora.
2: Jak nakarmić dyktatora, czyli Kucharze dyktatorów, to jest wersja rozszerzona. W ilu krajach kręciliście?
3: W 5 krajach. Irak, Kambodża, Chile, kucharz Augusto Pinocheta. W Norwegii mieliśmy kucharza Kim Jong-ila. To jest 4. polska książka, na podstawie której Hollywood zrobił film. Więc wszyscy ci, którzy się śmiali, jeżeli tak było, jak mówisz, że ktoś się śmiał w Warszawie, to mam nadzieję, że już się nie śmiali.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie reporter Witold Szabłowski.
1: Melina w Esky Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Esky Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AM SX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: Reklama.
14: Zarzuty dla kierowcy z Krakowa. Wjechał na chodnik i potrącił rodzinę z wózkiem. 1000 piorunów dla polskiej armii. Gigantyczny kontrakt podpisano w Mesku. W raporcie

0: Zielona Góra i kolejna odsłona paczki dla bezdomniaczka.
1: SK Rock. Raport.
0: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Hubert B. usłyszał dziś zarzuty umyślnego przekroczenia prędkości i nieumyślnego spowodowania wypadku. W sobotę wieczorem na krakowskim Podgórzu kierowany przez niego usportowiony samochód wjechał na chodnik i potrącił rodzinę z wózkiem. Rodzice 8-miesięcznego dziecka zmarli w szpitalu. Niemowlę walczy o życie. Do tragedii doszło na skrzyżowaniu ulic Solnej i Nadwiślańskiej. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. 26-latek nie przyznał się do winy.
2: Przesłuchiwany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, stracił panowanie nad tym samochodem, chciał wyprowadzić ten samochód z poślizgu, co mu się nie udało, samochód się obrócił i uderzył w pieszych. Podał również, iż nie poruszał się z nadmierną prędkością.
0: Mówił prokurator Marek Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Do sądu trafił wniosek o tymczasowe aresztowanie Huberta B.
1: To jest raport.
0: Polskie rakiety Piorun uderzą ze zdwojoną siłą w zakładach MESCO w Skarżysku Kamiennej. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał dziś kontrakt na produkcję kolejnych kilku tysięcy sztuk tej legendarnej broni dla Wojska Polskiego. To systemy przeciwlotnicze, które rewolucjonizują obronę powietrzną bardzo krótkiego zasięgu i stały się hitem eksportowym w całym NATO.
3: Dokonujemy kolejnej przełomowej umowy w historycznym dniu, kiedy zawieramy największy kontrakt na pioruny. To jest produkt eksportowy Rzeczpospolitej. To jest najlepsza marka ze Skarżyska Kamiennej, z województwa świętokrzyskiego, z Polski.
0: Rakiety Piorun potrafią strącać drony, śmigłowce i pociski manewrujące na dystansie do 6,5 kilometra, działając bezbłędnie również w nocy. Dziś ministerstwo podpisało umowę na 8 miliardów złotych. Odpowiedzą za pobicie i porwanie dwaj mężczyźni

0: Ponieważ przygotowaliśmy książkę, i dzięki temu zarówno zwierzęta będą szczęśliwe, ale i także darczyńcy.
1: Mówi Magdalena Farone z Biblioteki Norwida. Akcja 12 września w godzinach od 10 do 14 w Bibliotece Norwida w Zielonej Górze.
2: Pogoda.
1: Dziś pochmurno, przelotne opady deszczu na północy i w centrum kraju, więcej słońca i bez opadów na krańcach południowych. Temperatura od 18 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 23 na zachodzie i południu.

0: Mr. Zup i mój jest ten kawałek podłogi w ESC Rock. Na początek kolejnej godziny naszego spotkania ten numer dla Państwa wybrałem, bo jest bardzo dobry. Poza tym mam bardzo dobre wspomnienia z tym kawałkiem. Ostatnio słyszałem go na żywo podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i było dobrze. Było bardzo dobrze. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry Państwu w poniedziałek 24 sierpnia 2026 roku. To teraz kawałek, który jednocześnie mnie raduje, ale również smuci. Raduje mnie dlatego, że jest świetny, a smuci dlatego, że na resztę, czyli na pozostałych 9 kawałków, które złożą się w sumie na 10-utworową płytę, musimy czekać aż do 13 listopada. Płyta nosi tytuł Dead Company i jest to płyta zespołu Royal Blood. Na razie mamy jeden, jedyny singielek zatytułowany 10 over 10, ale jeżeli cała reszta będzie tak mocna i tak dobra jak ten singiel, no to może być jedno z ciekawszych i lepszych wydawnictw 2026 roku. Ja czekam z niecierpliwością na ten krążek, mam nadzieję, że Państwo też, a jeśli nie, to mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego kawałka Państwo zaczną oczekiwać krążka z niecierpliwością. Royal Blood i 10 over 10.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Van Halen i Jump w Estrock z płyty zatytułowanej 1984. To była bardzo ciekawa płyta, jeżeli chodzi o zespół Van Halen, bo po pierwsze to była ostatnia płyta, a po drugie to była pierwsza płyta. Ostatnia Davida Lee Rotha z zespołem, bo napięcia już były takie, szczególnie zresztą po

kręceniu klipu do tego utworu, w którym nagrane było wiele scen takich jakby pozamuzycznych, podczas których David Lee Roth robił no niezbyt mądre i fajne rzeczy. I żadna z tych scen nie trafiła do ostatecznej wersji teledysku. W związku z tym panowie się już tak bardzo mocno pohamrali i rozeszli po wydaniu tej płyty. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszą, to była pierwsza płyta nagrana w studiu 5150, w tym słynnym studiu Ediego Van Halena w Kalifornii. Nie wiem, czy państwo wiedzą, w Kalifornii 5150, jeżeli chodzi o kod policyjny, to jest kod, który oznacza choroby psychiczne. Także nie wiem, czy to celowo, czy niecelowo, no po prostu tak zrobili. No to teraz The Black Keys i Lonely Boy. To znowu numer z płyty

0: Różne sposoby Państwo przedstawiają, jeżeli chodzi o radzenie sobie z poniedziałkiem. I bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Ale wydaje mi się, że jednym z tych sposobów chyba jest kalifornijski punk. No bo The Offspring i ta energia to jest coś pięknego. Klasyczny rock and roll również jest bardzo dobrym sposobem. I już za chwileczkę będzie klasycznie, bo będzie The Trucks i Wild Thing w Estrock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Poniedziałek to jest zawsze takie zabawne swoją drogą, jak nagle jak przeglądam te tytuły, ma takie, może
3: tyle rzeczy mnie ominęło, ludzie,
2: o,
3: kochani.
2: Dajcie spokój, słuchajcie, na przykład zwyczajny dzień Roxany Węgiel i Kevina Mgleya. Walizka za 5 000 zł, torba za 30 000 zł, a na deser Porsche warte milion. Wojtek, kurczę, jak oni zjedli to Porsche. To, że pieniądze szczęścia nie dają, co to jest w ogóle za bzdura galopują. Jak człowiek ma pieniądze, to przede wszystkim się nie musi martwić o różne rzeczy.
4: Albo ciężka praca zawsze się opłaca.
2: Nie zawsze.
4: No właśnie nie zawsze.
2: Nie, wcale nie. To, co cię nie zabije, co cię wzmocni. Po prostu ten, kto wymyślił, co cię nie zabije, to cię wzmocni, to naprawdę ja go chcę spotkać, tego człowieka.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastoms takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold. Kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.

0: Po fali krytyki i oświadczeniu Budki i Suflera Jacek Kawalec zdecydował się odejść z zespołu. O kulisach konfliktu i braku szczerości ze strony kolegów z grupy aktor opowiedział w wywiadzie w programie śniadaniowym. A więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Eskarok Radar.

0: Purple Rain, ależ to jest przepiękny numer. To Prince Westerrock na koniec drugiej godziny naszego poniedziałkowego spotkania. Zbliża się 14, a to oznacza, że już za chwileczkę na antenie jest Kirok najświeższy raport, a po raporcie zagram dla Państwa Zombie The Cranberries.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl?
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara... Na mediaexpert.pl.
3: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
4: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Reklama.
10: Groził mu 8 lat więzienia, dziś decyzja w sprawie kierowcy tragicznego wypadku w Krakowie. Dziś 35. rocznica w raporcie Ukraina i obchody Dnia Niepodległości. Na Zamojszczyźnie zawyły syreny alarmowe. Służby mówią o ludzkim błędzie.
11: SK Rock. Raport.
10: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jeszcze dziś decyzja w sprawie 3-miesięcznego aresztu dla Huberta B. To kierowca, który w weekend potrącił na ulicy Solnej w Krakowie 3-osobową rodzinę. Zabił rodziców 8-miesięcznego dziecka. Niemowlę walczy o życie w szpitalu. Mężczyzna przekonywał, że stracił panowanie nad pojazdem ze względu na nierówną nawierzchnię drogi.
12: Są to dowody, które w stopniu wystarczającym potwierdzają sprawstwo podejrzanego, stąd wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Jeżeli jest ograniczenie do 30 km, a samochód jedzie 70, no to każdy, który ma prawo jazdy, jeździ pojazdem, wie, że ma świadomość tego, że porusza się dużo, dużo większą prędkością niż obowiązująca na danym.

0: na odcinku drogi.
1: Mówił prokurator Marek Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Hubert B. odpowie za umyślne naruszenie zasad ruchu drogowego i nieumyślne spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu do 8 lat więzienia.
2: To jest raport.
1: Ukraińcy nie będą kartą przetargową w sporach stolic, mówił Wołodymyr Zełenski podczas obchodów 35. rocznicy odzyskania przez Ukrainę niepodległości. Na uroczystości w centrum Kijowa zebrali się najwyżsi przedstawiciele ukraińskich władz, a także liderzy Wielkiej Brytanii, Litwy, Estonii, Mołdawii i innych. Prezydent Ukrainy w swoim przemówieniu podziękował Ukraińcom, którzy walczyli i dziś walczą o niepodległość i dodał, że bój o suwerenność będzie trwał. Ukraińcy nie będą kostką brukową pod nogami carów i wodzów. Ukraińcy nie będą ulegać temu, w co nie wierzą i na pewno nie porzucą swojego marzenia, by żyć w niepodległości.
3: Niezależno.
1: Dziś także posiedzenie koalicji chętnych ma skupić się na obronie przeciwlotniczej dla Ukrainy i zwiększeniu presji na Rosję. To był błąd ludzki. Służby wojewody wyjaśniają wczorajsze testy systemów alarmowych na Zamojszczyźnie. Mieszkańcy Zamościa i czterech sąsiednich powiatów usłyszeli przez przypadek ciche testy, które są rutynowo przeprowadzane na terenie województwa. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, tłumaczy rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Buwicz.
4: Doszło do przypadkowego uruchomienia sygnału dźwiękowego w części tych syren. Jest to efekt błędu ludzkiego. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, ale też jest efektem właśnie tej konieczności codziennego testowania sprawności tego systemu po to, abyśmy byli gotowi na każdą sytuację zagrożenia.
1: Lubelskie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego integruje obecnie 164 nowe elektroniczne syreny, które mają zapewnić błyskawiczne alarmowanie w sytuacjach realnego zagrożenia. Urząd Wojewódzki ostatnio wyłonił wykonawcę zamówienia na nowe syreny, które mają pojawić się jeszcze w tym roku.
5: SK Rock Biznes.
1: Będzie droższe tankowanie. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 57 groszy, benzyny 98 7,40, a oleju napędowego 7 zł 61 groszy. A to oznacza, że maksymalne ceny wszystkich paliw będą wyższe niż w poniedziałek. Wzrost konsumpcji w tym roku będzie mniej dynamiczny niż w ubiegłym, a to z uwagi na dalsze hamowanie tempa wzrostu płac i droższe paliwa, ocenili w komentarzu do danych GUS ekonomiści i ING. Podtrzymali też prognozę wzrostu PKB na poziomie 3,4%. A dodajmy, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu wzrosła o 3,9% w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 2,2%.
5: Pogoda.
1: Poniedziałek pochmurny w południowej części kraju i na południowym zachodzie. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, zwłaszcza w północnej i północno-wschodniej części kraju, a lokalnie także burze. Od północnego zachodu pogoda będzie się stopniowo poprawiała w całym kraju. Będzie więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Temperatura 20 stopni nad morzem, 18 na północnym wschodzie, na przeważającym obszarze od 19 do 21 kresek, a najcieplej dziś na południu i na zachodzie, tam 23 stopnie.

zanim pójdę. Absolutny hitor grupy Happy Set. Gdyby ktoś z Państwa łaknął spotkania panów z Happy Set na żywo, no to proszę bardzo, w najbliższy piątek Nowogard, w sobotę Włocławek, a w niedzielę Osieczna. Wszystko jasne. Szczegóły znajdą Państwo oczywiście na stronie grupy Happy Set, czyli happyset.art.pl. 14 prawie minut po 14 w poniedziałek, 24 sierpnia w Esce roku. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam. Jeszcze do 15 jesteśmy razem. Teraz singiel promujący płytę Foreign Tones, czyli języki obce grupy The Rolling Stones. Panowie wzięli na warsztat numer Amy Winehouse, You Know I'm No Good. No i naprawdę bardzo dobrze wyszedł im ten cover. Zresztą posłuchajcie Państwo sami. Ten kawałek.

0: Ależ to jest utwór Joe Cocker with a little help from my friends. To jest jeden, proszę Państwa, z takich kawałków, na którego na samą myśl o nim dostaje ciarek. A jeszcze jak do tego dojdzie obrazek z Woodstocku, no to po prostu, nie wiem, w moim odczuciu jest to jedno z najintensywniejszych muzycznych doznań, jakie można sobie wyobrazić. Taka klasyka rocka. Tak cudowna, tylko w Ester Rock, nigdzie indziej. A propos, proszę Państwa, poniedziałku, no bo o tym dzisiaj też trochę rozmawiamy i Państwa sposobów na radzenie sobie właśnie z tym trudnym dniem i na poprawę humoru prosiłem Państwa o Państwa sposoby. No i zdecydowanie wygrał sposób Łukasza.
1: No witam, jak to najlepszy sposób na poniedziałkowy humor? Urlop na żądanie. Pozdrawiam z urlopu.
0: Trwaniaczek z urlopu. Wszystko ładnie, pięknie, tylko ja widzę drobny problem z tym urlopem na żądanie. Jest go tak mało, to chyba 4 dni w roku? Na co z pozostałymi poniedziałkami? No dobra, tak czy siak, poprawiło mi to humor i podejrzewam, że wielu słuchaczom Eski Rock również taki urlop na żądanie w poniedziałek poprawia humor. Łukasz, lecą do ciebie gadżety, pozdrawiam bardzo gorąco, a my słuchamy teraz grupy Maneskin. Citti e buoni przed nami.

0: Republika i Mamona, Westrock. Przynajmniej panowie byli szczerzy, po co napisali ten utwór. Niektórzy tacy nie są, na przykład próbując o miłości piosenki pisać, no i oczywiście zarabiać na nich ogromne pieniądze. Tak jak grupa Counting Crows i Accidentally in Love. Tego numeru posłuchamy już za chwileczkę w Westrock. I to nie jest tak, że oni byli nastawieni na pieniądze. Nie, no po prostu. Miłość to jest bardzo lotny temat, jeżeli chodzi o muzykę.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita, typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama.